coffee machine that needs

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi pani Literka. Tego ptaszka wszyscy znacie. Żyje w Polsce, w każdym mieście i w każdej wsi. Nie jest duży, zmieściłby się w dłoni albo w obu dłoniach nawet dziecka takiego jak wy. Nie jest to ptak szczególnie kolorowy. Można by o nim nawet mówić burek, bo jest szaro-brązowy. Ma taką brązową czapkę na główce. Czasami na skrzydłach ma też białe pręgi, czyli takie białe paski. Czy wiecie już, o kim mowa? Oho, nie wszyscy wiedzą. Więc jeszcze jedna podpowiedź. Ten ptak żyje blisko ludzi, bo je to, co ludzie wyrzucają, albo to, co ludzie hodują, rośliny, które ludzie hodują. I bardzo śmiesznie się przemieszcza. Częściej skacze niż lata. To jest trochę taki ptaszek skoczek. Wiecie już, o kogo chodzi? O wróbla. O wróbla, czyli o małego rozrabiakę, który żyje wszędzie wokół nas. Warto się z nim zaprzyjaźnić, bo jest bardzo wdzięcznym stworzeniem. Przede wszystkim wróble są ruchliwe. Trudno im usiedzieć w miejscu. A ruszając się, czy to skacząc, czy frunąc, wydają dźwięki ćwir, ćwir, ćwir. Pewnie dlatego jednego z najsławniejszych polskich wróbli nazwano Ćwirkiem. Ćwirek to jest bohater filmu rysunkowego dla dzieci pod tytułem Przygód kilka wróbla Ćwirka. Poproście rodziców albo panią w przedszkolu, żeby obejrzeli z wami chociaż kilka odcinków. Wiele mówią one o wróblich zwyczajach. Tak jak powiedziałam, wróble są bardzo gadatliwe. Można nawet powiedzieć ćwirliwe, skoro ćwierkają ćwir, ćwir, ćwir. Dzioby im się nie zamykają. Takie rozćwierkane wróble przypominają na przykład rozmawiających wciąż ludzi, gadających, może nawet plotkujących. Na znak tego podobieństwa mamy w języku polskim powiedzenie: już wróble na dachu ćwierkają albo świergocą o czymś. To znaczy, wszyscy już o czymś wiedzą. Coś nie jest już tajemnicą. Na przykład możemy powiedzieć tak. Nie ukrywajcie, że zamierzacie wziąć ślub. Już wróble na dachu o tym ćwierkają. Wróble są bardzo ciekawskie. Chętnie zajrzałyby w każdą dziurę. Dlatego mają wiele przygód. Zostały one opisane w książce, której bohaterem jest wróbelek Elemelek. A jakie to przygody? No na przykład taka, jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek. Albo taka, o wróbelku Elemelku, o ziemniaku i bąbelku. Albo taka, o zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku. Albo taka, o wróbelku Elemelku i jego pantofelku. Tych przygód jest jeszcze o wiele, wiele więcej. Elemelek jest jedyny w swoim rodzaju, więc teraz wróćmy może do wszystkich wróbli.

świata. Wiecie już, że to ruchliwe, ćwierkające ptaszki, które mieszkają blisko ludzi. I jakie jeszcze są? Małe. Dlatego mamy w języku polskim dwa specjalne powiedzenia. Pierwsze jest takie: lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Albo lepszy wróbel w ręku niż cietrzew na sęku. Cietrzew to też jest taki ptak. I oba te powiedzenia znaczą tyle: lepszy ryc niż nic. Czyli cieszmy się z tego, co mamy, nawet jeśli chcielibyśmy mieć więcej. Na przykład możemy powiedzieć tak: wakacje się już skończyły. Szkoda, że tak krótko trwały, ale lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Mogły być przecież jeszcze krótsze. Wymyślcie sami dwa zdania, w których użyjecie tego zwrotu. No i tak jak wspomniałam, jest jeszcze drugie powiedzenie z wróblem, które nawiązuje do tego, że to jest mały ptaszek. I to jest takie powiedzenie: słówko wyleci wróblem, a powróci wołem. Wiecie, co to znaczy? No po prostu ludzie czasem plotkują, a przy tym wyolbrzymiają wiadomości. Na przykład: Jaś powiedział Kasi, że chyba go coś drapie w gardle. Kasia powiedziała Zosi, że Jaś ma chore gardło. Zosia powiedziała Maćkowi, że Jaś gorączkuje, bo ma chore gardło, nos i uszy. A Maciek zapytał Jasia, kiedy ten wrócił ze szpitala, bo słyszał, Maciek, że Jaś był tam z powodu choroby całej głowy, obu rąk i obu nóg. Tak właśnie wyolbrzymiono to, co Jaś powiedział na początku. Słówko wyleci wróblem, a powróci wołem. Tak można by podsumować. Na koniec mam dla was zagadkę. Słowo wróbel występuje w nazwie pewnej rzeczy, którą się czasami stawia na polu. Co to za rzecz? Jak się nazywa? Podpowiem, że nazwa zaczyna się na literę S i składa się z trzech wyrazów. Gdy odgadniecie, a na pewno odgadniecie, o co chodzi, narysujcie tę rzecz. A potem pomyślcie, dlaczego tak właśnie czasami mówi się o niektórych ludziach. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Na pewno znacie takie słowa: mnie, mi, tobie, ci, jemu, mu. Znacie? Kiedy użylibyście tych słów? Zbudujcie jakieś zdanie, na przykład ze słówkiem mi. Macie pomysły? No, ja też mam pomysł, bo będę się bawiła razem z wami i moja propozycja jest taka. Takie zdanie ułożyłabym: daj mi to. Albo na przykład: daj mi kredkę. Dobre zdanie? Dobre, prawda? A teraz zapytam was tak. Czy słowo mi znaczy to samo, co słowo mnie? Tak, oczywiście, znaczy to samo. A czy słowo ci znaczy to samo, co tobie? Tak, i tutaj też te dwa słowa znaczą to samo. A czy słowo mu znaczy to samo, co jemu? Tak, i tutaj też oba słowa znaczą to samo. Zaraz, zaraz. No to w takim razie, czy można tych wyrazów używać na przemian? Czyli albo jednego, albo drugiego, jak nam się podoba? No, niestety nie. Słowo mi pasuje w innych miejscach niż słowo mnie. Tak samo słowo ci pasuje w innych miejscach niż słowo tobie, a słowo mu też pasuje w innych miejscach niż słowo jemu. Czyli trzeba się nauczyć jakiejś zasady. W ogóle trzeba się uczyć zasad i proponuję, żebyście się nauczyli pewnej zasady dotyczącej tych słów razem ze mną. Chcecie? No to zaczynamy.

0: Będziemy się uczyć, rozwiązując zagadki. Zagadka pierwsza. Mamy pewne zdanie z dziurą. I zdanie brzmi tak. Kasia dała... Tu jest dziura. Klocki. Kasia dała... Klocki. Zagadka brzmi. Który wyraz pasuje do dziury? Mi czy mnie? Kasia dała... Klocki. Poprawna odpowiedź brzmi, to jest wyraz mi. Kasia dała mi klocki. Takie będziemy mieli zdanie. Teraz posłuchajcie tego zdania z dziurą jeszcze raz i wybierzcie jeden z wyrazów. Ci albo tobie. Kasia dała klocki. I który wyraz tu wybraliście? Krótszy czy dłuższy? Poprawna odpowiedź brzmi krótszy. Tutaj powinniśmy wstawić wyraz ci i zdanie powinno brzmieć Kasia dała ci klocki. No i posłuchajcie tego zdania jeszcze raz i wybierzcie pasujący wyraz mu albo jemu. Kasia dała klocki. No i już wiecie, tutaj też pasuje krótki wyraz mu. Kasia dała mu klocki. Jaki stąd wniosek? W środek zdania wkładamy tylko krótkie wyrazy. Mi, ci, mu. Teraz zadanie sprawdzające, czyli coś dla was. Możecie się naprawdę wykazać. Sami zbudujcie trzy zdania, w których powinny być te właśnie krótkie wyrazy. Mi, ci, mu. Teraz przyszedł czas na zagadkę drugą. Też mamy w niej dziurawe zdanie, tylko dziura jest na początku. Zdanie brzmi tak. Się to bardzo podoba. I domyślacie się już, co trzeba zrobić. Znowu trzeba wybrać wyraz, który tu pasuje. Wyraz dłuższy, mnie, albo krótszy, mi. Posłuchajcie jeszcze raz. Się to bardzo podoba. Odgadliście? Odpowiedź brzmi. Pasuje tu dłuższy wyraz, czyli mnie. A zatem zdanie powinno brzmieć mnie się to bardzo podoba. I tylko tak, mnie się to bardzo podoba. No to teraz spróbujcie w to samo miejsce wstawić poprawną formę. Ci albo tobie, mu albo jemu. Jesteście gotowi? Się to bardzo podoba. Na pewno już wiecie. Rozwiązania brzmią tak. Tobie się to bardzo podoba. Jemu się to bardzo podoba. Jaki stąd płynie wniosek? Na początku zdania może tylko i wyłącznie stać dłuższa forma. Mnie, tobie, jemu. To jest bardzo, bardzo ważna reguła. Pamiętajcie o niej. I oczywiście ułóżcie trzy swoje zdania z tymi dłuższymi formami. Mnie, tobie, jemu na początku. Przyszedł czas na ostatnią zagadkę. Które formy, krótsze czy dłuższe, wstawimy w zdanie, w którym porównujemy coś? Na przykład mamy takie zdanie. Kasi się to podoba, ale Wojtkowi nie. I przerabiamy je w ten sposób. Jej się to podoba, ale nie. Którą formę wstawimy w dziurę? Oczywiście dłuższą, tak żeby zdanie brzmiało. Jej się to podoba, ale jemu nie. A teraz zamiast słowa jemu użyjcie mnie i tobie. Jak będzie brzmiało zdanie? Jej się to podoba, ale mnie nie. Jej się to podoba, ale tobie nie. Jaki stąd wniosek? Gdy w zdaniu porównujemy kogoś albo coś, to używamy długich form. Ułóżcie sami jeszcze trzy takie zdania. I naprawdę jesteście mistrzami języka polskiego. Do usłyszenia!
1: Zeskrzać się w Dolinie Skrzatów. Parku skrzacich opowieści, figur ekspozycji w Chociszewie nad Bzurą. Szatolog.

0: Szły raz drogą trzy kaczuszki grzeczne, że aż miło. Jedna biała, druga czarna, a trzeciej nie było. Na spotkanie tym kaczuszkom dwie znajome wyszły. Pierwsza z krzaków, druga z sieni, trzecia prosto z Wisły. Aż tu jeszcze jedna idzie bardzo
1: wesolutka.
0: Idzie sobie, podskakuje, a ta druga smutna. Siadły wszystkie na ławeczce, wtem dziewiąta krzyczy:
1: pięć

0: byłam pierwsza, przyszłam szósta. Teraz jestem siódma.
1: I nie mogł się doliczyć, nic nie wyszło z tego. Więc do domu, choć to kaczki, wróciły gęsiego.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Mam dla was zagadkę. Jak myślicie, czy Peron ma coś wspólnego z Piotrkiem? Wiecie, o co chodzi, czy nie wiecie? To może zacznijmy od wyjaśnienia, co te słowa znaczą. Piotrek to imię chłopca. Znacie jakiś Piotrków? Na pewno znacie. Ilu? Jednego, dwóch... A, ktoś jeszcze zna więcej Piotrków. No oczywiście, bo to jest bardzo popularne imię. No i tak w ogóle to Piotrek to jest forma zdrobniała imienia. Zdrobniała, czyli taka, której używamy na co dzień. Bo każdy z tych chłopców, których znacie, z tych Piotrków, tak naprawdę ma na imię Piotr. Tylko gdy nie chcemy się sztywno zwracać do Piotrów, mówimy do nich Piotrek. To jest takie codzienne imię, codzienna forma, dość przyjemna imienia Piotr. A gdy chcemy być jeszcze milsi dla Piotrów, to mówimy o nich Piotruś. Każdy Piotr może być Piotrkiem albo Piotrusiem. Teraz zastanówmy się nad drugim słowem, nad słowem peron. Czy ktoś z was je zna? Nikt? Aha, ktoś zna. No to wytłumaczmy je sobie. Czy jechaliście kiedyś pociągiem? Słyszeliście, zanim przyjedzie pociąg, są zapowiedzi, na przykład takie. Pociąg z Zakopanego do Warszawy odjedzie z toru 4 przy peronie 2. Tylko na dworcach kolejowych te zapowiedzi są mało wyraźne, ale właśnie tak brzmią. Pociąg odjedzie z toru któregoś przy peronie którymś. I tor, to wiemy, co to jest. Tor to są szyny, czyli te takie metalowe, długaśne drągi, które leżą na ziemi. I po tych drągach, czyli po szynach, czyli po torze, jedzie pociąg. Tor jest przy peronie, a zatem peron to jest takie miejsce, na którym stoimy, gdy czekamy na pociąg. To jest tak jakby kamienny albo z cementu zrobiony pagórek, na którym stoją ludzie, żeby łatwiej im było wejść do pociągu. Bo gdyby nie było peronu, to stalibyśmy o wiele niżej i naprawdę pociągi są wysokie, mielibyśmy kłopot z wsiadaniem. No dobrze, skoro już wiemy, co znaczy słowo peron, to zapytam was jeszcze raz, jak myślicie, czy peron ma coś wspólnego z Piotrkiem? Uwaga, uwaga, wyobraźcie sobie, że tak, że ma coś wspólnego. I zaraz wam o tym powiem. Wyraz peron pochodzi z języka francuskiego. Czasami tak jest, że słowa wędrują sobie między językami. Mamy, jak na pewno wiecie, wiele języków, na przykład polski, angielski, francuski, niemiecki. Znacie jeszcze jakieś języki? O, na przykład włoski, ktoś mówi. Bardzo dobrze, są różne języki na świecie. I niektóre słowa przeskakują sobie z języka do języka albo pączkują, rozdwajają się. Czyli oprócz tego, że są w jakimś języku, to jeszcze dodatkowo są i w drugim języku. I tak się właśnie stało ze słowem peron. Do języka polskiego peron przeskoczył z języka francuskiego, gdzie znaczył kamienny próg. Peron oznaczał w języku francuskim kamienny próg. A do tego języka francuskiego bardzo, bardzo dawno

temu wyraz peron przeskoczył z języka greckiego. W tym dawnym, starożytnym języku greckim było słowo petra, które znaczyło skała. Czyli, podsumowując, można powiedzieć, że nasz polski wyraz peron, który oznacza miejsce, gdzie stoimy, czekając na pociąg, pochodzi tak naprawdę od dawnego, dawnego greckiego słowa petra, które znaczyło skała. A czy wiecie, skąd się wzięło imię Piotr? Nie uwierzycie. Też pochodzi od skały, to znaczy pochodzi od wyrazu petra, który znaczył skała. Bo imię Piotr, gdybyście chcieli wiedzieć, oznacza ten, który jest twardy jak skała, ten, który jest niezawodny, na którym można polegać, jest tak twardy, niezawodny jak skała. A to ciekawostka. Ciekawa jestem, czy ci chłopcy, którzy mają na imię Piotr, są twardzi jak skała? Pomyślcie o tym. I pomyślcie też, co mogliby zrobić ci chłopcy, żeby być jak skała. Jeszcze mam dla was ciekawostkę. Otóż kiedyś, dawniej, w języku polskim imię Piotr miało też inne formy, na przykład Pietr, albo Piotr, albo Peter. Dzisiaj, gdy chcemy czule, pieszczotliwie zwrócić się do Piotra, mówimy do niego Piotrusiu, Piotruniu. A czy wiecie, jak mówiono dawniej? Przygotujcie się. Mówiono na przykład tak: Paszku mój kochany, Pieszku, Piechniku, Pietraszku, Pietrzyku, Pietruszko. Ha! Pietruszko, nawet tak mówiono. Oczywiście dzisiaj też możecie tak mówić do Piotrków, jeśli chcecie być oryginalni, czyli jeśli chcecie się odróżnić od innych. A na koniec jeszcze coś. Od imienia Piotr pochodzą też niektóre nazwiska, na przykład Pietras, Pietrzak, Piotrowski, Piotrowicz, Pietrusiewicz. I pochodzą też nazwy wielu miejscowości, na przykład Piotrków, Piotrowice, Piechowice. Ciekawa jestem, czy ktoś z was mieszka w takiej miejscowości, której nazwa pochodzi od imienia Piotrek. Bardzo jestem ciekawa. No bo właśnie, imiona są wszędzie wokół nas, tylko czasami są ukryte. Mam też propozycję już na sam koniec. Może sami wymyślicie różne zdrobnienia imienia Piotrek, a także zdrobnienia innych imion. Jeśli jesteście dziewczynkami, to na pewno nosicie inne imiona, a jeśli jesteście chłopcami, to też wcale nie musicie mieć na imię Piotrek. Wymyślcie zdrobnienia wszystkich imion, jakie tylko znacie. Do usłyszenia!

obrusie plamy zrobił. Wszyscy patrzą zaraz na mnie, a ja nie wiem, o co chodzi. Mama bardzo jest ciekawa, kto nachlapał znów w łazience. A skąd niby mam to wiedzieć? Przecież tylko myłem

zostawił ślady z błota. Batoniki wziął z lodówki, obciął grzywkę młodszej siostrze. Kotu wszystkie dał parówki. Ktoś na szafie narysował jakieś tajemnicze znaki. Może to do skarbu mapa, może przepis na

jakiś troll? Co tu zrobić? Sam już nie wiem. Może jak to w filmach bywa? By zagadki te rozwiązać, trzeba wezwać detektywa. On odciski palców sprawdzi, bo to przecież nie zabawa. I przez lupę spojrzy, mówiąc, to jest tajemnicza sprawa. Nie wiadomo co i jak, pewnie był tu jakiś skrzat. Skąd mam wiedzieć, jak i kto, może wpadł tu jakiś...

0: Wiem już, że nie chcę zmyślać w domu, w szkole. Prawda zawsze lepsza jest, wiedzą skrzaty to i trole.
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Słyszymy się dzięki radiu i o słowie radio już niedługo opowiem wam bardzo wiele ciekawych, mam nadzieję, rzeczy. Ale dzisiaj proponuję słowo telewizja. Wiecie, co to jest telewizja? Wiecie, oczywiście, że wiecie. Kto z was ogląda telewizję? Prawie wszyscy, ale tak, są też osoby, które telewizji nie oglądają. Zastanówmy się jednak nad samym tym wyrazem. Słowo telewizja pochodzi z obcych języków i składa się z takich dwóch cząstek. Cząstka tele znaczy daleko, a cząstka visio znaczy patrzę. Czyli telewizja to jest coś takiego, taki system, dzięki któremu możemy tak jakby patrzeć daleko i widzieć to, co jest daleko, widzieć to, czego nie ma w pobliżu. Umożliwia nam to właśnie telewizja. Dlatego mówimy, lubię oglądać telewizję. Albo nie lubię oglądać telewizji. Albo mówimy, w telewizji są ciekawe filmy przyrodnicze. Albo mówimy, telewizja nadaje bajki. Albo mówimy tak, nie wszystko, co jest w telewizji, nadaje się dla dzieci. Albo czasami mówimy, że są ludzie znani z telewizji. A najczęściej chyba mówimy tak, zdecydowanie wolę radio.

radio niż telewizję. Cały ten telewizyjny system nie mógłby jednak działać bez specjalnego urządzenia, czyli bez, kto wie, oczywiście bez telewizora. Telewizor to jest to pudło, albo takie spłaszczone pudło, jeśli telewizor jest nowoczesny, pudło z ekranem. Na ekranie wyświetlają się te rzeczy, które oglądamy. Dzisiaj właściwie wszystkie telewizory mają takie ekrany, że widzimy kolorowy obraz. Dlatego mówimy, że mamy kolorowe telewizory. A czy wiecie, że kiedyś można było oglądać tylko obraz biały, czarny i szary? Żadnego innego koloru nie było widać. Takie telewizory nazywano czarno-białe. Zastanówmy się, co można zrobić z telewizorem. Można go włączyć, wyłączyć i do tego służy najczęściej pilot, czyli taki przenośny prostokąt, taki klocek z guzikami. Ale czy można powiedzieć, że oglądamy telewizor? W ogóle czy można telewizor oglądać? Gdyby się dobrze zastanowić, to tak, można oglądać telewizor, tylko że to znaczy oglądać samo to pudło z monitorem. Na przykład oglądamy telewizor i mówimy, o, jaki zakurzony, trzeba go wyczyścić. Albo mówimy, o, zarysował się tutaj z boku, chyba ktoś go uderzył. To właśnie znaczy powiedzenie, że oglądamy telewizor. Jednak jeśli chcemy powiedzieć, że oglądamy jakiś program, na przykład bajkę, to możemy powiedzieć tylko, że oglądamy telewizję, a nie telewizor. Na przykład, rzadko oglądam telewizję, wolę słuchać radia. Albo, gdy oglądam telewizję, wybieram bajki bez przemocy. Tę zasadę i tę różnicę znaczeń warto zapamiętać. Oglądać telewizor to znaczy oglądać pudło, na przykład czy nie jest zakurzone. A oglądać telewizję to znaczy oglądać program. A wy, ciekawa jestem, lubicie telewizję? Dlaczego? I jakie programy lubicie najbardziej, a jakie najmniej? No i co wolicie, telewizję czy radio? A jak sądzicie, dlaczego czasem warto obejrzeć coś w telewizji, a czasem posłuchać czegoś w radiu? Porozmawiajcie o tym w grupie ze swoją panią. Do usłyszenia!

0: to promocja.
1: Miś Michaś
2: i Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda.
3: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damasego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo. Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster prawo, prawo.
1: Prawo, ster na prawo.
3: I oczywiście smacznie.
1: No jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Na zegarach 7:00, Martyna Chuderska i Ania Jączek, witamy.

6 minut po godzinie 7. Dzień dobry Państwu. W nowym tygodniu witamy w poniedziałek 15 czerwca. Och, tylko 2 tygodnie niecałe zostały do wakacji. Odliczacie? Ostatnie pewnie podsumowania w szkołach, klasówki, sprawdziany, a może to już za Wami? No mam nadzieję, że te dni najbliższe będą Wam upływały już w nieco takiej przyjemniejszej, luźniejszej atmosferze. Polskie Radio Dzieciom oczywiście radośnie od samego rana towarzyszy, choć za oknem taka aura, że no najchętniej to zostałoby się w łóżeczku. Wiatr się zrywa gdzieniegdzie, leje jak z cebra, znaczy lało. W Warszawie jak z cebra, tak mniej więcej koło godziny 4 nad ranem, jak wstawało słońce. Teraz sytuacja się troszkę uspokoiła, ale jest bardzo dynamicznie w pogodzie i o tym mówią synoptycy i do tego też za chwil kilka nawiążemy. Więc bardzo proszę na siebie uważać, bo i burze, i nawałnice, i gdzieniegdzie grad, sporo deszczu, przelotne opady. Raz świeci słońce, za chwilę mamy sytuację burzową. Wczoraj była taka szalona niedziela, więc no myślę, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, jeśli chodzi o taką już typowo letnią, wakacyjną aurę. No, a po drugie rzeczywiście zadbać i o siebie i nosić gdzieś tam w plecaku albo w torbie parasol. Przydaje się, kaloszki też się przydadzą na pewno w tym tygodniu, choć temperatura nadal wysoka. No i właśnie dlatego, że temperatura wysoka, a z drugiej strony niżej, wyżej, to się wszystko ze sobą przeplata, powoduje takie gwałtowne ruchy pogodowe. Dzisiaj jest w kalendarzu piękne święto związane z wiatrem i Światowy Dzień Wiatru, więc my też będziemy na ten temat dużo do godziny 9 rozmawiać. Dlaczego akurat wiatr w tym dniu ma swoje święto, jakim jest żywiołem i jak można mierzyć na przykład siłę wiatru. Dzisiaj sporo eksperymentów także w poranku. No i jak wiatr, no to oczywiście będziemy go poszukiwać także w innych przestrzeniach i literackich, i teatralnych, i muzycznych, no i poetyckich także, bo wiatr, podobnie jak i

Inne żywioły artystów od wieków inspiruje. 22 645 20 55. Gdybyście mieli ochotę zatelefonować w każdej sprawie, to bardzo proszę. Można przesyłać wiadomości na adres dzieci@polskieradio.pl. Proszę zajrzeć, jeżeli macie czas i przestrzeń, do naszych mediów społecznościowych, Instagram Polskiego Radia Dzieciom, no i oczywiście strona internetowa. A w ostatni weekend bardzo dużo się działo, bo i piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Także dziękujemy wszystkim za obecność, za spotkania, za wzięcie udziału w audycji specjalnej, którą poprowadziła Marta w sobotę od godziny 13. No wiemy, że mimo tej aury, która trochę próbowała pokrzyżować plany, jednak frekwencja była fantastyczna i wiele, wiele osób przybyło, żeby trochę poeksperymentować, ale też podpatrzeć różne nowinki naukowe, no i wziąć udział przede wszystkim w audycjach różnych anten Polskiego Radia i spotkać się z dziennikarzami, a to zawsze bardzo cieszy. Ja chciałabym też serdecznie podziękować za spotkania w Koninie na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca. Och, nie udało mi się przywitać z wszystkimi uczestnikami, bo ponad 2700 osób przyjechało w tym roku, żeby wziąć udział w tym konkursie, ale jest to piękna, bardzo kolorowa, taka ciepła i mimo, że tak frekwencyjnie ogromna, to jednak rodzinna impreza w Koninie. Gratuluję wszystkim laureatom, zarówno tancerzom, jak i wokalistom. No, jury miało naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Wspaniałe prezentacje. Byłam pod wielkim wrażeniem wokalnych popisów dzieci i młodzieży. Jak oni śpiewają. No naprawdę to jest bardzo budujące i też to, jak i dzieci wybierają repertuar. Także serdecznie dziękuję za wszystkie spotkania i też za audycję specjalną w piątek. Kultura nie śpi w Koninie także. No i Konin poradził sobie również z tą sobotnią aurą na koncercie galowym. No niestety transmisja musiała zostać przerwana, bo takie burzowe były sytuacje, dość niebezpieczne, no ale potem artyści wrócili na scenę i wszyscy, którzy mieli wystąpić w koncercie galowym, wystąpili, więc szapoba. Zamknięty ten 64. festiwal, czekamy na kolejny i to już za rok. Więc wszystkiego, wszystkiego dobrego. A w międzyczasie można brać udział w innych festiwalach, na które także jako Polskie Radio Dzieciom będziemy zapraszać. Wakacje to są przede wszystkim festiwale teatralne i literackie. I o tych także dzisiaj kilka słów w poranku powiemy i będziemy przypominać, tak żebyście mogli sobie wszystko spokojnie zaplanować. 11,5 minuty w tej chwili, a po piosence sprawdzamy pogodę.

No, nie odkryję Ameryki po takim weekendzie. No i nie powiem wam, że będzie bardzo ciepło, upalnie, że lato już tak na dobre do nas przyszło. No nie, nie. Dzisiaj dzień z deszczową aurą. Będą rozbijać się burze. Podczas burz będzie obficie padać. No, a niektóre miejsca, nawet kilka dostaw deszczu w ciągu dnia. Ech, no, taka sytuacja. No dobrze, jak to wygląda szczegółowo? Otóż, proszę Państwa, pozostajemy w zasięgu rozległego wiru niskiego ciśnienia z nadmorza Bałtyckiego, więc z północnego zachodu napływa do nas chłodne i wilgotne powietrze z rejonu północnego Atlantyku, ale także strefy subarktycznej. No i związane z niżem fronty atmosferyczne formują takie układy chmur, które wyglądają troszkę jak spirala. W związku z tym w ciągu dnia będzie utrzymywało się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, a lokalnie na północy i północnym wschodzie będą rozwijały się burze. Lokalnie może pojawić się też drobny grad. Poza tym mamy te komórki burzowe, które się przemieszczają jedna po drugiej. To jest w ogóle jakaś bardzo skomplikowana sytuacja. I ze względu na to, że zjawiska kilkukrotnie wędrują nad tym samym obszarem, jak można kilka razy wędrować, czyli muszą zawracać, myślę, to powoduje to wszystko bardzo wysoką sumę opadów. No i szczególnie na Pomorzu, w Białogardzie na przykład taka sytuacja została zaobserwowana i zanotowana, i w rejonie Warmii i Mazur. Więc tutaj szczególnie proszę na siebie uważać. Jest sporo sygnałów ostrzegawczych na stronach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ale temperatura jest dość wysoka, taka nawet do 18 stopni gdzieniegdzie. Więc raczej nie zmarzniemy, możemy ewentualnie zmoknąć. Tak będzie wyglądała sytuacja w najbliższych dniach. Czy jakiś szalony skok temperatury się szykuje? No, synoptycy twierdzą, że owszem, może nastąpić i ta fala afrykańskich niemalże upałów może dotrzeć do Polski, ale to jeszcze nie jest ten moment. Będziemy Was o tym oczywiście informować. Gdybyście chcieli coś dodać, zapraszam. 22 645 20 55.

0: 21,5 minuty po godzinie 7. Na razie telefon milczy. Nie wiem, czy to znaczy, że państwo jeszcze śpią, czy jesteście tacy zagonieni o poranku i pędzicie. Poniedziałki nie należą do najłatwiejszych, ja to wszystko rozumiem. Ale przypomnę, że dziś 15 dzień czerwca i obchodzimy Światowy Dzień Wiatru. I na temat wiatru właśnie będziemy rozmawiać do godziny 9, więc jeżeli już teraz przychodzą wam na myśl jakieś wietrzne skojarzenia, to zachęcam, żeby się nimi z nami podzielić. Wiemy dobrze, że wiatr jako żywioł potrafi być zarówno naszym sprzymierzeńcem, jak i wrogiem. No, czasami przybiera postać orzeźwiającej bryzy, a czasem może być niszczycielskim tornadem. Bez wątpienia wiatr to ruch powietrza. A jakie skojarzenia przychodzą na myśl najmłodszym, kiedy pytamy ich o wiatr? Posłuchajcie.
1: Wiatr to znaczy, że może kapelusz może urwać albo kurtkę. Jeszcze może sumieć liśćmi. Jeszcze może potalkać w tyżule.
2: Jezu, chmury, to jest wiatr!
1: Jeszcze jak pada deszcz, to wtedy jest wiatr.
3: Jak jest burza, to też wieje wiatru.
1: Można wachlarzem zrobić wiatr.
3: Nie, usta można zrobić. Po prostu...
1: Jeszcze można zęsami zrobić wiatr, o tak. Jak się macha sami.
4: Że się tak składa na jedną stronę, po drugiej stronie kartkę na pasemka. Robimy wachlarz.
1: Nie, zrobiłam i będę się wachlować.
0: No, wachlarze rzeczywiście służą nam do wytwarzania wiatru, ale bardzo mi się spodobało to skojarzenie z tym, że wiatr możemy zrobić machając rzęsami. Ależ to trzeba by było bardzo intensywnie machać. Ciekawa jestem, jakie skojarzenia z wiatrem ma Zosia, która się do nas dodzwoniła. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Cześć Zosiu, jak się masz?

0: Okej.
1: Wyspałaś się dzisiaj?
0: Tak średnio.
1: Ja też tak średnio. To możemy sobie tu przybić piątkę. No, poniedziałki nie są najłatwiejsze. A z jakiego miasta do nas dzwonisz?
0: Pruszkowa.
1: Wybierasz się dzisiaj do szkoły?
0: Tak.
1: Jaki dzień cię czeka? Taki już spokojniejszy, czy jeszcze ostatnie poprawy? Kartkówki?
0: Ostatnie poprawy.
1: Poprawa, tak? A z jakiego przedmiotu?
0: Matmy.
1: Ach, matematyka. Bardzo mocno będziemy tu trzymać za ciebie kciuki. O której godzinie ta matematyka?
0: Tak. No się różnie, tak na trzeciej, drugiej lekcji.
1: Rozumiem. Trudne rzeczy z tej matematyki?
0: Nie, to dawanie i działania.
1: Aha, czyli kolejność działań, tak? To trzeba wiedzieć, co tam pierwsze, czy mnożenie, czy dzielenie, czy dodawanie, czy odejmowanie.
0: Tak.
1: Ach, taka sytuacja. No przydaje się ta matematyka w życiu, ale ja wiem, że nie wszyscy akurat ten przedmiot lubią. To będziemy bardzo, bardzo mocno cię tam wspierać i wysyłać dużo światełek i dobrej energii. A powiedz, Zosiu, moja droga, czy ty dzwonisz w sprawach związanych z wiatrem? Czy chciałabyś nam opowiedzieć coś innego?
0: Tak.
1: Jakie masz skojarzenia, jakie masz pomysły, jak pojawia się słowo wiatr?
0: Wiatr mi się kojarzy z żaglami, to sam marzakuje.
1: Przepraszam, gdybyś mogła powtórzyć, tak słabiutko cię usłyszałam.
0: Bo ja pływam na żaglach, więc mi się kojarzy z żaglami.
1: Żeglujesz, cudownie. A opowiesz troszkę więcej, kiedy ta przygoda się zaczęła z żeglowaniem i z kim żeglujesz?
0: Z tym żegluję i czasami u mnie się chyba zaczęła w wieku, tak siedem, nie byłam już w wieku 3 lat. A w wieku, jak coś już robiłam, to ja byłam w wieku chyba 5.
1: Aha, i kto ci towarzyszy?
0: Tata.
1: Z tatą żeglujesz, no to cudnie. A powiedz, wy wykorzystujecie siłę wiatru, tak? Do żeglowania?
0: Tak.
1: A jak wypływacie, nie wiem, czy pływacie po morzu, czy po jeziorach, to sprawdzacie wcześniej, jaka będzie pogoda?
0: No tata jednak ocenia. Moja pierwsza, moja ostatnia żegluga na Mazurach to była taka najpierw wzrówka, albo pogoda,
1: A podoba ci się żeglowanie? Blisko ci do tego? Będziesz jeszcze wracała?
0: Tak, będę wracała, bo mam 2 łódki własne.
1: I te najbliższe wakacje też tak są zaplanowane?
0: Tak, trochę mam żeglować.
1: No to życzę ci w takim razie wspaniałych wrażeń na wodzie i życzę ci tego, żeby wiatr był twoim sprzymierzeńcem zawsze, żebyś się zaprzyjaźniała z wiatrem i wiedziała, jak jego siłę, jak jego moc wykorzystać. Bo myślę, że jak jesteśmy w stanie rozpoznać też różne sygnały, jakie daje nam natura, to łatwiej nam poruszać się w takich różnych, nawet ekstremalnych sytuacjach. Także trzymam kciuki za ciebie i dzisiaj koniecznie za matematykę też trzymamy. A chciałabyś kogoś pozdrowić, korzystając z okazji?
0: Tak. Chciałabym pozdrowić moje 3 koty, psa, moje 2 świnki morskie, tatę, mamę, kuzynkę, panią, Misia, Michasia i Smoka, Adasia, Krasnoludki i całe Polskie Radio Dzieciom i wszystkich słuchaczy.
1: Bardzo dziękujemy. Ja w imieniu Polskiego Radia Dzieciom i własnym i życzymy ci dobrego dnia, takiego, żeby się zakończył tak, żebyś była zadowolona ze wszystkiego. Do usłyszenia. Trzymaj się, Zosiu. Pa, pa.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Siódma 7:30 na zegarach, a to oznacza, że czekamy na dorosłych, którzy wezmą udział w naszej zabawie. 22 645 20 55. Reguły są proste. Państwo telefonują. My z Anią serwujemy pytanie albo zadanie do wykonania. Państwo oczywiście bez żadnego problemu odpowiadają. Krasnoludki grają fanfary. Wysyłamy niespodziankę. Sprawa jest załatwiona. Wiem, że czasami bywa, że dzieci Państwa namawiają do tego, żeby wybrać numer telefonu do studia. Państwo dzwonią i nie wiedzą, o co chodzi. Ale mam nadzieję, że to już mamy załatwione. No to czekamy.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pan Łukasz do nas zatelefonował jako pierwszy. Dzień dobry, panie Łukaszu.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Ale ma pan refleks. Raz, dwa, trzy, się udało. Klara i Danusia pana namówiły? Czy tak pan sam z siebie postanowił?
3: Już próbujemy, my długo się dodzwonić.
2: Musisz głośniej zakarcić.
3: Próbujemy długo się dodzwonić.
1: No i dzisiaj się udało, cudownie. Bardzo się cieszę. Jak wam minął weekend?
2: Ach.
3: Fajnie.
2: No, byli goście, odpoczęliśmy.
3: Był festyn.
2: O, festyn był w szkole, tak.
1: Och, to tak intensywnie. Skoro i goście, i festyn, ale jak pan mówi, panie Łukaszu, że odpoczęliście, to najważniejsze. A pogoda dopisała?
2: Taka chyba. Jaka Klarcia była?
3: Taka deszczowa.
2: No, w kratkę taka była, bardzo w kratkę. Ale udało się między deszczami wyjść na spacer, także też się cieszymy.
1: Ale to trzeba było rzeczywiście w ten weekend lawirować. Bo ta kratka, to było bardzo intensywnie. Ja próbowałam parę razy wyjść na spacer z psem, żeby nie zmoknąć. I raz mi się udawało, raz mi się nie udawało. A to zdążyłam tylko zejść z trzeciego piętra i już było inaczej. To jest niesamowite. No ale cóż, taki deszcz majowy, czerwcowy, to podobno szybciej rośniemy, jak zmokniemy. Tak mówiła moja babcia, do tego się trzymam. Drodzy Państwo, mamy tutaj taką propozycję. Ponieważ jest poniedziałek i nie jest łatwo, to postanowiłyśmy z Anią dać panu wybór, panie Łukaszu.
2: No.
1: Tak? I wybór jest następujący. Albo zadanie związane z wyobraźnią, albo muzyczne. Co pan woli?
2: Z
1: wyobraźnią pan chce. No dobrze. No to my tutaj mamy taką piosenkę, którą śpiewa Ania Broda. Ona zaczyna się tak. To będzie tak muzycznie, ale na wyobraźnię.
4: Jak wygląda wiatr? Bardzo chciałabym wiedzieć. Możesz mi powiedzieć, jak wygląda wiatr?
1: No właśnie. Ania Broda zadaje takie pytanie i my to pytanie podtrzymujemy. Jak wygląda wiatr? Jaki macie pomysł? Jak można by było wiatr narysować?
2: No to te dziewczynki, wy to umiecie rysować.
3: Ja narysowała na dole taką delikatną kreskę, a na końcu zakręciła.
1: Aha, a jakiego koloru byś użyła?
3: Niebieskiego.
1: Mhm. I im wyżej, tym byłaby bardziej zakręcona, tak?
3: Tak.
1: Aha, ta kreska. No cudnie.

0: pan, panie Łukaszu, jakby wiatr narysował? Jak pan zamknie oczy, to co pan tam widzi? Jak pan tak jest, wiatr mówi, postrzega?
1: Trochę czasami chmury tak ładnie wyglądają, takie są pasemka postrzępione. Danusia, może ty mi jeszcze pomożesz, co? Ty też jesteś dobra malowaczka, co?
0: Ma pan tam czarodziejki na pokładzie, mówi pan, i Klarę, i Danusię. Dziewczyny, coś byście dodały do tego obrazka?
2: Bo ja bym dostała lody.
0: Lody, no pewnie.
1: To chyba na zachętę dla wiatru, tak?
2: Lody i nas jedzących je.
0: Lody to na każdym obrazku są dobre, niezależnie od tematu. Mogą wskakiwać. Oczywiście, ja się z tym zgadzam. A poza tym można by było narysować też przyrodę taką, którą porusza wiatr, prawda? Bo my wiatru teoretycznie nie widzimy, czujemy go bardziej, na przykład na policzkach, albo jak nam włosy rozwiewa, mamy takie szalone fryzury. Jakie macie dzisiaj fryzury, dziewczyny?
2: Ja mam dwa warkocze, a ja mam burzę lokową.
0: Burza lokowa i warkocze. A pan, panie Łukaszu, jaką ma fryzurę?
1: Krótką.
0: Krótką, czyli panu wiatr by tam nie narobił zamieszania na głowie raczej.
1: Nie, tak, we włosach rzeczywiście to by mogło, to dziewczynkom widać czasami, jak tam albo rozpuszczone, to tak, albo jeszcze liście, tak, jak ładnie tańczą na wietrze.
0: Jasne, czy to widzi pan? I już nam się pojawia kolejny obrazek, liście tańczące by pan Łukasz namalował. Co z każdą minutą temat się rozwija, pięknie. Nie będę was już bardziej męczyć. Wspaniale to opisaliście. Krasnoludki tu się wyrywają. Więc tak. A jesteście ciekawi chociaż jednej z trzech zagadek muzycznych? Tak,
2: tak.
0: Poza konkursem. Bo ja mam tutaj taką piosenkę i ciekawe, pewnie dziewczyny będą wiedziały, z jakiej bajki. O, tak się zaczyna.
3: Ty masz mnie za głupią dzikuskę.
0: Domyślacie się?
3: Zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszędzie.
0: A nie.
3: Mądry jesteś, tak.
1: To nie jest Pocahontas?
0: To jest Pocahontas. A, panie Łukaszu, tu by pan rozbił bank.
1: Dobrze, że trafiłem.
0: Pocahontas i kolorowy wiatr. To jeszcze brawa dla taty. No pięknie. To była jedna z takich trzech muzycznych zagadek. To resztę zostawimy na później. Będą dla innych słuchaczy. Tak jest. Serdecznie was pozdrawiamy. Dokąd wysyłamy niespodziankę?
1: Biskupice koło Poznania.
0: Ale mam ostatnio szczęście. I do mieszkańców Poznania i okolic, bo sporo słuchaczy do nas dzwoni, i z Wrocławia. To pozdrawiamy serdecznie Poznań. Tam będziecie mieli piękny festiwal na początku lipca, taki teatralny. Wprawdzie dla najnajów, maluszków, ale dla starszych dzieci chyba też będą różne atrakcje. Jesteście na początku lipca w Poznaniu, w okolicach?
1: Tak, tak.
0: Czy jeszcze na wakacje? Czy
1: idziemy, więc może spróbujemy gdzieś.
0: No to mam nadzieję, że uda nam się spotkać w Poznaniu, bo Polskie Radio Dzieciom też pędzi na ten festiwal najmłodszych. To będę trzymała kciuki za spotkanie. Chcecie może jeszcze kogoś pozdrowić?
2: Ciocia Martę.
1: I kogo jeszcze? I mamę chcemy chętnie pozdrawiamy ciepło.
2: I Polskie Radio Dzieciom.
0: No ślicznie dziękujemy. Pozdrowienia.
1: O, już chyba mamy komplet.
0: Wszystkiego dobrego dla was. Ja też pozdrawiam
1: również
0: i życzę spokojnego dnia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękujemy.
0: No a skoro wybrzmiał fragment piosenki z filmu Pocahontas, no to posłuchajmy całej.

13 minut przed godziną 8 zerkam do naszej poczty radiowej. A tu taki wspaniały mail od Mateusza. Mateuszu, no jesteś niesamowity. Moi drodzy, jakiegokolwiek byśmy nie dotknęli tematu w poranku, to okazuje się, że jest jakieś ciekawe nawiązanie do motoryzacji. Te wszystkie nawiązania, niebywałe połączenia zna nasz słuchacz Mateusz, niezawodny. Pozdrawiam cię, Mateuszu, bardzo serdecznie. Proszę państwa, tym razem sięgamy po marki samochodów. I oto mamy na przykład takie marki, no to nie mogę tak bezpośrednio lokować produktu, no ale spróbuję to jakoś umiejętnie obejść. Nazwy, które nawiązują do wiatru, to będą te drugie nazwy, takie połączone. Ghibli na przykład. Mateusz pisze, że nazwa pochodzi od gorącego pustynnego wiatru wiejącego w Libii. Sirocco. Jest i Mistral. To państwo będą widzieli, jak Ghibli, Mistral, Bora, Levante, Grecale, to już sobie znajdziecie, jaka to marka samochodu. Otóż Mistral, od silnego, zimnego wiatru wiejącego z południowej Francji w stronę Morza Śródziemnego. Bora, chłodny, porywisty wiatr katabatyczny. Co to za słowo jest? Ja muszę zaraz znaleźć wytłumaczenie. Wiejące na Morzu Adriatyckim. Potem Levante.

Ciepły wiatr w rejonie Morza Śródziemnego i grekale silny wiejący z północnego wschodu na Morzu Śródziemnym. Potem mamy kolejną markę samochodu i tutaj między innymi Passat. Od wiatru passatowego wiejącego w strefie międzyzwrotnikowej. Sirocco od gorącego wiatru znad Sahary. Jetta, nie wiem czy dobrze wymawiam. Nazwa pochodzi od prądu strumieniowego. Bora, tak samo jak w przypadku tej pierwszej marki samochodu, nawiązująca do wiatru Bora, Vento, po prostu wiatr w języku włoskim i hiszpańskim. No i mamy jeszcze inne kultowe marki, Zonda, hipersamochód, którego nazwa pochodzi od Zonda, czyli gorącego, suchego wiatru wiejącego w Argentynie, Huayra, następca Zonty, czerpiący nazwę od Huayra Tata, andyjskiego boga wiatru, i Zefir, od Zefira w mitologii greckiej, greckiego boga łagodnego wiatru zachodniego. Mateuszu, ileż ty nam tutaj wiedzy dostarczyłeś? No myślę, że cały osobny program poranny można by było stworzyć na ten właśnie temat, konkretnie przyglądając się tym wszystkim wiatrom, jakie wymieniasz. Coś podobnego. Bardzo dziękuję. Jeżeli przychodzą wam na myśl jeszcze jakieś inne skojarzenia, to zapraszam serdecznie do rozmów, do telefonowania. Można wysłać wiadomość, tak jak Mateusz. A skoro takie wieści motoryzacyjne i płynące z okolic Szczecina, jak zawsze, no to nie wyobrażam sobie, żeby nie wybrzmiała piosenka ze specjalną dedykacją dla ciebie, Mateuszu. No ty wiesz, co to będzie. Puszczamy do ciebie oko nasze radiowe. Droga 6 i 6, Andrzej Lampert.

No i dotarliśmy z powrotem do studia. 5 minut zostało do godziny 8:00. Dziś Światowy Dzień Wiatru, więc zachęcamy do tego, żeby świętować razem z nami i rozmawiać na temat tego żywiołu fascynującego, no i zdecydowanie niezbędnego nam do życia. Jest wiele zabaw, wiele ćwiczeń i eksperymentów, dzięki którym poznajemy siłę wiatru i właściwości powietrza. Dzisiaj podamy Wam kilka przepisów na skonstruowanie takiego przyrządu, na przykład do pomiaru kierunku, prędkości wiatru, a może zechcecie zbudować wiatrak czy latawiec do zabawy z wiatrem. No i pewnie warto też zastanowić się, jak człowiek korzystał z energii dawniej, jak dziś, jaka czeka nas przyszłość, jak można wykorzystywać siłę wiatru, tak żeby żyło nam się lepiej. Ruch powietrza od prawieków był wykorzystywany jako źródło energii, bo już przed naszą erą wiatr służył na przykład mieleniu zboża w młynach, albo pompowaniu wody, nawadnianiu pól uprawnych. Wiecie, że takie pierwsze wzmianki o wykorzystaniu wiatru za pomocą wiatraków pochodzą z 1750 roku przed naszą erą, a w Indiach około roku 400 przed naszą erą po raz pierwszy zastosowano wiatrak do transportowania wody. A pierwsze wiatraki, jakie pojawiły się w Polsce, ale też w innych państwach Europy, to były takie proste, drewniane budowle. No, elektryczność nie była jeszcze znana, a energia wiatru służyła głównie do mielenia ziarna na mąkę. Dzisiaj jedna z naszych słuchaczek na początku audycji wspominała o żeglowaniu, więc tej sile wiatru też będziemy się dzisiaj przyglądać. Konkretnie zerkając do skali Beauforta, to jest taka skala służąca do opisu siły wiatru, to może zanim przyjrzymy się jej uważniej, zapytam, jak duża jest to skala, ile ma stopni? Wiecie? Pamiętacie? A może ktoś żegluje i będzie chciał szczegółowo nam o tym opowiedzieć? To zapraszam. 22 645 20 55.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Minęła ósma, Martyna Huderska i Ania Jączyk, witamy serdecznie w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Dzisiaj wietrzne skojarzenia, więc na takie czekamy do godziny 9. Dziś spróbujemy też zbudować taki prosty wiatrak, przyjrzymy się huraganowym wiatrom, no ale też skali Beauforta. Więc proszę się przygotować, a gdybyście mieli ochotę przyłączyć się do nas i zaskoczyć nas jakąś ciekawostką, to śmiało 22 645 20 55. Można też do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl.

0: Ciekawe, czy Matylda teraz gdzieś wyrusza. Cześć, Matyldo.
1: Cześć.
0: Czy ty jesteś w drodze?
1: Tak, jestem w drodze.
0: A dokąd się wybierasz?
1: Do zerówki teraz.
0: Co wy tam robicie w zerówce 2 tygodnie przed wakacjami?
1: Piszemy, taka zerówka, która już skończy, to my już ćwiczymy muzykę, czyli ja już ćwiczę muzykę.
0: Aha, to znaczy, że przygotowujecie się do zakończenia roku szkolnego? Tak?
1: Nie, zerówki. Nie.
0: Ach, zerówki, rozumiem. I co wy na tej muzyce ćwiczycie, piosenki?
1: Tak.
0: A jakiej piosenki się teraz uczycie?
1: Jak poprzez szkołę przyjadę, to będę miał więcej pamięć, że mogę zaśpiewać całą po niezabale.
0: Dobrze.
1: Nie zatrzyma nas, nie zatrzyma nas nic, ani łąka las, tam coś takiego.
0: Aha, coś takiego. No, ja nie znam wszystkich piosenek, dlatego tak wiesz, podpytuję, bo zawsze się czegoś nowego chcę nauczyć, jakiegoś nowego przeboju, a nie wiem, co wy tam śpiewacie teraz, co jest na topie. Stąd moje pytanie. A powiedz mi, Matyldo droga, czy ty w jakiejś sprawie związanej z wiatrem do nas telefonujesz?
1: Nie.
0: Nie, tak ogólnie.
1: Chcę powiedzieć coś, co jest bardzo, bardzo miłe. Codziennie rano to mnie kuka kukułka.
0: Poważnie?
1: Tak.
0: Ale taka prawdziwa?
1: Tak. Takie kuku, kuku, kuku.
0: To ona gdzieś mieszka blisko ciebie, ta kukułka?
1: Tak, w lasku. W lasku.
0: No to ty musisz mieszkać w jakimś pięknym miejscu, jak masz kukułkę tak blisko. Masz swój budzik kukułkowy w takim razie.
1: Nie.
0: A widziałaś już tą kukułkę, czy tylko ją słyszysz?
1: Ja tylko ją słyszę.
0: Aha. To jak ją kiedyś...
1: Ale to grubodziób mnie odwiedza, mały grubodziób.
0: Grubodziób? Jest taki ptak?
1: Jest.
0: Wow, a jak on wygląda?
1: Jest.
0: Czy tak jak nazwa wskazuje, ma gruby dziób? Muszę go sobie znaleźć. Może w jakimś atlasie ptaków. Żeby mu się przyjrzeć. To jest jakiś... Och, zniknęła mi Matylda. Co tu się działo? No może jeszcze raz zadzwoni. Matyldo, spróbuj jeszcze raz. Może się uda. 22 645 2055. Ania też kiwa głową, że jest taki ptak. A ja nie wiedziałam. Słyszeliście? Grubodziób? Coś podobnego. Ciekawe, czy to jest jakieś małe stworzonko, czy duże? O, już jest Matylda z powrotem. Cieszę się.
1: Jest.
2: Już tylko hurra. Przyłączę na głośnik.
0: Dobrze. Może się uda teraz porozmawiać. No bardzo

0: Bardzo dziękuję. Matyldo, droga, a jak ten grubodziób wygląda? Mały czy duży to ptaszek?
1: Mały akurat. Mhm. I jest bardzo dużo odmian. Duże, małe.
0: Mhm. Poszukam sobie w atlasie. Może też będę umiała...
1: Większe od wróbelka. Aha. Są grubodzioby.
0: A, to takie nieduże ptaszki, rzeczywiście. Jak podobne do wróbelka. Mhm. A jakie tam jeszcze można zwierzaki w twojej okolicy zobaczyć?
1: A i chcę powiedzieć, że wczoraj spotkałam małą sarenkę. Jeszcze nie ma białej dupki.
0: Ojejku, to musi być naprawdę malutka. To pewnie się niedawno urodziła.
2: Nie poradnie jeszcze szła nawet.
0: Aha. A tam mama...
1: Pewno u nas chodzi sarenek.
0: Mama gdzieś była w pobliżu?
1: Nie, sama przyszła nawet na polankę do nas.
0: Aha. No to dzielna, to taka odważna mała sarenka. Cudnie. No to musi być jakieś fascynujące miejsce, w którym ty mieszkasz, Matyldo.
1: Tak.
0: Och, wspaniale. A powiedz, moja droga, czy ty masz już wakacyjne plany?
1: Tak. Basen rozstawiamy i ja z koleżanką będę na basenie u nas.
0: No to dobrze się wszystko zapowiada. Odpoczynek, basen, pewnie jakieś smakołyki przy basenie.
1: Tak.
0: I zabawa.
1: Piknik.
0: I pikniki. Wspaniale. A znajdziesz czas, żeby czasem do nas zadzwonić w wakacje?
1: Tak.
0: I opowiedzieć. Cudnie, to bardzo będziemy...
2: Ona bez was żyć nie może, pani Martyno.
0: Och, jak miło to słyszeć. Dziewczyny, to dzwońcie, bo my tutaj też na posterunku, nawet mogę wam teraz powiedzieć, tak jeszcze trochę w tajemnicy, nieszczegółowo, ale będzie jeszcze więcej audycji wakacyjnych.
3: Wiemy. Będzie audycja u nas w okolicy.
0: A, ta skąd wy taką macie wiedzę, ale jesteście sprytki.
3: Albo my 1 czerwca byłyśmy u was.
0: A, już trochę wiecie, no dobrze.
1: Moja mama panią poznała.
0: Cieszę się, że byłyście, ale to znaczy, że będziecie do nas wracać chyba, co?
3: Chyba tak,
0: no.
3: Chyba tak.
1: Zaproszenie.
0: Jesteśmy umówione, oczywiście. Dziewczyny. No to mam nadzieję w takim razie w wakacje nie tylko na takie spotkania telefoniczne, ale osobiste również.
3: Myślimy, że tak.
0: No to trzymamy wszyscy kciuki i jak tak dobrze myślimy i pozytywnie, to się na pewno uda. To nie może być inaczej. A chcecie, korzystając z okazji, kogoś pozdrowić? Na początku tygodnia?
1: Tak, całą żarówkę, całą moją szkołę, 77, mamę, tatę, całe Polskie Radio Dzieciom i mój tata może was odwiedzić bez Warszawie.
0: O, to bliziutko tutaj pewnie nas gdzieś. To pozdrawiamy tatę również.
1: Dziadka.
0: Pozdrowienia.
1: Martę Pawłowską.
0: Dobrze, pozdrowimy też Martę, a może Marta słucha? Teraz nie wiem, już słyszę wszystko. I te pozdrowienia od ciebie. Matyldo, pięknego dnia ci życzymy i do zobaczenia.
1: Wzajemnie, pa, pa.
0: Pa, pa, trzymaj się cieplutko.

skoro mama Matyldy mówi, że bez nas nie da się żyć, no to trochę tak jak w kontekście tej piosenki. Dla niektórych radio to cały świat. Jak to jest nawet taki fragmencik świata waszego, to już się cieszymy. 15 minut po godzinie 8, poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Wracamy do tematu wiatru i do skali Beauforta, proszę państwa. Co to jest za skala? To jest taka skala, która służy do opisu siły wiatru. No a o wietrze w skali Beauforta to słyszymy najczęściej w kontekście morza albo innych dużych zbiorników wodnych, bo skala została stworzona przede wszystkim do oceny siły wiatru na morzu, na podstawie no przede wszystkim takiej wzrokowej obserwacji powierzchni morza. Twórcą tej skali był, jak sama nazwa wskazuje, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku brytyjski meteorolog, fizyk, admirał floty Francis Beaufort. No, a choć skala dotyczy przede wszystkim oceny wiatru na morzu, to powstał też taki wariant dla warunków lądowych, czyli skala określa siłę wiatru w stopniach Beauforta na podstawie zachowania się, np. dymu, drzew albo innych przedmiotów, które są narażone na działanie wiatru. Poszczególnym stopniom przyporządkowano prędkości wiatru i to jest bardzo ciekawie zróżnicowane, bo zaczynamy od zera. W opisie to jest cisza. Jak patrzymy na zjawiska na lądzie, to spokój. Dym unosi się pionowo, a morze jest gładkie, taka gładziutka tafla. Potem mamy stopień 1 i to taki delikatny powiew. Ruch powietrza lekko oddziałuje na dym i pojawiają się zmarszczki na wodzie. Przy 2 mamy słaby wiatr, który jest wyczuwany na skórze i możemy też usłyszeć szelest liści i pojawiają się małe falki. Przy 3 wiatr łagodny, liście i małe gałązki zaczynają się ruszać, tak delikatnie tańczyć, a na wodzie duże fale i ich grzbiety mają wygląd szklisty. Przy 4 wiatr umiarkowany. Kurz i papier podnoszą się. Gałęzie zaczynają się poruszać. A małe fale na wodzie, na których grzbietach tworzy się piana, zaczynają się kształtować i słychać delikatny plusk. Przy 5 mamy już dość silny wiatr. Małe drzewa zaczynają się kołysać. A jaki jest stan morza? Otóż szum morza przypomina pomruk. Wiatr gwiżdże, a fale dłuższe, gęste, mają takie białe grzebienie. O, przy 6 już zaczyna się robić intensywnie. Wiatr jest silniejszy, duże gałęzie są w ruchu, słychać świst wiatru nad głową, a kapelusze wiatr zrywa nam z głowy. No i tworzą się grzywacze. Długie, wysokie fale, słychać szum morza, fale z pianą na grzbietach i bryzgi. A przy 7 to już wiatr jest bardzo silny i całe drzewa są w ruchu i pod wiatr idzie się z wysiłkiem. A na wodzie tworzą się już takie duże fale, piana zaczyna układać się w pasma. No i przy 8 to już, proszę państwa, mamy sztorm. Gałązki są odłamywane od drzew. Samochody nawet skręcać mogą pod wpływem wiatru. Przy 9 to jest silny sztorm. 10 to bardzo silny sztorm. 11 gwałtowny, a 12 huragan. Olbrzymie fale, powietrze pełne piany, bryzgów, a morze całkowicie pokryte takimi właśnie bryzgami, no i widzialność bardzo ograniczona. Jak jesteśmy w stanie rozpoznać te zjawiska na lądzie i ocenić stan morza, to adekwatnie jesteśmy w stanie też wyłapać, który to stopień skali Beauforta. Więc ta obserwacja przyrody, jak jesteśmy na morzu czy na jeziorze, wypływamy, znajomość na przykład chmur, i umiejętność przewidywania też różnych zjawisk jest bardzo ważna i na pewno w takich sytuacjach się przydaje.

Zejman i Gar Kumpel zaśpiewali Skąd się biorą fale? Na zegarze już 23 minuty po godzinie 8, a my zastanówmy się, w jakich sytuacjach wiatr jest naszym sprzymierzeńcem, jakie są korzyści z wiatru. No, wiatr może też wyrządzać szkody, ale gdybyśmy spojrzeli na ten pierwszy aspekt, to na pewno żeglowanie, tu jeszcze windsurfing można by było dodać. To tak a propos tego tematu, który wybrzmiał przed chwilką. Wspaniale pomaga nam na przykład w suszeniu prania wiatr, prawda? Jak pięknie pranie pachnie, jak schnie na wietrze. A poza tym pomoc w lataniu, balony, lotnie, szybowce, zdecydowanie. No i daje nam też przyjemny chłód w czasie upałów. Bardzo przyjemnie puszcza się latawce. Czy macie jeszcze jakiś pomysł? Ja kilka mam, ale na razie może postawię trzy kropki i poczekam na wasze skojarzenia. Skojarzeń wietrznych szukamy dzisiaj też w piosenkach i w wierszach, więc jeżeli znacie jakąś piosenkę, która nawiązuje bezpośrednio do wiatru, albo jakiś wiersz, w którym wiatr się ukrywa, to zachęcam, żeby się

tym z nami podzielić. 22 645 20 55. A muzycznie, no to poszukamy teraz piosenki nawiązującej do filmu Merida Waleczna.

27 minut po godzinie 8. Na pewno do korzyści płynących z powiewu wiatru możemy dodać wiatrosiewność. Można nawet przeprowadzić taki eksperyment. No i myślę, że każdy sobie z nim poradzi. I dzieci młodsze, przedszkolaki, i troszkę starsza młodzież. Wystarczy mieć nasiona różnych roślin, nie tylko wiatrosiewnych, wentylator albo suszarkę do włosów. No i można spróbować takie zajęcia przeprowadzić. No, wymagają zebrania sporej ilości różnego typu nasion, również nasion wiatrosiewnych, na przykład mniszka lekarskiego, lipy, wiązu, klonu, topoli, wierzby czy brzozy. I można się bardzo w ciekawy sposób w to zaangażować. Albo przynieść całe owoce, nie tylko nasiona. No i jak zgromadzimy kilkanaście nasion i owoców, na przykład makówki, jarzębiny, jabłka, można przynieść śliwki, wiśnie, strąki różnego rodzaju, poziomki. No tutaj jest pełna różnorodność. To rozkładamy wszystkie nasiona i owoce w widocznym miejscu. Dokładnie je oglądamy, dotykamy, próbujemy najpierw nazwać rośliny, z których te nasionka pochodzą. To może być naprawdę dość długa i ciekawa lekcja biologii. Można też na przykład, jeżeli mamy zdjęcia albo podpisy roślin, to ułożyć przy nasionkach. Takie lekcje też są organizowane. Potem zastanawiamy się, dlaczego rośliny wytwarzają nasiona i to może być kolejny etap naszych obserwacji. No i postaramy się też wybrać takie nasiona, które są rozsiewane przez wiatr. Sprawdzamy, czy dobrze wybraliśmy. Opisujemy cechy tych nasion i

sprawdzamy, na jaką na przykład odległość takie nasionka mogą pofrunąć. To jest wszystko też wspaniale w książkach opisane. No i jestem przekonana, że wpadniecie na taki trop i można się też w taki sposób bawić w detektywów. Więc nie wiem, czy kiedykolwiek w klasie na przykład próbowaliście takie eksperymenty podejmować i czy takie zagadnienia poruszacie na lekcjach na przykład biologii. No, na pewno taki czas wiosenny sprzyja doświadczaniu, a przez doświadczenie uczymy się szybciutko. 22 645 20 55 numer telefonu do studia. Gdybyście mieli ochotę do nas zatelefonować również w tej sprawie albo w sprawie jakichś innych eksperymentów związanych na przykład z biologią, ale też z tematem wykorzystywania wiatru, to zapraszamy bardzo serdecznie. No może ktoś z Was próbował kiedyś zbudować na przykład latawiec i ma na to swój sposób i chce się nim podzielić, to zapraszamy. 22 645 20 55.

25 minut zostało do godziny 9. Czy można zbadać powietrze? Czy można wiatr zobaczyć? Od czego zależy, że czasem wieje wiatr ciepły, a czasem zimny? No, temu służą różnego rodzaju eksperymenty. Do przygotowania ich i do przeprowadzenia potrzebne są nam na przykład balon, suszarka do włosów, przyda się też kilka przedmiotów, cienki worek na śmieci czy zginane słomki, mały balonik. Czemu nie? Czy możemy zobaczyć powietrze? Czy możemy powietrze złapać? Myślę, że są na to różne sposoby. Można też sprawdzać siłę wiatru. Jak to zrobić, moi drodzy? Wiemy dobrze, że wiatr może unosić różne przedmioty. Może unosić liście, pióra, a czasem bywa tak silny, że wyrywa drzewa i dachy. Jak to się dzieje? Spróbujcie nadmuchać balonik, włączyć suszarkę i puścić balonik nad suszarką. Okaże się, że balonik będzie się cały czas unosił dotąd, dopóki będzie włączona suszarka. A balonik utrzymuje się nad suszarką, ponieważ strumień powietrza unosi go do góry. Kiedy możemy obserwować takie zjawisko unoszenia przedmiotów przy podwyższonej temperaturze? No w czasie lotu balonem na przykład. Czasem w bardzo gorące dni możemy zaobserwować na niebie chmurę w kształcie grzyba, która jest rozbudowana w pionie i to jest chmura burzowa, bo ona powstała na skutek szybkiego wznoszenia się nagrzanego powietrza. A gdybyśmy spróbowali na przykład sami podnieść balonik siłą powietrza z naszych płuc, no to nie jest takie trudne. Jak mamy słomkę z taką harmonijkową końcówką i lekko nadmuchany balonik, nieduży, tak mniej więcej wielkości piłki tenisowej, to możemy zakrzywić nasze słomki, skierować do góry i jedną ręką trzymać słomkę, a drugą przytrzymywać balonik tuż nad końcówką słomki skierowaną do góry. Potem nabrać powietrza i powoli go wydmuchując, puszczając jednocześnie balonik. Spróbujcie się tak pobawić i jak najdłużej utrzymać balonik nad słomką, oczywiście bez trzymania balonika. No, można popracować nad techniką takiego powolnego wdmuchiwania powietrza przez słomkę. No, sprawdźcie, jak balonik będzie się zachowywał. To też jest taki ciekawy i dość prosty eksperyment, a jeżeli macie pomysł na inny, to zapraszam do telefonowania 22 645 20 55.

15 minut do godziny 9, a my mamy dla was niespodziankę. Niespodziankę w postaci zaproszenia do Teatru Lalek Gulliver. Teatr mieści się w Warszawie, a zaproszenie jest podwójne na spektakl grany w najbliższą niedzielę, zatytułowany Ucho. Kilka słów na temat spektaklu, który powstał na podstawie pewnej książki nagradzanej estońskiej autorki i ilustratorki. Historia ucha, które postanawia wyruszyć w drogę. Maleńki bohater w ogromnym świecie, w świecie, gdzie każdy przedmiot skrywa tajemnicę. Pozostawione sam na sam z nieznanym, ucho odkrywa w sobie dar, bo okazuje się, że potrafi i słuchać, i słyszeć tak, jak nikt inny. Przemierza różne światy, wsłuchuje się w różne historie, a scena, którą będziecie obserwować, zmienia się w przestrzeń różnych przemian. Takich i stwarza też takie możliwości, gdzie nawet zwykłe rzeczy mają swój głos, bo chcą być usłyszane. 22 645 2055 to jest numer telefonu do studia. Spektakl jest adresowany do widzów od 4 roku życia, a na scenie zobaczycie Anię Przygodę i Jakuba Kowalczyka. Teatr Lalek Gulliver mieści się na Mokotowie przy ulicy Różanej, oczywiście w Warszawie, więc to jest propozycja dla mieszkańców stolicy albo dla tych, którzy weekend będą w Warszawie spędzać. Jeżeli chcecie zdobyć takie podwójne zaproszenie do teatru, to proszę do nas szybciutko zatelefonować pod numer 22 645 2055 i odpowiedzieć na pytanie, jakiego przyjaciela na swojej drodze mogłoby spotkać takie ucho? To będzie pytanie na wyobraźnię. Czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni. Jakiego przyjaciela mogłoby spotkać i jaką historię ten przyjaciel mógłby mu opowiedzieć? Czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni.

0: Bruno się do nas dodzwonił. Pierwszy. Dzień dobry, Bruno. Halo? Jesteś?
1: Halo, jesteś,
0: Brunio? O, dzień dobry. Witamy tatę też, Bruna. Dzień dobry, panowie. Macie ochotę wybrać się do...
1: Czy pani słyszała Brunia?
0: Tak, tak, odrobinkę.
1: Okej.
0: Panowie, czy wy chcecie się wybrać do teatru? Gulliver?
1: No,
0: tak?
1: Jak usłyszeliśmy, że teatr Gulliver, który jest obok nas właściwie, to od razu chwyciliśmy za telefon i dzwoń.
0: No bardzo
1: i
0: się cieszę.
1: Nie usłyszeliśmy do końca pytania konkursowego.
0: O, to ja chętnie powtórzę. Pytanie dotyczyło głównego bohatera, bo głównym bohaterem tego spektaklu jest ucho, które wyrusza w świat. No i ono spotyka różnych bohaterów, różne postaci. To są także różne przedmioty. I może wy macie pomysł, jaki przedmiot takie ucho mogłoby spotkać i jaki ten przedmiot, jaką mógłby opowiedzieć historię. To może być taki zwykły przedmiot z najbliższego otoczenia. Może na przykład ale... Bruno ma ulubionego pluszaka. Bruno, masz jakąś ulubioną zabawkę, którą na przykład ucho mogłoby spotkać?
2: Dynie.
0: Dobrze usłyszałam. Tak? Może być i dynia. Oczywiście. A co taka dynia mogłaby opowiedzieć? Jaką historię?
2: O Halloweenie.
0: O, to by była fascynująca historia. Ty lubisz święto Halloween?
2: Tak.
0: Tak? A zdarza się, że czasami też przebierasz się podczas tego święta? A robiłeś kiedyś taki lampion z dyni?
2: Tak, z tatą.
0: Z tatą. No pięknie takie lampiony wyglądają. Tam się trzeba trochę natrudzić, żeby wyciąć w dyni, bo to nie jest takie łatwe tworzywo do wycinania. Trzeba mieć trochę siły i specjalne narzędzia, no ale wygląda to pięknie. No, myślę, że ucho byłoby bardzo ciekawe, co taka dynia halloweenowa ma do opowiedzenia. Więc z radością przekazujemy ci zaproszenie. Brawo! Brawo za odwagę, za telefon i za taką szybciutką odpowiedź. Gratuluję, panowie. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Pozdrawiamy do was.
2: Mamę, tatę.
1: Dziękuję.
2: Mojego brata. Moją przyjaciółkę.
0: Pozdrawiamy, koniecznie. I życzymy wam wspaniałego spektaklu. Dobrego
1: dziękujemy
0: dnia.
1: Bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Pozdrawiam. Do, do, be, ba, be, be, do, do, be, ba, be, be, do.

Proszę, niektórym dopisuję szczęście. Bruno zdobył przed momentem zaproszenia do teatru Lalek Gulliver. Jeszcze raz pozdrawiamy serdecznie. A ponieważ zbliża się godzina 9, to dziękujemy za wspólne poranne spotkanie. Takie dość leniwe i bardzo spokojne, niespieszne. Więc mam nadzieję, że taka energia poranka też z wami zostanie, że nie będziecie się dzisiaj denerwować, biec, spieszyć. Tylko jakoś tak spokojnie wejdziecie w ten nowy tydzień razem z Polskim Radiem Dzieciom. Martyna Chuderska, Ania Jączek, pięknie dziękujemy i zapraszamy na poranek jutro punktualnie o 7:00. Pa!

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko, w środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: złości się i miota.
1: Co też pani tu wyczynia? Tak nawłocić, a to świnia.
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść cichutko w drugim

Refleksografii świetnie służy moja broda. To instrument naukowy właśnie tak. I efektem drugorzędnym

0: Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: Smyczki, pęty, słowa. Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją. Tak,
2: chcesz ją.

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie pierze.

gdy unoszę się do góry w mych marzeniach niczym ptaki. To dotykam głową chmury i radosnie.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu.
2: Za górami.
3: Za lasami.
1: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
4: Witajcie, zoodetektywi. Już za chwilę odkryjemy razem kolejną tajemnicę, która do tej pory ukryta była za bramą warszawskiego zoo. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo właśnie zaczynamy naszą dziką przygodę. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak wyglądało zoo wiele lat temu? Czy zwierzęta mieszkały w takich samych warunkach jak dziś, a opiekunowie pracowali w ten sam sposób? Co się zmieniło, a co pozostało niezmienne mimo upływu czasu? Postanowiłam to sprawdzić. W dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
2: Co zmieniło się w zoo, od kiedy ono powstało?
5: Przez blisko 100 lat swojego istnienia warszawskie zoo zmieniło się w ogromnym, ogromnym stopniu. Olga Zbonikowska, warszawskie zoo. Bowiem oczywiście nadal jest tak samo piękne, tak samo wielkie i zielone, ale jest coraz lepiej i coraz ładniej. Zwierzęta mają coraz to lepsze warunki do życia, coraz więcej przestrzeni, coraz więcej zieleni wokół. My też idąc przez ogród zoologiczny możemy nacieszyć oczy i tą piękną zielenią parkową i tymi zwierzętami, które żyją w takich warunkach jak niemalże w naturze. Jest im wygodnie, jest im bardzo przyjemnie, lubią to miejsce i zoo nadal się rozwija i będzie się zmieniać. Wybiegi dla zwierząt były na przestrzeni lat przede wszystkim powiększane. Uznawano zawsze za szczególnie istotne, że zwierzę musi mieć tę przestrzeń do życia, żeby czuło się dobrze. Dlatego też nie jest tak ważna ilość zwierząt w zoo, jak to, żeby one miały jak najlepiej, te zwierzęta, które już tutaj u nas są. Jeżeli spojrzymy na wybieg dla słoni dzisiaj, piękny, duży, urozmaicony, dla słoni bardzo interesujący, to możemy sobie przypomnieć, że jeszcze 30 lat temu stado słoni mieszkało na wybiegu, na którym dzisiaj mieszkają nosorożce. W sumie niewielkim miejscu. Wtedy wydawało się, że to jest miejsce absolutnie dla nich wystarczające, ale dopiero dzisiaj widać, jak te słonie swoją tymi wielkimi gabarytami zajmują kolejną przestrzeń i że powinny mieć jak najlepiej. Wiemy coraz więcej, zdajemy sobie sprawę, co zwierzę potrzebuje do życia, nie tylko takich rzeczy podstawowych jak otrzymanie pokarmu czy wody, ale też to, żeby ono się czuło na swoim miejscu, żeby się czuło bezpieczne, żeby wiedziało, że jest u siebie w swoim miejscu, żeby miało ochotę na założenie rodziny, na rozmnożenie się i dzięki temu, że to wiemy, możemy w tym kierunku działać. Ale to już prawie 100 lat temu pierwsze takie kroki w tym kierunku czyniono i rezygnowano wówczas z klatek na rzecz wybiegów otwartych, na rzecz wybiegów fosowych, które dzisiaj wydają się zupełnie naturalne. Są w każdym ogrodzie, u nas też, ale właśnie w 20 latach, 30 to był początek dopiero. Niektórzy się dziwili wtedy, niektórzy wyrażali powątpiewanie, czy to aby jest na pewno dobre. Jak się okazało dzisiaj, no nie było innej drogi. Każdy gatunek zwierzęcia ma

0: swojego koordynatora, który zarządza tym, gdzie konkretny osobnik w którym ogrodzie powinien mieszkać. W momencie, kiedy rodzi się zwierzę, wiadomo, jest jakiś czas przy matce, musi dorosnąć, musi się nauczyć życia. Bardzo rzadko zostaje w ogrodzie swoim, w którym się urodził. Jedzie w świat. Jest wymiana, do nas przyjeżdżają wtedy inne zwierzęta. To jest istotna rzecz. Tym musi zarządzać człowiek, który się zna, który ma w głowie i przed sobą dokumentację, który wie, które zwierzę gdzie najlepiej się odnajdzie, które gdzie będzie szczęśliwe i przede wszystkim, które da ogrodowi możliwość pokazania na przykład stada czy też gatunku i sprawienia, że gatunek może się dalej rozmnażać. To jest istota rzeczy. Ta wymiana zawsze była, aczkolwiek nigdy wcześniej nie było tego koordynatora do każdego gatunku. Wiadomo, to byli dyrektorzy, którzy ze sobą się kontaktowali, opiekunowie, ale nie było tej nadrzędnej takiej instancji człowieka, który mógł tym zarządzać. To się zmieniło oczywiście na przestrzeni lat, powiedziałabym, że może ostatnich kilku dekad zaledwie. Ogrody zoologiczne istnieją od dawna. I ciągle się coś zmienia, ciągle jest lepiej, ciągle wszyscy, którzy tutaj pracują, starają się stworzyć jeszcze lepsze warunki i sprawić, żeby zwierzętom było jeszcze lepiej, zwierzętom, ale też i ludziom, którzy tu pracują i którzy tu przychodzą, na co dzień zwiedzają, oglądają, żeby też mieli z tego przyjemność, radość i żeby było jak najlepiej. To była misja ogrodów zoologicznych, taka pierwsza misja, kiedy one powstawały, żeby to właśnie nie było miejsce, gdzie tylko się przyjdzie i popatrzy na zwierzę, na przykład zamknięte w klatce, tylko że to będzie miejsce takie, gdzie będzie można się czegoś nauczyć, ale też odpocząć wśród zieleni, wśród spokoju sobie popatrzeć na zwierzęta w dobrych warunkach, szczęśliwe, radosne. I chyba wszystkie ogrody zoologiczne na świecie tę misję wcielały w życie. Myślę, że wszystkie wcieliły i nadal to robią.
1: To był ekspert z warszawskiego ogrodu zoologicznego. A co na to nasi zoodetektywi? Posłuchajmy.
2: Moja babcia jak była mała, to myślę, że też chodziła do zoo i jakbym się mogła jej spytać, to by może mi powiedziała.
3: Ja uważam, że się zmieniło dlatego, że przecież ciągle poznawano nowe zwierzęta, ciągle coś powstawało i pewnie się bardzo zmieniało, tylko że my tego nie zauważyliśmy.
4: Jak patrzę na stare zdjęcia, gdzie jest willa pod zwariowaną gwiazdą, różne telalia i inne rzeczy, to widać, że się zmieniło wiele po czasach i wojny. I przed wojną, i po wojnie się dużo pozmieniało.
5: Wymyślają nowe technologie, nowe rzeczy, żeby ulepszać te zoo.
6: Zabezpieczenia się zmieniły.
1: Udało się! Kolejna łamigłówka związana z Miejskim Ogrodem Zoologicznym imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie rozgryziona. To jednak nie koniec naszej dzikiej przygody. Bądźcie gotowi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
7: Wysłuchaliście podcastu Mali Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.

tatar tak wlokły, tak się zziajały, że całe zmokły. Na tym tartaku warczące piły tak drzewo cięły, że się stępiły.

0: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
1: Nie mają naturalnego wroga. Żadne zwierzę z drapieżników nie poważy się podnieść zębów i pazurów na żubra. Żubr jest świetnym podróżnikiem przez las. Żubr wie, że jeśli mu głowa przejdzie, to reszta ciała też przejdzie i nigdzie nie utknie.
2: Takie trochę nieuczesane są te żubry.
1: No tak, bo nie ma kto ich czesać.
2: Witam serdecznie, Marta Kawalec przed mikrofonem, a to audycja Dzieciaki kochają zwierzaki. Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam dzisiaj na fantastyczną rozmowę, bo będziemy rozmawiać dzisiaj z panią Katarzyną Olbrych, doktorem nauk weterynaryjnych, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i prezesem Fundacji Zwierzogród, Fundacji Pomocy i Zooterapii.
1: Dokładnie tak się nazywamy.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Pani Katarzyno, jest pani pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Czym taki pracownik naukowy się zajmuje?
1: No, zajmuje się nauką głównie, czyli zdobywaniem wiedzy tam, gdzie jeszcze ta wiedza nie została poznana do końca, tak? W moim przypadku to jest anatomia. Anatomia to jest taka nauka, która bada, jak są zbudowane organizmy. W moim przypadku to głównie dzikie organizmy, dzikie zwierzęta. Tym się głównie zajmuję, czyli budową, ale też poprzez budowę poznajemy, jak coś funkcjonuje. Anatomia może być różna, dlatego że możemy mieć tak zwaną makroanatomię, czyli badamy takie duże narządy, jak wątroba, żołądek, czyli to wszystko, co wewnątrz organizmu się znajduje, ale może być też mikroanatomia, czyli już musimy tutaj mieć mikroskop i badamy tak zwane mikrostruktury. Ale może też być anatomia, tak zwana, uwaga, trudne słowo, topograficzna. I to jest anatomia, która bada z kolei, jak te narządy są ułożone w danym organizmie, gdzie one się znajdują względem kości, względem innych narządów. Potem mamy, uwaga, anatomię kliniczną. To już taka anatomia, która wprowadza nas w tajniki medycyny bardziej. No wiadomo, że tutaj chodzi o medycynę głównie weterynaryjną, czyli tam, gdzie zajmujemy się leczeniem zwierząt. No i to jest taka anatomia już troszeczkę związana z anatomią też funkcjonalną, czyli oprócz tego, że badamy, gdzie się co znajduje, jak wygląda, jak jest zbudowane, to jeszcze jak działa, jak funkcjonuje, jakie są zależności między tymi organami wewnątrz organizmu. Więc to tak dosyć rozbudowane jest. Głównie zajmuję się w swojej pracy naukowej zwierzętami dzikimi, a lubiłam sobie największego roślinożercę Europy, czyli żubra.
2: Dlaczego akurat żubra?
1: Żubry są w ogóle fascynujące bardzo zwierzęta. Mają dużo takich tajemnic, o których dzisiaj spróbujemy opowiedzieć i ciekawostek właśnie takich anatomicznych. Ale przede wszystkim żubr jest gatunkiem bardzo polskim, bo to dzięki właśnie Polsce tak naprawdę odrodził się z powrotem ten gatunek, który prawie całkowicie był na wymarciu. I to dzięki właśnie tutaj polskim naukowcom, on znowu świetnie się ma i na cały świat praktycznie jeździ już do różnych innych ekosystemów właśnie z Polski.
2: No i to właśnie żubr będzie dzisiaj bohaterem naszej audycji Dzieciaki kochają zwierzaki. Te żubry, tak jak pani powiedziała, są typowo polskie, dlatego że one u nas dawniej żyły, ale nie tylko u nas, ale to my, Polacy, przyczyniliśmy się do tego, że tego ostatniego żubra albo jednego z ostatnich udało nam się ocalić i rozmnożyć.
1: Tak, dokładnie. Było to bardzo, bardzo ciężkie. Tak naprawdę żaden kraj nie chciał się tego podjąć, no bo wszyscy stwierdzili, że w zasadzie przy tak małej ilości sztuk to jest niemożliwe. No więc okazało się to możliwe. Ale nadal bardzo mocno chronimy ten gatunek, mimo że już nie ma takiego mocnego zagrożenia. I Polska jako jedyny kraj też prowadzi tak zwane księgi rodowodowe żubrów. To jest tak samo jak w przypadku piesków czy kotków rasowych, które mają swój rodowód. Tak samo żubry mogą pochwalić się tym, że mają rodowód.
2: Taki dowód osobisty.
1: Taki, no, dowód osobisty, ale taki dowód osobisty, gdzie wiadomo na przykład, kim była mama, tata, kim był dziadek, babcia.

0: babcia, a nawet prapradziadek czy praprababcia, bo te księgi są już dosyć długo prowadzone, w zasadzie po II wojnie światowej. Właśnie ze względu na tą ścisłą ochronę żubra, żeby było wiadomo, jakie mieszają się nam geny. Bo to jest bardzo ważne, że przy takiej małej liczbie żubrów te geny były w małej puli bardzo. Czym jest mniejsza pula genetyczna, tym bardziej chorowite są, tak? My mówimy o pieskach, o kotkach, że nie możemy tutaj robić tak zwanego chowu wsobnego. No i podobnie z żubrem. Dlatego dbamy o to bardzo, żebyśmy mieli te księgi rodowodowe. One są prowadzone właśnie w Polsce. Stąd my znamy pochodzenie tych żubrów, które są w tak zwanych zagrodach zamkniętych, gdzie są pod ścisłym nadzorem, pod ścisłym monitoringiem, ale też mamy żubry, które biegają po wolności. One nie mają rodowodu, one się już rozmnażają swobodnie, tak jak chcą, w miarę swobodnie się przemieszczają. Oczywiście zapewnione mają odpowiednie warunki, żeby chciały się utrzymywać tam, gdzie powinny, tak? A nie sobie wędrować, gdzie chcą i na przykład, no niestety, czasami żubry biorą udział w kolizjach drogowych, wychodzą na drogi, tak? Tego nie chcemy. Ani dla kierowców, ani dla żubrów, bo to jest i dla jednych, i dla drugich niebezpieczne. Natomiast no tutaj utrzymujemy bardziej tą populację, mówiąc tak, w ryzach, niż na przykład łosie, które są niesforne i biegają prawie już wszędzie, tak?
1: Pani Katarzyna, ale cofnijmy się trochę, jeśli chodzi o historię żubra. Jak to się stało, że tych żubrów było tak mało nagle w Europie i tylko w Polsce zostało ich kilka sztuk?
0: Przyczyną tak naprawdę niestety były polowania. Tu, jeśli chodzi o Białowieżę, bo ona takim była... jest nadal głównym ośrodkiem restytucji i ochrony żubra, no car miał zanektowaną całą puszczę dla siebie. To było zwierzę królewskie, na które mógł tylko polować król, car, no ktoś, kto naprawdę miał dużą władzę, nie mógł nikt więcej. Ale też trzeba przyznać, że tutaj car utrzymywał bardzo świetnie rejony Puszczy Białowieskiej, no i dbał też o te żubry, tak? Ale tak naprawdę największe zniszczenie to przyszło podczas I i II wojny światowej. To wtedy żubry nie miały żadnej ochrony, nikt się nimi nie interesował, no i to wywołało tak ograniczenie duże liczby tych żubrów.
1: Teraz żubr żyje sobie jako król puszczy w Puszczy Białowieskiej właśnie. A gdzie jeszcze możemy go spotkać?
0: A możemy na Pomorzu, a możemy koło Augustowa, a możemy też w Podkarpackim. Więc tutaj mamy kilka tych ośrodków, zarówno takich w Pszczynie, zarówno takich, które są zamknięte, czyli tam żyją sobie one w zamknięciu i są, tak jak powiedziałam, bardzo mocno monitorowane, obserwowane, ale również tak zwane stada wolnościowe, no które już no, są oczywiście też obserwowane, ale ten monitoring, ta obserwacja jest już dużo bardziej ograniczona, bo one mogą się swobodnie już poruszać po danym terenie. Więc dlaczego tak są rozsiane? No jest to bardzo ważne ze względu na to, że poszczególne populacje żyjące w poszczególnych rejonach Polski, nie mając ze sobą kontaktu, gdyby przyszła na przykład choroba zakaźna, no to nie mamy od razu całej populacji w Polsce zagrożonej chorobą zakaźną. Możemy wtedy je bardziej chronić, tak? Więc to też jest bardzo ważne, żeby te ośrodki nadal się utrzymywały i nadal były no i finansowane, ale przede wszystkim, żeby to działało.
1: Kiedy jakiś czas temu przyglądałam się żubrowi w jednym z ogrodów zoologicznych, bo one tam też znajdują się w ogrodach zoologicznych, to tak patrzyłam na niego i on był taki majestatyczny, spokojny, ale taki potężny, taki wielki. To jest niesamowite, jaki spokój może drzemać w takim wielkim zwierzęciu.
0: No ten spokój jest przede wszystkim dlatego, że one dokładnie wiedzą, że są duże i że nie mają naturalnego wroga. Żadne zwierzę tak naprawdę z drapieżników nie poważy się podnieść zębów i pazurów na żubra. Wie, że sobie po prostu z nim nie da rady. I tutaj taki przykład mogę podać, gdzie żubr przy karmniku zasnął, bo żubry są dokarmiane. To jest jeden z elementów też monitorowania ich, tak jak one przychodzą w określone punkty, to można je obserwować, patrzeć, czy wszystko jest w porządku. No i sobie tam zasnął, leżał i spał. I podeszły wilki.

0: i badały sytuację. Czy on tylko śpi, czy on może jest chory, czy może mu coś dolega. Badały, podchodziły coraz bliżej i jak żubr wyczuł, że one już są zbyt blisko, on ich nie pogonił. Nie wstał nagle z jakiś zdenerwowany. On po prostu powoli wstał i pokazał, że z nim jest wszystko w porządku. I wilki natychmiast odeszły. Stwierdziły, to im się kompletnie nie opłaca, żeby mieć taką scysję z żubrem, który jest dużo większy od nich i silniejszy. Więc one sobie doskonale z tego zdają sprawę, że są duże, że nic im nie zagraża, że są bezpieczne, stąd ten spokój. Natomiast muszę powiedzieć, że żubr jest świetnym podróżnikiem przez las. Kilka razy próbowaliśmy dogonić stado żubrów i mimo, że nam się wydawało, że my naprawdę już szybko biegniemy, a one idą tak powoli, majestatycznie, czasami tam przeskakują przez jakąś większą czy mniejszą przeszkodę, na ten dystans nam się cały czas oddalą. My żeśmy ich nie mogli dogonić, tak? One po prostu nie chciały być dogonione i świetnie, znajdując się w tym terenie leśnym, po prostu oddaliły się od nas, a my zmachani, zmęczeni, nie osiągnęliśmy celu.
1: A dlaczego państwo gonili te żubry?
0: Ano, bo chcieliśmy również je obserwować w ich naturalnych warunkach, tak? Chcieliśmy ocenić, czy wszystko jest w porządku. No i tak naprawdę jedynym takim dobrym obserwatorem to są leśnicy, którzy się nimi zajmują, obserwują, wiedzą, gdzie mają ulubione miejsca na odpoczynek, gdzie mają ulubione miejsca na żerowanie, czyli jedzenie, gdzie idą pić wodę. Oczywiście to są karmniki, których są dokarmiane, ale również miejsca gdzieś w lesie, ich takie ulubione. I ponieważ oni, ci leśnicy, cały dzień spędzają w lesie, obserwując i las, i przyrodę, ale również i właśnie żubry, no wiedzą doskonale i mogą wcześniej na przykład przyjść, bo wiedzą, że o tej godzinie przyjdą na polanę, rano przychodzą i przybywają tam jakiś czas, a my naukowcy z Warszawy przyjeżdżamy i czasami musimy się troszkę naganiać.
1: A wracając do tych wilków, to kiedy ten żubr wstał, to czy on wydawał z siebie jakieś dźwięki, czy po prostu tylko wstał, popatrzył na te wilki i powiedział, weź mnie nie rozśmieszaj?
0: Tak, dokładnie tak było. Nawet nie wydał. On po prostu wstał, pokazał swój majestat, siłę, wielkość i tak dalej. Ale muszę powiedzieć, że nam się wydaje, że one są duże i rzeczywiście tak jest, natomiast one nie są tak duże, jak na przykład żubronia. Żubroń to jest krzyżówka właśnie żubra z krową, z bydłem domowym.
1: No to krowa jest trochę mniejsza od żubra.
0: No właśnie. A okazuje się, że tutaj żubronie, jeśli chodzi o byki, mogą osiągać nawet ponad tonę. Natomiast żubr nigdy tej tony nie osiąga. I teraz czemu tak się dzieje? My żeśmy jako ludzie, jako cywilizacja ludzka, tak, udomowili bydło. No wiadomo, dlaczego nam było to potrzebne. W związku z tym zaczęliśmy prowadzić tą hodowlę bydła w ten sposób, żeby były one duże, dawały dużo mięsa, dużo skóry, ale również ze zwiększych krów jest więcej mleka, tak? W związku z tym, no jak na przykład nigdy nie został do końca udomowiony w sensie takim jak krowa, bardzo powszechnym, no i jak jest i dużo mniejsze i mniej mleka daje. Ale mogą być zwierzętami jucznymi, chociaż niektórzy też próbują na krowach jeździć. Natomiast dlaczego nie jest w interesie zwierząt dzikich być zbyt dużym? Dlatego, że ciężko by było żubrowi przemieszczać się po lesie gęstym, a jeszcze jeśli chodzi o nasze tutaj lasy, zwłaszcza Puszczy Białowieskiej, to są to lasy, które momentami mają grzęzawiska tak zwane. I w tych grzęzawiskach, jeśli by ten żub miał bardzo taką dużą masę, ponad tonę, półtorej tony waży, co się zdarza na przykład u krów, tak, ras mięsnych, to on by po prostu się tam zapadł i zginął. Więc nie jest w jego interesie być za dużym. Mało tego, żub sobie stosuje taką taktykę chodu specjalną, żeby badać podłoże, po którym chodzi. Ma specjalne takie receptory na spodzie racic, konkretnie tam bardziej z tyłu, którymi najpierw delikatnie opiera się o podłoże i te receptory badają, czy te podłoże jest twarde, czy jest grząskie i miękkie. I dopiero wtedy, kiedy zbadają, że jest twarde, jest ok, może tam już całkiem tą nogą nastąpić, tak, to wtedy dopiero jest ten właściwe nastąpienie. Czyli tak zwaną, my to nazywamy, że to jest tak zwana dwutaktowość

0: schodu u żubra. Czyli on najpierw delikatnie, a potem już pewnie stawia racicę w związku z tym, że już wie, zbadał teren, że jest wszystko ok. Żeby było dla porównania, łoś troszkę inną taktykę stosuje. Też jest dużym zwierzęciem, no nie tak dużym jak żubr, wiadomo, ale ma bardzo długie nogi, tak? I on może ugrząść w takim terenie bardziej podmokłym, bo on dzięki długim nogom tak się z niego wydostanie. Więc różne taktyki zwierzaki stosują, żeby w tym środowisku lepiej się poruszać, lepiej funkcjonować, w związku z tym lepiej żyć. Drugą taką taktyką żubra, żeby gdzieś nie ugrzęznąć, są rogi. Rogi, które mają taką rozpiętość, jaka jest szerokość tułowia. I w związku z tym żubr wie, że jeśli mu głowa przejdzie, to reszta ciała też przejdzie i nigdzie nie utknie. Tak? Tak czasami nam potrafią kotki gdzieś utknąć. Chociaż to też nie do końca jest tak, bo no po prostu może nie chcą wyjść. To też może kiedyś nam się zdarzy taki odcinek, to też o tym opowiemy. Natomiast te rogi nie służą tylko i wyłącznie właśnie do tego, żeby bić się samce o samicę w tym okresie godowym, tak zwanym rujowym, ale również właśnie takie bardziej praktyczne znaczenie.
1: Jeśli chodzi o te żubronie, czyli tą krzyżówkę, no takich krzyżówek trochę już jest na świecie, bo choćby na przykład muł to jest skrzyżowanie konia z osłem. No i taki muł, oprócz tego, że jest bardzo silny, no to no nie ma tej możliwości rozmnażania się. A jak to jest z tymi żubroniami? Po co one zostały stworzone i jaki z nich jest pożytek?
0: Tak, tutaj były badania dawno temu robione przez naukowców w Białowieży, właśnie na tych krzyżówkach żubra z bydłem domowym. Chodziło głównie o to, czy mięso z tych zwierząt będzie no, smaczniejsze, ale też czy będzie to bardziej wydajne, tak? No i okazało się, że nie bardzo, że te rasy mięsne bydła są bardziej wydajne i raczej w tą stronę idziemy niż jakieś krzyżówki żubra z bydłem domowym. No ale właśnie ta pozostałość po bydle domowym, że one są po prostu większe, potężniejsze. No i zapraszałam do Białowieży, do rezerwatu pokazowego, tak zwanej zagrody pokazowej, gdzie tak żubronie są. I są takie śmieszne, bo są, słuchajcie, w takie łatki, w zasadzie pręgi. Wygląda troszkę to, jak są te pręgowane buldożki francuskie.
1: Czyli taka krzyżówka spowodowała, że mają zupełnie inną sierść.
0: Tak, tak. Mają inną. Tutaj skrzyżowanie właśnie bydła łaciatego, tak, czarno-białego z żubrem, który ma tą sierść, no taką brązową. Ona jest troszeczkę taka, no ukrywająca go w lesie, tak. No to dało taki śmieszny efekt, że te barwy, ubarwienie tych żubroni właśnie może być takie śmieszne, takie różne. Mogą być ciemne, mogą być takie jakby troszkę pomalowane. Czasami u kotów mamy taki kolor sierści, my to mówimy, że to jest tak zwany szylkret. To jest tak jakby ktoś pociapał troszkę farbą na czarnym tle, na przykład lekko taką rudawą. To też takie się zdarzają. Właśnie to takie efekty czasami właśnie osiągamy, które całkiem są może niespodziewane czasami.
1: A czy te żubronie żyją też na wolności, czy one są tylko w Białowieży?
0: One tylko są w Białowieży, znaczy nie, może nie tylko, tego dokładnie nie wiem, natomiast nie żyją na pewno na wolności. Więc na wolności to tylko żyją żubry. No i jeśli chodzi o tą okrywę taką włosową żubra, to ta skóra jest bardzo gruba. No to oczywiście jest też taki czynnik ochronny bardzo mocno, ale też na zimę no, żubr okrywa się gęstą bardziej sierścią. No i ma taką czuprynę między rogami, no i między łopatkami, czyli tu na tej najwyższej części, bo zwierzęta my nie mierzymy, jeśli chodzi o wzrost, tak jak my, że podchodzimy, stajemy prościutko na dwóch nogach i się mierzymy, tak? My zwierzęta mierzymy tak, że na linii kończyny piersiowej od podłogi do kłębu, czyli tego najwyższego miejsca. Czyli nie każemy żubrom stawać na dwóch kończynach i mierzyć się, tylko w ten sposób można je mierzyć. Więc na tym kłębie tej sierści wtedy jest najwięcej, ona jest dłuższa w tym okresie zimowym, ale to większość zwierząt dzikich, tak? W tym klimacie umiarkowanym, czyli zmieniają się nam pory roku, mamy porę roku, która jest bardzo ciepła, porę roku, która jest bardzo zimna, no to ta okrywa włosowa się wtedy zmienia.
1: No właśnie, ale one tak czasami wyglądają jakby liniały i takie płaty sierści w jednych miejscach są, w innych ich nie ma. Takie trochę nieuczesane są te żubry.
0: No tak, bo nie ma kto ich czesać. To prawda. Jeśli chodzi o pieski, kotki,

0: też lnieją, prawda? No, zależy jeszcze jakie rasy piesku, bo są pieski, które nie mają sierść, tylko mają włos. No ale żubry mają sierść, lnieją, ale nikt chętny do uczesania.
1: Skoro udało nam się uratować te żubry od wyginięcia i są one tylko w Polsce i możemy się nimi pochwalić, to jakie supermoce mają żubry?
0: Jakie supermoce mają żubry? No przede wszystkim oczywiście nie mają żadnego wroga naturalnego. Okrzyknięte zostały królem puszczy. Tak? My tutaj mamy takie dwa gatunki zwierząt, które mają swoje takie sformułowania. Pierwszy to jest właśnie żubr, o którym dzisiaj mówimy, to jest król puszczy, a drugim to jest ryś, który jest nazywany z kolei duchem puszczy. To nie znaczy, że on chodzi i straszy po tej puszczy, tylko jest go tak ciężko zaobserwować, on się tak pilnuje, nie chce się pokazać, że go ciężko jest zobaczyć jak ducha. I stąd te określenie. No król puszczy, jeśli chodzi o żubra, to oczywiście zwierzę wielkie, majestatyczne, największe roślinożerca Europy. No, jeszcze w czasach prehistorycznych mieliśmy tutaj na naszych terenach mamuta, tak, włochatego. No to może on by konkurował. No, ale tak nie ma konkurencji, dlatego królem puszczy.
1: No właśnie, słoń też jest taki bardzo duży i też je tylko siano.
0: Tak, i tutaj jak my mówimy o roślinożercach, to mówimy, że mamy u roślinożerców anatomicznie zdeterminowany układ pokarmowy na pobieranie i trawienie pokarmu roślinnego. I tu już zaczynamy od zębów. I uwaga, żubry są szczerbate. Czyli nie mają górnych siekaczy.
1: Mają tylko dziąsła. Tak?
0: Mają dolny. A w górze jest dziąsło, jest taka specjalna poduszeczka. I teraz dlaczego? Bo język u nich, tak jak u każdego prawie roślinożercy, też jest dziwny. Bo koniuszek języka jest wąski, długi, a trzon języka i korzeń, czyli tam, gdzie jest głębi ten język, ma taki gruby wał. I teraz po co to jest? Ten gruby wał to jest duży mięsień własny języka, który zawiaduje językiem, a ten koniuszek jest potrzebny po to, żeby on koniuszkiem języka zawinął kępkę trawy i podciął ją dolnymi siekaczami. Dlatego żubry są szczerbate. Później jest taka ciekawostka, jak każdy porządny przeżuwacz, bo mówimy, że oprócz tego, że żubry są roślinożercami, to są przeżuwaczami, czyli przeżuwają pokarm. I teraz jak ten pokarm trafi do żołądka, to on potrafi z powrotem wrócić z tego żołądka przez przełyk do jamy ustnej i tam z powrotem jest jeszcze raz przeżuwany zębami. Zęby też ma takie dosyć charakterystyczne, dlatego że zęby są szerokie, a na tej powierzchni trącej, stycznej z zębami łuku górny-dolny, tak, no mamy taką tarkę. Tak jak kiedyś babcie nasze na tarkach tarły i tak prały, pranie na tak zwanych tarach, tak właśnie żubry mają takie tarki. No i to pomaga w takim rozcieraniu tego pokarmu roślinnego. Pokarm roślinny jest, no więcej trzeba energii, więcej czasu, więcej trudu, żeby go strawić, żeby go rozdrobnić, żeby go zgryźć. Więc tutaj one, no większość czasu spędzają na żerowaniu. I nawet jeśli nam się wydaje, że takie żubry na przykład sobie leżą i nic nie robią, to one trawią wtedy ten pokarm w przedżołądkach. Bo żubr nie ma jednego żołądka. Jak każdy porządny przeżuwacz, ma tych przedżołądków, ma w zasadzie trzy i jeden żołądek właściwy, czyli taki, który my mamy, ludzie. I w tych trzech przedżołądkach ten pokarm w różnym stopniu, w różny sposób jest rozdrabniany. Największym przedżołądkiem jest żwacz. I teraz uwaga, ile on może mieć litrów? Ano 200. To jest wanna.
1: Niesamowite.
0: Tak, dokładnie. Więc to duży żołądek, znaczy w zasadzie przedżołądek, to jest pierwsze. Tam jest dużo płynu, ale nie radziłabym się w tym kąpać, tak jak w wannie. I po co ten płyn jest? Bo ten płyn jest takim środowiskiem specjalnym, przyjaznym dla drobnoustrojów, które pomagają żubrowi trawić, ale nic za darmo. Czyli co? Trafia sobie pokarm, te drobnoustroje pomagają w rozkładzie tego pokarmu, ale z tego sobie też coś biorą. Więc to jest tak zwana symbioza. Czyli mamy bakterie, mamy organizmy jednokomórkowe, jakieś wymoczki, to one się tak nazywają, tak? Które żyją w symbiozie z żubrem. Czyli on im pozwala zasiedlać ten swój wielki przedżołądek żwacz i one sobie tam żyją i biorą część pokarmu, ale te

0: też pomagają mu trawić ten pokarm. Dalej ten pokarm przechodzi do tak zwanego czepca. I czepiec jest bardzo dziwnym przed żołądkiem. On jest mniejszy, ale od środka fałdy układają się w postaci takich listewek, które tworzą plaster miodu. Te heksageny to są tak naprawdę najbardziej doskonała struktura geometryczna. I dzięki temu, jak się kurczy czepiec, to te listewki ułożone na kształt plastra miodu świetnie ścierają się dodatkowo ten pokarm. A im się nic nie dzieje złego. Później ten pokarm, taki starty, przechodzi do ksiąg. Ale nic to nie ma wspólnego z taką książką do czytania. Oprócz tego, że któremuś z anatomów, który badał właśnie, jak jest zbudowany ten żołądek, ten przedżołądek, skojarzyły się te listewki, które są dosyć długie, jak kartki książki. I teraz po co to tak zostało zbudowane? Ano po to, że między tymi listewkami w trakcie skurczu tego przedżołądka dochodzi do odciśnięcia tej treści z wody. Woda wraca sobie z powrotem przez czepiec do żwacza, a ta odciśnięta treść już trafia w końcu do trawieńca, czyli tego żołądka właściwego, który już wszyscy posiadamy, tak? I tam już takie enzymatyczne trawienie następuje, jak u wszystkich innych gatunków ssaków.
1: To jest niesamowite, że pani jako naukowiec i anatom jest w stanie poznać te zwierzę i z zewnątrz, i od środka, od języka po ogon.
0: Tak, dokładnie. Dlatego to jest bardzo fascynujące. No oczywiście nie wszystko jeszcze do końca zostało poznane, więc badania nadal nad żubrami trwają. W tej chwili zajmujemy się wzrokiem i badamy, jak żubr widzi, co widzi, w jaki sposób. Tutaj taka ciekawostka, znowu, jest duża różnica, jeśli chodzi o widzenie u roślinożerców, a u mięsożerców. Mięsożercy, no to są drapieżniki.
1: Zazwyczaj. Widzą lepiej.
0: No właśnie, czy widzą lepiej? Na pewno widzą ostrzej. Dlaczego? Bo muszą ocenić odpowiednią odległość między sobą, a niestety ofiarą, którą jest roślinożerca. Tak? I jeśli dobrze ocenią tę odległość, to wiedzą, w którym momencie wyskoczyć, kiedy mają szansę dopaść ofiary swojej, żeby te polowanie zakończyło się sukcesem. Natomiast roślinożerca musi uważnie obserwować otoczenie. No bo z każdego zakątka, za każdego krzaczka może wypaść właśnie drapieżnik. W związku z tym mają może mniej ostre widzenie, ale bardziej rozległe. Widzą bardziej naokoło, widzą szerzej. No i bardziej reagują na każdy ruch. W związku z tym są bardziej wrażliwe, bardziej płochliwe. Jak jest gwałtowny ruch, to wolą od razu zerwać się do ucieczki. Tak? No i jeśli chodzi tutaj o żubra, to mówiliśmy, że on się niczego nie boi, ale jest taki sezon, kiedy rodzą się młode i one są całkowicie bezbronne. Rodzą się no, bez opieki współbraci ze stada, czyli mama przyszła, odchodzi gdzieś sobie w ustronny kącik, wybiera w miarę bezpieczne miejsce, no i rodzi małego żubrzyka. No i to jest już bardzo duże niebezpieczeństwo. Mama wtedy, jak jest sama, no to jest bardzo czujna i też potrafi się zerwać, już uciekać z tym małym żubrzykiem. Młode rodzą się i w zasadzie po porodzie od razu wstają. Wstają i próbują chodzić, próbują już się nakarmić, ale mama dąży do tego, żeby wrócić do stada, bo w stadzie siła. Żubry generalnie prawie przez cały rok żyją panie oddzielnie, a panowie oddzielnie. Czyli panowie tworzą sobie takie grupy, bądź są samotnikami, a samice żubra żyją w stadzie, gdzie przewodniczką tego stada jest najmądrzejsza kobieta.
1: Ciekawe, jak ją wybierają.
0: No porozumie pewnie. Że jest najmądrzejsza, jest najbardziej doświadczona, zna teren, dłużej już żyje, wie, gdzie jest bezpiecznie, wie, gdzie może być baza pokarmowa, bogata, gdzie jest źródełko, które nigdzie nie wysycha, można się napić, dlatego zostaje wybrana na przewodniczkę stada. No i ona pokazuje całemu stadu, gdzie należy iść. Przez cały dzień całe stado za nią podąża. Ale jest taki moment, kiedy ona puszcza stado przed siebie. I taki moment kiedyś zaobserwowałam.

0: Próbowałam w puszczy. Była to droga szeroka leśna. My staliśmy na tej drodze i właśnie przewodniczka stada, najbardziej doświadczona samica, wyszła na drogę. Rozejrzała się w lewo, rozejrzała się w prawo, wyszła na środek tej drogi, spojrzała za siebie i jak ona spojrzała za siebie, tak stado zaczęło przechodzić przez tą drogę. Czyli ona dała znak, że jest bezpiecznie i stado całe i z młodymi może przejść przez tą drogę. Została na tej drodze do połowy, aż dołączyła druga samica, która w kolejności po niej najprawdopodobniej jest pretendentką do tego, żeby później rządzić, tak? I ona wtedy dopiero zeszła z tej drogi, przeszła na początek stada i znowu prowadziła, a tamta już dopilnowała, żeby wszystkie osobniki z całego stada mogły bezpiecznie przejść przez tą drogę. Także żubry się sobą opiekują. Jeśli jest bardzo dużo młodych, to jest kuszące dla wilków, bo jednak one wtedy mogą takiego młodego zaatakować. I co robią wtedy mamy i samice ze stada? One robią koło, w którym są samice na początku te na zewnątrz, które są najbardziej doświadczone, mają największe rogi, które są największe, które wilk nie chce niestety dopaść. W środku jest młodzież, a w samym środeczku, w centrum tego są właśnie te młodziaki i w ten sposób one się chronią i bronią przed wilkami w tym okresie, kiedy są te młode.
1: Sprytne.
0: Sprytne.
1: No, tak to jest z tym królem puszczy, że nie od parady ma głowę na karku i właśnie dlatego tak jest nazywany król puszczy, żubr, zwierzę, które jest wyjątkowe, niezwykłe, szczególnie dla Polski, bo jest to taki nasz trochę zwierzak narodowy.
0: Tak, narodowy zwierzak. Zaraz po pewnie orle, tak, to jest zwierzę narodowe.
1: Także myślę, że warto wybrać się na wycieczkę do Białowieży. O każdej porze roku można tam te żubry obserwować w specjalnej zagrodzie dla żubrów, bo pozostałe to sobie tam biegają po puszczy.
0: Ale nie jest powiedziane, że jeśli nie przyjdziemy się do puszczy ścieżkami, duktami takimi leśnymi, gdzie możemy chodzić, też nie napotkamy żubra na wolności.
1: No i do tego serdecznie zapraszam. Pani Katarzyna Olbrych, lekarz nauk weterynaryjnych, była dzisiaj z nami w audycji Dzieciaki kochają zwierzaki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję, pozdrawiam.
1: I zapraszamy na kolejną audycję Dzieciaki kochają zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia, mówi już Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Psiku, psiku, psik, a psik, a psik, oj zaraz sobie psiknę, a psik. A psik, a psik, a psiku, psiku, psik, a psik, a psik, ojej to będzie duży, a psik.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój

0: Rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
1: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
0: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
1: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
0: Czasem zachowuje się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staje się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Hello, dzisiaj o frytkach. Jeśli chodzi o język angielski, to jest z nimi mały problem, a dotyczy brzmienia słowa. Frytki to po angielsku chips. Kiedy słuchaliście o daniu narodowym fish and chips, to chodziło o rybę z frytkami, a nie o rybę z chipsami. Tutaj z kolei chciałbym Wam wskazać słowa, które różnią się, jeśli chodzi o odmianę angielskiego używanego na wyspach, od tej, w której mówią Amerykanie. Fish and chips is the classic English takeaway food, and it's the traditional national food of England. Chips oznacza na wyspach frytki, a w Stanach zamiast chips używa się słów french fries, co także oznacza frytki. But remember, chopped potatoes are not healthy, you should eat rice instead. Odpowiednio pokrojone ziemniaki usmażone w oleju, z których powstają frytki, nie są zdrowe, oczywiście jeśli spożywamy je w nadmiarze, można je jednak zastąpić ryżem. So, how about eating some chips? Może macie ochotę na frytki? How can you describe potato chips? Here is an answer. A long rectangular piece of deep fried potato, czyli długi prostokątny wycinek z ziemniaka usmażony w oleju. Zapamiętajcie słówka. Rectangular, prostokątny. Shape, kształt. Potato chips, frytki. Fry, smażyć. French fries, czyli frytki po amerykańsku. Na dziś to już wszystko. Goodbye!

0: Janka też był rzecz jasna słonikiem. Dosyć niezwykłym, trzeba to przyznać, bo bardzo kochał muzykę. Tatuś marzył o jednym, żeby syn jego Marianek grał na skrzypeczkach lekką i zwiewną, każdy umilał mu rany. Ja?
1: Słoni ma łapy jak kanapy, niestety, i paluchy jak poduchy.

0: Smutny jak spaniel, chlipał i wzdychał, aż wreszcie zagrał na trąbie. Zagrał pięknie i czule na własnej trąbie słoniowej. Tatuś z radości całej rodzinie kupił cukierki miętowe.
1: Słoń ma łapy jak kanapy, niestety, i paluchy jak poduchy lub kotlety. Ale zdarzył się cud, ale zdarzył się cud. Marian zagrał na trąbie pięknie jak z nut. Marian zagrał na trąbie pięknie jak z nut.

dzisiaj zajmiemy się końcówką ing, ing, którą dodajemy do czasownika. Ta końcówka pomoże nam powiedzieć, że albo coś lubimy robić, albo czegoś nie cierpimy. Czyli ważna część dotycząca naszych lubię lub nie lubię. Zasada jest bardzo prosta. Po słowach takich jak like, love czy don't mind do czasownika dodajemy końcówkę ing. Ale posłuchajmy przykładów. I like going to the shops. Lubię chodzić po sklepach. I hate doing this. Nie cierpię tego robić. I love playing games. We can use like, love, hate and don't mind to say how we feel about an activity. Używamy wyrazów lubię, kocham, nie cierpię albo nie mam nic przeciwko po to, żeby wyrazić swój stosunek na temat pewnej aktywności. After like, love, hate and don't mind, we usually use the verb with ing. Po tych wyrazach, które padły przed chwilą, zazwyczaj do czasownika dodajemy końcówkę ing. I love playing computer games. Lubię grać w gry. He doesn't like shopping. On nie lubi zakupów. She doesn't mind reading. Ona nie ma nic przeciwko czytaniu. Można powiedzieć, że ma do czytania stosunek neutralny. Zapamiętajcie dzisiaj wyrazy love, like, hate, don't mind oraz fakt, że jak je zobaczycie w zdaniu albo ich używacie, to zazwyczaj do czasownika dodajemy końcówkę ing. I hate cooking. Nie cierpię gotowania. I love cycling. Kocham jazdę na rowerze. I to wszystko na dziś. Odcinek znajdziecie także na naszym portalu. Goodbye!

Hello! Dzisiaj o brytyjskim podwieczorku, a chodzi o 5 o'clock. O 5 po południu warto zrobić sobie przerwę i napić się herbaty. Co to takiego? This is a meal, not a drink. Traditionally, it consists of tea served with fresh baked scones or sandwiches. Small meal, mały posiłek. Powtórzcie i zapamiętajcie. Small meal. A duży posiłek to big meal. Small meal consists of, ten mały posiłek zawiera, consists of, oznacza zawierać coś. It consists of tea, zawiera oczywiście herbatę, która jest serwowana, czyli served, with freshly baked scones. Jeśli coś jest freshly baked, to jest świeżo upieczone. Freshly baked scones. A scone to rodzaj bułeczek angielskich. Są to okrągłe, wyrośnięte, słodkawe bułeczki z rodzynkami, które idealnie pasują do herbaty. A jeśli ktoś chciałby zjeść coś innego zamiast bułeczek, wtedy ma do dyspozycji kanapki. It's a traditional 5 o'clock meal in the UK. It is called an afternoon tea as well. Tradycyjna herbata z powodu

tego, że spożywana jest po południu, nazywana jest także afternoon tea. W Polsce można to nazwać podwieczorkiem, czyli małym posiłkiem, który zjadamy przed kolacją. Zapamiętajcie słówka. Afternoon, popołudnie. Tea, herbata. Fresh, świeże. Baked, upieczone. Cup of tea, filiżanka herbaty. Drink, napój. Na dziś to już wszystko. Odcinek znajdziecie także na naszym portalu. Goodbye!

0: Dzień dobry, Bello.
1: Dzień dobry, Monsieur Jean. Znów coś panu zginęło?
0: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co? No nic, bądź w dobrej myśli. Dokąd biegniesz?
1: Oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
0: Nudy na pudy.
2: Widzicie chyba, jaka ona dziwna
3: i roztargniona, każdy wie.

0: nasz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Co skrywa jeszcze ta panica?
3: Coś może z głową jest.

0: Widzisz ją, Le Fou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest strasznie kulturalna. A ty to raczej kultura fizyczna.
0: Nie, ale odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne...
1: Żadne sekło?
0: Się mi to nie popisuj.
2: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona, tak jak ja, cudnie boski urok ma, więc za męża Belli dam...

0: to promocja.
1: Nudzi mi się.
2: Nie mogę zasnąć.
1: Mogę się jeszcze pobawić?
3: Są takie wieczory, kiedy naprawdę nie możemy zasnąć. Wtedy jest tylko jedno rozwiązanie. Książka.
2: A kto z nami czyta?
1: Ja.
2: Ja.
3: Kto z nami czyta? W każdy czwartek od godziny 18. Nowości książkowe, polecajki i przede wszystkim nasze ulubione bajki. Zapraszam serdecznie. Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.

ciekawe, nawet lekcje są. Jednakże niestety nie wszystkie.

Najczęściej bowiem bywa, że dłuży okropnie się nam lekcja. Nachodzi wtedy zwykle mnie egzystencjonalna refleksja. Życie, choć takie piękne jest, nigdy nie biegnie od nowa. A najpiękniejsze 8 lat zabiera szkoła podstawowa. Dzieciństwa pięknych 8 lat szkoła po prostu marnuje. A kto wymyślił system ten, z życia powinien dostać dwóje. Długo jeszcze będzie trwać system ten tak anachroniczny. Na barykady, szable w dłoń, niech dzisiaj wyjdą.

Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio. Dzieciom.

Zapraszam. Kto tak groźnie na nas patrzy? Kto ma ostre zęby w paszczy? Kto po nocy w chaszczach wyje? Kto

No dobrze. Na początku mieszam. Mieszam. Teraz kroję. Kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà. Bon appétit.

0: promocja.
1: Nie wiesz, co robić po szkole? Spędź z nami popołudnie w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj czeka Was dużo dobrej zabawy i fantastycznej muzyki. Radiowa świetlica poleca się Waszym uszom od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 18. Na program zaprasza Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Chodźcie, chodźcie, szybko, do ogniska. Tu bliżej. No dawaj, dawaj, chodź.
2: No chodźcie tutaj, chodźcie. No śmiało, nie bójcie się. Tutaj, do ogniska. Chodź, chodź, chodź. Szparag, Serż, no do ciebie mówię przecież. Chodź, szparagu, kochany, no chodź. Ziemniak, Zbyś, come on, chodź.
1: Kalina, opowiedz tę historię, wiesz, co ją tak lubię, oni nie znają. Dobra?
3: Aha, tak, no. No dobra, no dobra, ale jak chłopaki ładnie zagrają. No, chłopaki, grajcie.

0: A dobra, chłopaki, który mi teraz zagra jakiś taki fajny solo, co? No, proszę bardzo.
1: To teraz ja zagram może, co? Małe solo na buzonie.
0: Nie, ty nie zagrasz.
1: Nie? Aha, ale dlaczego nie?
0: Bo jesteś stary grzyb.
1: No, dobra.
2: A ja mogę? Ej, kapucha! Kapusta, zagrać? Kapusta, słuchaj mnie, ja potrafię. Potrafię zagrać i potrafię nie zagrać. To co byś wolała?
0: Celestynka, proszę bardzo.
1: Celestyna zagra?
0: Tak.
2: Ja zagram, no, proszę bardzo.
0: Dawaj, dawaj, dawaj, Dzebule.
2: No
0: dawaj.
2: Już daję, no.

0: Się moja, jak ty pięknie grasz.
1: Ja nie umiem.
0: Przestań, bo się popłaczę.
2: Ja wiem. Nic ciekawego.
0: No już, stop.

0: ona powiedziała, że co? Że bąk? Kalina, o jakiego bąka ci chodzi? Takiego...
1: No taki malutki kalinowy bączek. Taki.
2: Co to za zapach? Dajcie spokój.

smaczna i nie tłusta, więc kapustę trzeba jeść, żeby zdrowym być i cześć.

0: Autopromocja.
1: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
0: Autopromocja.
2: Jak będę duży,
3: jak będę duża...
4: Dzisiaj jesteśmy na komisariacie policji w Wydziale Ruchu Drogowego.
2: Ale nie trafiliśmy tutaj za karę.
4: Będziemy dzisiaj rozmawiać o zawodzie
2: policjanta.
5: Dzień dobry, aspirant sztabowy Robert Niedbałko, warszawska drogówka.
2: Na czym polega pana praca?
5: No właśnie, Kornelio, powiem ci tak. Praca policjanta to jest przede wszystkim odpowiedzialna praca i my mówimy, że my nie pracujemy, my służymy. Komu służymy? Wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej. Więc policjant ma chronić, bronić, ale też pilnować, żeby każdy obywatel przestrzegał przepisów prawa. Praca w policji jest dosyć ciężka, ale dająca satysfakcję. W policji pracują różne osoby. Ja jestem policjantem ruchu drogowego, który zajmuje się pilnowaniem porządku na ulicach. Ale są policjanci, którzy pracują w pionie kryminalnym,

0: bo jak ja przyjeżdżam do przedszkola albo do szkoły, to dzieci mi zadają bardzo często pytanie, ilu przestępców pan złapał? A no właśnie, zadaniem policjantów jest właśnie zatrzymywanie tych przestępców, osób, które naruszają prawo. I co my z nimi mamy robić wtedy, jak myślisz? Co my robimy? Wymierzamy sami sprawiedliwość jako policjanci?
1: Ten, kto robi coś złego, idzie najpierw do sądu. Ale jeżeli to jest niewielkie wykroczenie, na przykład przekroczenie prędkości, to na przykład dostaje tylko mandat.
0: No właśnie, czyli w momencie, kiedy ktoś narusza przepisy prawa, to mamy do czynienia albo z wykroczeniem, albo z przestępstwem. Te wszystkie przestępstwa policjanci, jeżeli ujawnią, to zatrzymują sprawców takich czynów zabronionych i doprowadzają ich do wymiaru sprawiedliwości, czyli do sądu. I to sąd decyduje, co z taką osobą, z tym przestępcą zrobić. Policjant na miejscu jakiegoś wykroczenia, jak to bardzo dobrze powiedziałaś, mogą ukarać kierowcę mandatem karnym. Ja znam kolegów i koleżanki, które na przykład bardzo lubią pracować ze zwierzętami. Czy znasz jakichś policjantów, którzy pracują ze zwierzętami?
1: Policjanci pracują z psami takimi wytresowanymi, które na przykład umieją wywąchać jakiegoś przestępcę. Najczęściej to są owczarki, jeżdżą też na koniach.
0: Te psy mogą być albo obronne, albo tropiące, albo służące na przykład do poszukiwań, prawda? Ale też jeździmy konno i najczęściej w takich rejonach trudno dostępnych, czyli w jakichś parkach lub na przykład rejonach przyrzecznych, gdzie nie dojedziemy żadnym pojazdem. Korzystamy z naszych wierzchowców, siedzimy w siodle, mamy całe wyposażenie do służby, czyli broń, kajdanki i takie inne urządzenia, które policjantowi są potrzebne, chociażby latarka, żeby przeszukiwać miejsca w nocy na przykład. Ale moja droga, to jeszcze nie koniec, bo policjanci również pracują na wodzie i pływają statkami wodnymi, czyli łódkami bądź motorówkami.
1: Ale ja nie rozumiem pracy policji jednego, że oni tak jakby pokazują złodziejom, że oni tutaj są i że mają uciekać. Ja jak na przykład bym była policjantem, to bym po prostu tak się do nich zakradła, tak nagle zaaresztowała.
0: I widzisz, Cornelio, teraz wymieniłaś następną grupę policjantów. Żeby dzieci mnie dobrze zrozumiały, to powiem detektywów. Czyli oni nie pracują w mundurach tak jak ja, mam granatowy mundur, białą czapkę, biały pas, bo po tym można poznać policjanta ruchu drogowego. Policjanci prewencji, którzy patrolują na przykład miasto, pilnują porządku na meczach, na jakichś zgromadzeniach, mają troszeczkę inne też mundury, prawda? Czarne pasy, mają czasami, niektóre dzieci mówią, oni jak żółwie ninja. Chodzą w takich zbrojach, prawda, i w hełmach z przyłbicami. Tak, to prawda, jest to ochrona policjanta, ale wspomniałem o tych detektywach i oni pracują w cywilnych ubraniach. Nie wyróżniają się w tłumie, obserwują na przykład w komunikacji publicznej, czy jakiś kieszonkowiec nie chce wyciągnąć twoich oszczędności z twojego plecaka. Czyli są utajnieni. Nie widać ich, ale działają szybko i sprawnie wtedy, gdy stwierdzą naruszenie przepisów prawa. Ale powiem ci, że jeszcze są policjanci, którzy z góry obserwują wszystko. Jak myślisz, za pomocą jakich urządzeń możemy obserwować to, co dzieje się na ziemi?
1: Helikopterem albo dronem.
0: No właśnie, policjanci posiadają helikoptery, śmigłowce, którymi nadzorujemy ruch powietrzny, czasami w akcjach ratunkowych, również do poszukiwań, do innych celów, o których nie mogę tu powiedzieć, bo to stanowi tajemnicę służbową również, do celów tak zwanych wywiadowczych, ale posiadamy również statki powietrzne, które zapewne znasz, bo niektóre dzieci mówią, że mają je w domu, bo dostały na przykład na komunię. To są drony. I te drony służą temu, żebyśmy z góry mogli też prowadzić obserwacje, rejestrować to, co się dzieje, ujawniać wykroczenia i przestępstwa. Bo przecież po to są policjanci. Pilnujemy, żeby nikt drugiemu człowiekowi krzywdy nie zrobił. Ale my tak naprawdę nie możemy być wszędzie. Więc liczymy na to, że każdy, czy duży, czy mały obywatel będzie przestrzegał zasad i reguł, a my wtedy reagujemy, gdy naprawdę już ta pomoc jest niezbędna, bo przecież przestępcy się zdarzają.
1: A czy to tak fajnie jechać radiowozem na sygnale i wszyscy pana przepuszczają?
0: To właśnie dźwięk pojazdu uprzywilejowanego. Jak się należy zachować, gdy słyszymy taki dźwięk? Rozejrzyj się.

0: zobaczyć skąd taki pojazd jedzie i zjechać z jego drogi, umożliwiając mu przejazd. Bo gdy jedziemy na tych sygnałach, to po to, żeby dojechać szybko do wypadku drogowego, do miejsca, gdzie dokonano przestępstwa, do zatrzymania szybkiego sprawcy jakiegoś przestępstwa, bo ktoś ucieka, bo przecież uciekają niektórzy, bo nie chcą ponosić odpowiedzialności i wtedy używamy dźwięków uprzywilejowanego pojazdu, czyli tej syreny, która wydaje sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie i niebieskiego światełka umieszczonego na dachu samochodu. Jak myślisz, jak tak się nazywa potocznie takie światełko niebieskie na górze?
1: Kogut.
0: No właśnie, niektórzy mówią kogut, że ten kogut na górze się świeci na niebiesko. Wtedy trzeba pamiętać, że są to pojazdy uprzywilejowane i każdy, kto jest na drodze takiego pojazdu, ma umożliwić przejazd takiemu pojazdowi, czy to będzie policja, czy karetka pogotowia, czy straż pożarna, czy inna służba, bo przecież tych służb jest bardzo, bardzo dużo. Także widzisz, że praca policjanta jest bardzo zróżnicowana.
1: Co trzeba zrobić, żeby zostać policjantem?
0: Przede wszystkim kandydat na policjanta, wydaje mi się, że musi chcieć zostać policjantem, ale musi przejść pewną weryfikację. Musi być obywatelem polskim, musi być pełnoletni, mieć wykształcenie średnie, zgłasza się do naszych jednostek policji, zachęcamy do odwiedzania naszej strony. Powiem ci, że potrzebujemy policjantów i policjantek. Jeszcze jesteś za mała, ale może cię przekonam. Musimy być sprawni fizycznie, bo zdajemy test sprawności fizycznej. Trochę fikołków porobić, trochę pobiegać, żebyśmy wiedzieli, czy taki kandydat może dogonić później tego złodzieja. Musi wykazać się wiedzą ogólną i taką trochę prawniczą. Jest test wiedzy, który też każdy kandydat na policjanta zdaje i później jak już wszystkie te spełni warunki i dostanie się do pracy w policji, to odbywa kilkumiesięczne szkolenie w szkołach policji. I gdy odbędzie już takie szkolenie, no to wtedy taki policjant już trafia do konkretnej jednostki. Tylko pamiętaj, to odpowiedzialna praca. Odpowiadamy za życie i zdrowie ludzi. Musimy przestrzegać prawa i też dawać przykład.
1: A dlaczego pan chciał zostać policjantem?
0: Zawsze chciałem być policjantem ruchu drogowego. Chciałem jeździć na motocyklu i powiem ci, że te marzenia mi się spełniły. Takie marzenia dziecinne zrealizowały się, bo jestem policjantem ruchu drogowego, jeżdżę na motocyklu. Ja wszystkim życzę naszym radiosłuchaczom, żeby ich marzenia się spełniły, ale warunek jest jeden. Musimy przestrzegać zasad, bo wtedy się marzenia spełnią, gdy będziemy cali i zdrowi.
1: Bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
1: A was zapraszam już w kolejny czwartek o godzinie 15:30 w Polskim Radiu Dzieciom. Jak będę duża, do usłyszenia.

0: podcast Polskiego Radia Dzieciom. Zgrajmy się!
1: Dzień dobry, tu Patryk Bartoszewski, a razem ze mną w niezwykłym studiu, choć tak naprawdę to w sali gier, zabaw i lekcji, jest ktoś, kogo pewnie już kojarzycie z audycji Zgrajmy się. Dzień dobry.
0: Krzyś.
1: Krzysia przed chwilą słyszeliście. Słyszeliście go jakiś czas temu, a dziś pobawimy się w coś, co nazywamy podrzuć i podnieś. Słyszałeś kiedyś o takiej grze?
0: Nie.
1: A jak myślisz, na czym może polegać gra, która nazywa się podrzuć i podnieś?
0: Trzeba coś podrzucić i podnieść.
1: A są tu w sali jakieś rzeczy, które nadawałyby się do podrzucenia? Jakimi rzeczami w grze, w której przy okazji podrzucania podnosimy rzeczy, jakimi przedmiotami można by rzucać? Czy to powinny być wielkie, ciężkie stoły i krzesła?
0: Nie.
1: A dlaczego nie?
0: Bo wtedy mogłyby popsuć ściany i tak dalej.
1: No tak, to byłoby po prostu niepraktyczne. Słyszałeś kiedyś o praktycznych rzeczach?
0: Tak.
1: Co to znaczy, że coś jest praktyczne?
0: Czyli takie...
1: Bardziej bezsensowne, czy bardziej z sensem?
0: Z sensem.
1: Co na przykład jest praktyczne? Jakbyśmy się tak zastanowili w trakcie dnia, robimy jakieś praktyczne rzeczy?
0: Tak. Na przykład porównanie komputera i laptopa to bardziej praktyczne z laptopu, bo można go przenieść.
1: Doskonałe, doskonałe. Czyli w tej grze, w podrzucanie i podnoszenie, praktyczna będzie raczej mniejsza rzecz. Rozejrzyjmy się po tej sali. Czy jest tu coś, co nadałoby się to podrzuć i podnieś?
0: Tak.
1: To przynieś, a ja opiszę słuchaczom, po co poszedłeś. Krzysiek poszedł po... To chyba będzie żart, bo właśnie mi przyniósł klocek, który jest większy od niego. Myślisz, że tym da się podrzucać?
0: Tak.
1: No to podrzuć. Krzysiu, czy zdążyłbyś cokolwiek

0: podnieść? Czy dałbyś radę podrzucić i podnieść jakąś rzecz w trakcie lotu tego wielkiego gigaklocka? Dałoby się, czy nie?
1: Mógłbym spróbować.
0: No ale ja ci od razu powiem, że to niestety by po prostu nie wyszło. Proszę, odnieś ten gigaklocek, zrobiony chyba z jakiejś waty, na pewno nie cukrowej, odnieś na swoje miejsce i przynieś mi coś

0: od giga klocka, a przy okazji bardzo ładny. Co to jest?
1: Wełna.
0: To jest motek wełny. Rzeczywiście można go podrzucać. Krzysztof już spróbował. Leci idealnie, czyli jak go wysoko podniesiemy, podrzucimy, to wtedy leci przez jakiś dłuższy czas. To te klocki, drodzy Państwo, zabezpieczone już teraz przez mojego towarzysza gier i zabaw Krzysztofa. Krzysiu, to jeszcze potrzebujemy drobnych rzeczy. Co jest w tych pudełkach? Opisz naszym słuchaczom.
1: Klocki, które można zaszczepiać.
0: Tak jest, to są nieduże klocuszki. Przynieś mi 6 takich klocków. Wybierz z tego pudła 6 pojedynczych klocków. Mogą mieć różne rozmiary. To jest 6 klocków, bardzo dobrze. 6 klocków, każdy z nich ma jaki rozmiar? Do czego moglibyśmy je porównać? Bo przypomnę, słuchacze tego nie widzą. Więc jaka rzecz na świecie ma rozmiar mniej więcej takiego klocka?
1: Mały kamyk.
0: Mały kamyk? Czy małe kamyki mogłyby zastąpić klocki?
1: Tak.
0: No pewnie, że tak, mogłyby. Kiedy jedziemy na wakacje, używamy raczej do takich gier kamyczków, szyszek, żołędzi. A jak jesteśmy w szkole, w klasie lub po prostu w miejscu takim bardziej biurowym, to wtedy możemy używać klocuszków. Mamy motek, który udaje piłkę. Mamy klocuszki, które udają kamienie. Masz już pomysł, na czym polega gra? Podrzuć i podnieś?
1: Trzeba podrzucić motek i złapać klocki.
0: Tak jest. To spróbuj rozrzucić je po stole, wszystkie klocki tak, żeby leżały w różnych miejscach. Nie, nie piłkę, Krzysztofowi się pomyliło. I to piłkę wysłał na drugi koniec stołu. Powiem ci tak, chodzi o to, żeby te klocuszki znalazły się w okolicy siebie, ale nie tak blisko, żeby były połączone. Raczej, o właśnie tak, raczej tak, żebyśmy musieli po niektóre z nich się trochę wychylić. Krzysztof doskonale je porozrzucał. Są już rozrzucone po stole. I teraz spróbuj podrzucić motek, spróbuj podrzucić piłkę i zebrać tyle klocuszków, ile ci się uda. Uwaga, gotowy?
1: Tak.
0: 3, 2, 1. No i jak myślisz, ile punktów dostałeś?
1: No, 4.
0: 4? Dlaczego?
1: Bo złapałem tyle klocków.
0: Powiem ci, że dostałeś 0 punktów. Czy udało ci się wykonać całe zadanie? Czy udało ci się złapać tę piłkę, kiedy wracała na wysokość stołu?
1: Nie.
0: Żeby wygrać, żeby dostać jakiekolwiek punkty, musimy podrzucić piłeczkę, zebrać klocki, ale potem jeszcze ją złapać, utrzymując klocki w ręce. Czy to trudne zadanie?
1: Nie wiem.
0: To spróbuj, sprawdź. I znowu 0 punktów. Krzysztofie, powiedz słuchaczom, czy wysoko podrzucasz piłkę?
1: Tak.
0: A spróbuj teraz podrzucić ją nieco niżej. Spróbuj podrzucić ją tylko na jakiś... Czy się udało?
1: Tak.
0: Powiedz, za pierwszym razem pamiętasz, ile klocków udało ci się zebrać?
1: 4.
0: Ale czy złapałeś piłkę?
1: Nie.
0: I ile punktów w takim razie miałeś?
1: 0.
0: 0. A teraz podniosłeś 2 klocki, ale przy okazji złapałeś piłkę. W związku z tym punktów masz?
1: 2.
0: Co się bardziej opłaca? Wysoko podrzucić piłkę i nie dostać żadnych punktów, za to mieć mnóstwo klocków w garści, czy tylko 2 klocki i piłkę?
1: 2 klocki i piłkę.
0: No pewnie, że tak. To teraz popracujmy nad strategią. Strategia to takie rozegranie gry, żeby mieć jak największe szanse na wygranie. To znaczy gra strategiczna to taka gra, w której staramy się mieć jak największe szanse. Spróbuj, może, ułożyć klocki tak, żeby były w zasięgu twojej ręki. Co to znaczy, że coś jest w zasięgu twojej ręki?
1: Że są bardzo blisko ciebie.
0: No tak, że moglibyśmy je jednym gestem, bez wychylania, bez przeskakiwania i bez przechodzenia, że moglibyśmy jednym gestem złapać te wszystkie klocki. Położyłeś je w zasięgu swojej dłoni. Sprawdź, czy są w zasięgu swojej dłoni. Tak, tak, tak. Możesz wszędzie sięgnąć, doskonale. I teraz spróbuj podrzucić piłeczkę. No, tutaj pojawiło się coś, co może być dobrą podpowiedzią dla naszych słuchaczy. Piłka wylądowała za tobą. Jak możemy sprawić, żeby piłka wylądowała nie za nami, tylko z powrotem wróciła do ręki? Jak powinniśmy rzucać? W jaki sposób celować?
1: Do góry, a nie w bok.
0: Dokładnie. Powinniśmy celować idealnie do góry i powinniśmy zbierać

0: zbierać te klocuszki, to spróbuj teraz. Udało się?
1: Tak.
0: No pewnie, że się udało. Bardzo dobrze. 3 punkty dla ciebie. Mamy już taką strategię, że rzucamy wysoko nad siebie. Że staramy się rzucać nie za wysoko. A właśnie, powiedziałem wysoko. To może spróbuj nisko podrzucić tę piłkę. Jak myślisz, to będzie lepsze czy gorsze rozwiązanie? Ale tak nisko, niziutko.
1: Gorsze.
0: A dlaczego? Co się wydarzyło? Bo powiem wam, że Krzysztof wypróbował tę metodę. Co się wydarzyło przed chwilą?
1: Za szybko spadła piłka i nie, trudno jest złapać.
0: Czyli musimy wyrzucić ją na odpowiednią wysokość. Nie za wysoko, nie za nisko i powinniśmy nią celować idealnie nad naszymi dłońmi. Co to znaczy, że coś jest pionowo, idealnie pionowo nad nami?
1: Czyli jakby zrobić prostą linię nad nami.
0: Tak, rzucamy piłkę tak, jakbyśmy chcieli narysować nią w powietrzu prostą linię. Czy to wszystkie zasady, które mogą nam pomóc wygrać tę grę?
1: Tak.
0: Myślę, że tak. Ona nie jest zbyt skomplikowana, za to w 2 osoby potrafi dać dużo radości. Ja zaraz zrobię to samo, to znaczy też spróbuję rozegrać partyjkę, tylko musisz spojrzeć na moje dłonie. Zobaczysz pewną różnicę. Ona nie będzie znowu taka widoczna, natomiast będzie znacząca. Uwaga, biorę motek, podrzucam ten motek. No i mi się nie udało. Spokojnie, może tym razem mi się uda. Uwaga, podrzucam motek. Jaka była różnica? Ilu rąk używałem?
1: Jednej.
0: To będzie trudniejsze czy łatwiejsze?
1: Trudniejsze.
0: Tak mi się wydaje, ale sprawdźmy. Spróbuj ty podrzucić jedną ręką piłkę. Tutaj błąd polegał na tym, że Krzysiek znowu za wysoko podrzucił motek, ale tak czasami nam się chce. Spróbuj jeszcze raz. Podrzucasz? Jest trudniej, prawda?
1: Tak.
0: I potwierdza się twoja teoria, że będzie trudniej. Jednak spokojnie, spokojnie, można nabrać wprawy. Jeśli odpowiednio poćwiczymy, to może nam się udać. Jeśli chcecie, drodzy słuchacze, przedłużać tę rozgrywkę, sprawić, żeby poziom trudności był nieco wyższy, używajcie tylko jednej ręki. A jeśli mamy ochotę zebrać jak najwięcej punktów, to co robimy?
1: 2 rękami.
0: Tak, jedną podrzucamy, drugą podnosimy. Czy można jeszcze jakoś skomplikować tę grę? Czy można zrobić coś, kiedy się do niej przygotowujemy, żeby było jeszcze trudniej?
1: Tak. Mhm. Trzeba rozłożyć klocki dalej.
0: Tak, możemy rozłożyć klocki dalej. A czy one mogłyby mieć niezwykłe kształty?
1: Tak.
0: Jakie kształty mogłyby utrudnić nam rozgrywkę?
1: Większe.
0: Większe, mniejsze, po prostu nieregularne. Takie, które nie są podobne do siebie nawzajem. Jeśli klocki są podobne do siebie nawzajem, to rozgrywka jest całkiem prosta. W jakich miejscach, w jakich okolicznościach poleciłbyś ludziom tę grę? Gdzie może się sprawdzić? W samochodzie?
1: Nie.
0: No raczej nie. Dlaczego?
1: Bo tam jest trudno podrzucić ten kłębek na przykład, albo... No, te kamyczki też jest trudno rozłożyć.
0: Mogłyby się przesuwać, wszystko byłoby takie ruchome. To, o, proszę, Krzysiek wymyślił swoją strategię, połączył wszystkie klocki i udało mu się je podnieść za jednym, można nawet powiedzieć, zamachem. Dobrze, a gdzie jeszcze ta gra się nie sprawdziła?
1: W autokarze, w kosmosie.
0: W kosmosie? A jak wyglądałaby rozgrywka w coś takiego w kosmosie?
1: By się podrzucało i za godzinę by ci zlatywało.
0: Albo nawet nigdy by nie zlatywało, jakbyśmy byli daleko i po prostu by leciało przez kosmos i leciało, bo tam nie ma grawitacji. To znaczy jest, ale dużo słabsza. Dobrze, to skoro już wiemy, gdzie nie, to gdzie tak? Gdzie możemy pograć w taką grę? Kiedy możemy po nią sięgnąć, jak nam się po prostu nudzi?
1: Na plaży.
0: Dobrze, tak. Czym moglibyśmy zastąpić klocki na plaży?
1: Kamykami.
0: A muszelkami?
1: Kubełek na przykład.
0: No, różnymi rzeczami, które znajdziemy. Mamy plażę. Co jeszcze? Co jeszcze? Jakie miejsca jeszcze są idealne do tej gry? Zamknij oczy, wyobraź sobie wakacje albo zimę i gdzie? Gdzie mógłbyś zagrać w podrzuć i podnieś?
1: W szkole.
0: Dobrze, dobrze. Gdzieś jeszcze?
1: Tak. Na przykład w domu.
0: Czyli wszędzie tam, gdzie możemy usiąść nieruchomo, gdzie rzeczy się nie przesuwają. Musimy jednak uważać na miejsca takie jak winda, kosmos, autokar i autobus, bo tam podnieś i podrzuć jakoś.

0: nie chce dobrze zadziałać. Dziękuję Ci bardzo, Krzysztofie, za dzisiejszą rozgrywkę.
1: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

przyznaję, lecz to rodzina winna. Tam głodne dzieci czekają, a prawda jest całkiem inna.

0: się nie dzieli, że duchów już nie ma.
1: Ten profesor, tamten geniusz z uczonym kolegą uchwalili walnie, że już

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Michasiu, wszystko gotowe? I mamy na łączach słuchaczy?
4: Światełko błysnęło czerwone.
3: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
4: Ależ Adasiu, spokojnie. Dokładnie o to nam chodzi, żeby już zacząć łagodnie.
3: Kasia usłyszy nas z Łodzi?
4: Jacuś i Ewa z Kanady?
3: Monia z Patrykiem z Rzeszowa?
4: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
3: Myślisz, że Basia gotowa?
4: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu?
3: Na koniu też słuchać da się?
4: Słuchali nas nawet przy lunchu.
3: Sprawdźmy, Mariola z Poznania.
4: Kacperek mieszka w Legnicy.
3: W Hajnówce słucha nas Hania.
4: Bartuś na Woli w stolicy.
3: Skoro się wszyscy zebrali.
4: I jeszcze przekąski, napoje.
3: Czy moglibyśmy pójść dalej?
4: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
3: Bo się doczekać nie może, żeby nas znowu usłyszeć.
4: Tylko karteczki rozłożę.
3: Pomożemy w pochmurne dni.
4: I w te słoneczne tak samo.
3: Siądźcie proszę wygodnie i...
4: Daj dziecku posłuchać, mamo.
3: Podcastu o sprawach ważnych.
4: Z przedszkola, z domu lub szkoły.

0: dla brykających, rozważnych,
1: płaczących albo wesołych.
0: To, o czym w listach piszecie?
1: Tym, co was śmieszy, przestrasza.
0: O najważniejszych na świecie.
1: A o rowerze Łukasza?
0: O hulajnogach i rolkach.
1: Nartach i deskach i sankach.
0: Pamiętasz Bolka i Lolka?
1: O ich filmowych hulankach?
0: Wszędzie, gdzie trzeba, będziemy.
1: I pomożemy, kochani.
0: Dokładnie wam opiszemy.
1: Z tego jesteśmy już znani.
0: Od bezpieczeństwa zaczniemy.
1: Nie wolno z tego żartować?
0: Nawet się nie uśmiechniemy. Uśmiechy na później schować.
1: A gdy mnie coś połaskocze? Wywrócę się na bananie, albo się wodą zamoczę.
0: Jak się wywrócisz, to wstaniesz.
1: Dobrze, już dobrze, rozumiem.
0: Nareszcie, bo czas najwyższy.
1: Ja bardzo dużo już umiem, choć ty jesteś starszy i wyższy.
0: Włącz światełka i ruszamy.
1: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
0: My się dobrze na tym znamy.
1: Zaczynamy, drogie dzieci.
0: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
1: Ja? A o czym niby zapomniałem?
0: Powinieneś jeszcze zakręcić.
1: Ach, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
0: No, bez tego nie zacznie się podcast.
1: Najbezpieczniejszy podcast dla najmłodszych i rodziców.
0: To sprawa bardzo poważna.
1: Trzymajcie się!

0: Nie wiem, czy sobie na tę pyszną bezę zasłużyłem.
1: Co ty opowiadasz, Michasiu? Oczywiście, że zasłużyłeś.
0: Naprawdę tak sądzisz?
1: Adaś mówił, że zrobiłeś wyraźny postęp w pływaniu.
2: I to na pierwszej lekcji. Jestem z ciebie dumny, Michasiu. Brawo.
0: Na razie to pływam z deską. Trzymam ją przed sobą i mocno macham łapkami.
3: Ja też tak zaczynałem. Teraz już umiem pływać pieskiem, żabką i trochę kraulem.
0: O, Adaś świetnie pływa. Ja też tak chciałem i trochę na początku mi nie wyszło.
3: Oj, nie wyszło, bo byłeś nieznośny.
2: Słucham?
1: O czym wy mówicie?
2: Michaś był nieznośny, nie rozumiem.
0: Przecież miałeś o tym nie mówić.
3: A kto zaczął o bezie, że nie wie, czy na nią zasłużył ty?
0: Ale teraz mi trochę głupio, że tak się zachowywałem.
3: Dawno mnie tak nie zezłościłeś. Wiesz, że przecież mogłeś, wiesz.
2: Co takiego mógł, Michaś? Mógłbyś jaśniej, Adasiu, co takiego?
3: Ja przepraszam, ale obiecałem Michasiowi, że nie będę o tym mówił.
2: Adasiu, poproszę.
3: Nie no, bo najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło.
1: Aha. Jak się domyślam, to chyba nie powinniśmy was samych puszczać na basen, tak?
3: Spokojnie, teraz już możecie.
0: Tak, bo od teraz to ja już się będę zachowywał jak trzeba. Po prostu, o tak.
3: Dobrze, że zrozumiałeś, bo początki, Michasiu, miałeś naprawdę przerażające.
2: Słucham? Przerażające? Czy mogę się dowiedzieć w końcu, do czego doszło na basenie?
3: No, trochę doszło. To znaczy, no, wiele zaszło.
0: Ale nie zajdzie, bo do niczego więcej już nie dojdzie. Nigdy, obiecuję.
2: A jednak poprosiłbym o szczegóły. Było, nie było, jestem w końcu twoim opiekunem, tak?
1: Też mi się tak wydaje, że Leszek powinien wiedzieć o pewnych rzeczach.
3: Aha, jasne.
1: Robienie z ważnych spraw tajemnicy, chłopaki, nie prowadzi do niczego dobrego.
0: No dobrze, to opowiemy wam. Prawda, Adasiu?
3: No tak, jest o czym.
0: Ale ja już nigdy tak się nie zachowam. Nigdy. No nie po tym, co mnie spotkało, prawda?
3: Tak, no mam nadzieję. A zaczęło się już od samego wejścia do przebieralni na basenie.
0: To może my się teraz tam czarodziejsko przeniesiemy, a wy uważnie słuchajcie.
3: Co mamy wam do powiedzenia? Michasiu, jak już się przebraliśmy w kąpielówki, to idziemy.
0: Nie idziemy, tylko biegniemy na basen!
3: Michasiu, stop! No dokąd ty biegniesz?
0: Jak to dokąd? Na basen! Przecież po to tu przyszliśmy.
3: Nie. Najpierw wejdźmy pod prysznic.
0: Ale...
3: Przed wejściem do basenu trzeba się umyć.
0: Ale myłem się w domu, brałem długi prysznic, więc już nie muszę się myć.
3: Każdy musi. Higiena osobista jest podstawą w

0: takim miejscu jak basen, Michasiu.
1: Ja nie znam żadnej higieny osobistej. Ojej. Może to twoja koleżanka.
0: Nie moja koleżanka, Michasiu. I jeszcze jedno. Na terenie basenu nie biegamy.
1: Ale ja lubię biegać.
0: Na basenie, Michasiu, to niebezpieczne.
1: Oj tam, a co się może stać?
0: Co się może stać? Co się może stać? Możesz się poślizgnąć i przewrócić.
1: Aha.
0: Tu wszędzie jest pełno wody.
1: Jakoś żadnej wody nie widzę, wiesz?
0: No tak, tu w przebieralni jest względnie sucho, ale przy basenach już nie.
1: Tak.
0: Tam kafelki są wiecznie mokre, to znaczy są bardzo śliskie.
1: Jasne, rozumiem. To tam trochę zwolnię. Ładam!
0: Michasiu, zwolnisz już teraz, bo trudno jednocześnie biegać i brać prysznic.
1: Przecież już ci mówiłem, że nie muszę się kąpać, bo brałem prysznic w domu.
0: Ale ty jesteś uparty. Proszę wejść pod prysznic i spłucz futro.
1: Ale po co?
0: Tak powinni robić wszyscy przed wejściem do basenu.
1: Ojej, ale te ciągłe kąpiele są takie nudne.
0: Są nudne?
1: Pewnie.
0: Nudne są, tak?
1: Tak,
0: nudne.
1: Nudne.
0: No dobrze, jak one są nudne, to czy dobra zabawa, mój drogi kolego, według ciebie też jest nudna?
1: Dobra zabawa?
0: Dobra
1: nie.
0: zabawa.
1: Skądże nie jest nudna?
0: I skoro nie jest nudna według ciebie, Michasiu, to może teraz się pobawmy?
1: Super, a w co się pobawimy?
0: Może w ciuciu babkę?
1: Super, ale teraz? Tutaj?
0: No, dlaczego nie? I chcesz mnie łapać?
1: Mogę cię łapać, w tym zawsze byłem dobry.
0: To teraz naciągnij czepek na oczy, żebyś nic nie widział i spróbuj mnie złapać.
1: Dobra.
0: Jak to w zabawie w ciuciu babkę?
1: Nie. Najpierw wyliczam, bo bez wyliczanki ciuciu babka jest nieważna.
0: A tak, oczywiście. Potem zakręcę tobą i wypowiem słowa wyliczanki.
1: Dobra, fajnie. Mhm. Ale gdzie będziemy się bawić?
0: Chodźmy tam, trochę dalej, przy drzwiach wejściowych na basen.
1: Ale zaraz po tej zabawie to wskakujemy do wody.
0: Jak najbardziej, Michasiu.
1: Dobra, to zakręć mną, choćbyś kręcił cały dzień i tak szybko złapię cię, bo jestem akurat najlepszy.
0: Tak. Wiem, jaki jesteś, wiem. Ale teraz moja kolej. Uwaga, to jest mała ciuciu babka. Tak się zaczyna ta wyliczanka.
1: Aha.
0: To jest mała ciuciu babka.
1: Aha.
0: Czujne uszko, czujna łapka. Po omacku chodzi, czujną łapką wodzi. Kręcę. Szukaj mnie, Michasiu!
1: Co jest mała ciuciu babka, czujna
0: łapka? Ty nie gadaj, tylko szukaj.
1: Łapka, po omacku chodzi, czujna. Masz rozumieć, zaraz cię złapię. Chyba wiem, gdzie stoisz. Słyszę twój oddech.
0: Na pewno słyszysz.
1: Na pewno mi nie uciekniesz, Adasiu. Ha, ha! Ratunku! Woda na mnie leci! Zaraz mnie zaleje! Co się dzieje?
0: A kuku!
1: Ojej, co ja robię pod prysznicem? To twoja sprawka, Adasiu! Zwabiłeś mnie pod prysznic, pod wstępem.
0: A zwabiłem, bo nie chciałeś się sam wykąpać przed wejściem na basen.
1: Jestem cały mokry.
0: Bo jesteś już po kąpieli i teraz możemy ruszać w kierunku basenu.
1: Nareszcie, ale żebyś wiedział, że za ten prysznic to się trochę na ciebie gniewam.
0: Nie marudź, Michasiu.
1: Nie rozumiem, dlaczego mnie zmoczyłeś?
0: Zapraszam.
1: Poczekaj, muszę wrócić do swojej szafki. Zapomniałem założyć rękawki.
0: Po co ci rękawki?
1: W nich jestem doskonałym pływakiem. Utrzymują mnie na powierzchni wody.
0: Myślałem, że chcesz się nauczyć pływać. W rękawkach to żadna sztuka.
1: Ja chcę się nauczyć, ale w rękawkach pływam od zawsze.
0: Może jednak z nich dzisiaj zrezygnujesz, co?
1: Adasiu, ale ja nie mogę się z nimi rozstać tak z dnia na dzień, tak o zwyczajnie.
0: Ojej, to idź już po te rękawki, a ja zobaczę, czy instruktor pływania już przyszedł, dobrze?
1: Jaki instruktor?
0: No ten, z którym na dziś umówił cię Leszek.
1: Dobrze, zaraz wracam.
0: Tylko nie biegaj, bo naprawdę zrobisz sobie krzywdę.
1: Tak.
0: Chyba jednak Michaś powinien przyjść na basen z Leszkiem, a nie ze mną. No, on w ogóle nie chce mnie słuchać. Jest pan Paweł! Panie Pawle, przyprowadziłem Michasia. Michaś jest z panem umówiony na pierwszą lekcję nauki pływania. Słucham? Nic nie słyszę. Panie Pawle, nic nie słyszę. Może ja podejdę? Pan Paweł chyba też przez ten basenowy hałas nie rozumie, co do niego mówię. No ale najważniejsze, że jest i że mnie zauważył.

0: wielki basen, a tam zjeżdżalnia. Najpierw będę zjeżdżał, a dopiero potem zacznę się uczyć pływać. Hurra! Szybko na zjeżdżalnię!
1: Proszę. I tak się kończy bieganie na terenie basenu. Michasiu, żyjesz?
0: Oj, chyba tak. Aj, nic mi się nie stało. W ogóle nic mnie nie boli. Ojej.
1: Na pewno?
0: Chociaż nie, trochę boli mnie pupa.
1: Wow.
0: Aj, jak pupa boli.
1: Jak pupa boli, to trudno zjeżdżać ze zjeżdżalni. To wiem na pewno.
0: Ale co tam przestanie boleć, to wtedy sobie pozjeżdżam.
1: Może lepiej idź i przywitaj się z panem Pawłem.
0: Z jakim panem Pawłem?
1: Ojej, no, twoim nauczycielem pływania.
0: Aha, a gdzie on jest?
1: No tam, stoi po drugiej stronie basenu.
0: To ten pan z czarnymi włosami?
1: Tak, ten w czerwonym stroju.
0: To pomacham mu. Uuu, panie Pawle, to ja, Michaś, pana... najzdolniejszy uczeń!
1: A ty skąd wiesz, że jesteś jego najzdolniejszym uczniem, Michasiu?
0: Bo jestem, a co, nie wierzysz?
1: Nie.
0: Zaraz ci udowodnię, co
1: tak,
0: potrafię.
1: Akurat.
0: Zaraz ci udowodnię.
1: Misiu, czy ty masz na myśli pływanie?
0: Mam na myśli skakanie.
1: Co?
0: Do wody. A pływać to będę się uczył później. Uda!
1: Ale...
0: panie Pawle, niech pan zobaczy, jak skaczę!
1: Nie wygłupiaj się, Michasiu! Chcesz skakać do wody? Przecież nie umiesz, Misiu!
0: Wiem, że nie umiem pływać, to znaczy jeszcze nie umiem.
1: Ale, Michasiu, proszę...
0: Nie umiem dobrze pływać, ale nic mi się nie stanie, mam rękawki. Uwaga!
1: Michasiu, zobacz, tylko że te rękawki są... Tylko, że te rękawki nie są nadmuchane, ojejku, Michasiu, uważaj! Przecież on zaraz będzie się topił!
0: Ojej, co się dzieje?
1: Ojej!
0: Woda mnie wciąga ratunku! Pomocy!
1: Co tu robić? Co? No chyba będę musiał skoczyć za Michasiem, żeby go ratować. Czy dam radę? Ojej, jak dobrze! Nie będę musiał skakać! Panie Pawle, niech pan ratuje Michasia! On nie umie pływać! Co ja wygaduję? Przecież tu widać, że nie umie.
0: Panie Pawle!
1: O, pan Paweł jest już przy Michasiu.
0: Pomocy!
1: Całe szczęście! O, pojawił się jeszcze jeden ratownik. Z długim kijem? A ten co będzie robił? Aha! Podaję kijek panu Pawłowi. Teraz już rozumiem. Ten kij służy do pomocy, ale sprytne. I teraz pan Paweł, który trzyma w uścisku Michasia, łapie za kij i płynął w kierunku drabinki. Hurra! Hurra! Michaś uratowany! Ucho! No coś takiego! To jeszcze nie koniec! Pan Paweł grozi Michasiowi palcem, o tak. Na ten palec i na łajanie zasłużył Michaś jak mało kto.
2: Przepraszam, bardzo przepraszam.
1: I słusznie, przecież takie zachowanie jest niedopuszczalne.
2: Ja już więcej nie będę, obiecuję, nie będę.
1: No proszę, co ja widzę? Miś ze spuszczoną głową idzie w moją stronę. I co, Michasiu? Usłyszałeś coś na temat swojego zachowania?
0: Oj, tak, usłyszałem, ale to nie moja wina, że nie było powietrza w rękawkach.
1: Nie twoja akurat. Trzeba było sprawdzić. Gdyby nie pan Paweł, to ja musiałbym cię ratować.
0: Naprawdę? I zrobiłbyś to?
1: No a co, pewnie, no ten tego... To znaczy, no oczywiście, żebym to
0: naprawdę?
1: Zrobił.
0: Naprawdę?
1: Tak, naprawdę. Przecież należy do brygady Miśmok.
0: No wiem, ja też do niej należę.
1: Mhm, ale jakoś sam siebie nie dałeś rady uratować.
0: O, może... Nie mówmy już o tym, co, Adasiu? Ja wiem, że głupio postąpiłem... Oj, pan Paweł to już mi powiedział do słuchu. Mm-hmm. Mówił, że straszny ze mnie głuptas.
1: Ja mam nadzieję, Michasiu, że w trakcie lekcji będziesz się zachowywał jak należy.
0: W trakcie jakiej lekcji?
1: No on jest niemożliwy. Przecież przyszedłeś na basen uczyć się pływać. Co, zapomniałeś?
0: Tak, tylko że po tym skoku to ja ciągle jestem w szoku.
1: W jakim znowu szoku?
0: No w szoku od skoku. Znaczy, że nie mogę dojść do siebie.
1: Aha, w takim szoku.
0: Przez cały czas myślę sobie, co by się mogło stać, gdyby nie pan Paweł.
1: Gdyby nie pan Paweł, to pewnie inny ratownik by cię uratował.
0: Albo ty, Adasiu, mój przyjacielu najlepszy.
1: Tak jest, albo ja.
0: Najlepszy.

0: Nie wiem, czy dałbym radę.
1: Dlaczego?
0: Bo ratowanie tonących, Michasiu, to naprawdę trudne zadanie.
1: Naprawdę?
0: Tak, trzeba być specjalnie przeszkolonym.
1: Tak jak ratownicy?
0: Tak jak ratownicy, Michasiu. O, właśnie. Jeden z nich macha do ciebie.
1: To pan Paweł. Znowu chce na mnie krzyczeć?
0: A krzyczał na ciebie.

0: nauki pływania będę się przykładał jak mało kto.
1: I słusznie, Michasiu, i słusznie. Teraz już leć, no.
0: Ale już nie biegiem, prawda? Nie biegiem.
1: Brawo! Widzę, że szybko się uczysz.
0: No i to tak właśnie było, tak jak wam opowiedzieliśmy, co nie, smoku?
1: No tak było.
2: Aż nie chce mi się wierzyć.
3: Tak, ładne rzeczy, nie ma co.
2: Wstyd mi za ciebie, Michasiu. Jak mogłeś? Co pomyślał sobie o tobie pan Paweł?
1: Pan Paweł, Wojtku i Leszku, to na koniec pochwalił Michasia.
2: Słucham?
1: Naprawdę, sam widziałem.
2: A za co miał go chwalić? Za skakanie bez uprzedzenia do wody? Przecież Miś mógł...
1: Ale na szczęście nic się nie stało. I Michaś naprawdę nabrał rozumu.
0: Aha, na zakończenie to pan Paweł, no po lekcji, na zakończenie to mnie pochwalił.
2: Ciekawe. A za co, Michasiu?
0: Za to, że pierwszy nauczyłem się pływać z deską. Na następnej lekcji będę ćwiczył łapki do żabki, a po wyjściu z basenów wziąłem prysznic.
1: To wszystko prawda.
0: I umyłem dokładnie całe futerko.
1: I nawet nie musiałem go o to prosić.
0: Adasiu, słyszysz? Nasze hełmy wzywają do akcji.
1: Tak, czyli ktoś potrzebuje naszej pomocy, bo przecież jesteśmy brygadą ratunkową.
0: Tak, jesteśmy Miśmokiem, najlepszą brygadą od bezpieczeństwa.
1: Ciekawe, Michasiu, kto i jakiej pomocy potrzebuje?
0: Sprawdź na naszym tablecie. On wskaże dokładnie miejsce.
1: Zaczekaj, już mam. O, znalazłem tutaj migające światełko, a pod nim napis.
0: Napis? A co to za napis?
1: No proszę... Basen miejski.
0: Ale na basenie już byliśmy dzisiaj.
1: Widocznie znalazł się tam drugi ktoś taki jak ty, Michasiu.
0: To niemożliwe.
1: A jednak i pewnie też ma ochotę porozrabiać na basenie.
0: To trzeba go natychmiast powstrzymać.
1: Zatem nie ma na co czekać. Wkraczamy do akcji.
0: Wkraczamy!

0: czy zakończymy przygodę na dzisiaj?
1: Bardzo proszę, lecz na chwilę.
0: Dłużej kręcić już nie mogę.
1: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz głośno tak nie sapać?
0: Chcę, by odpoczęły nóżki. Jeszcze oddech chciałbym złapać.
1: Postaw rower obok dróżki.
0: Teraz czuję się o wiele bezpieczniej, wiesz? A ty?
1: Oczywiście, oczywiście, Michasiu, ale trochę się zmęczyłem.
0: To może byśmy coś zjedli?
1: O, a ty znowu o jedzeniu. Myślałem, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.
0: No jest, ale sam mówiłeś, że czujesz się zmęczony.
1: Bo to prawda, no ale co z tego?
0: A każdy to wie, że najlepsze na zmęczenie jest...
1: Najlepsza jest drzemka, tak mówi babcia Janeczka.
0: Dziadek tak samo mu opowiada, tylko oni by drzemali i drzemali.
1: Mają rację, bo takiej... Po takiej wyczerpującej...
0: audycji koniecznie trzeba coś zjeść.
1: No, ale bezpieczeństwo.
0: Otóż to, trzeba zjeść dla bezpieczeństwa, żeby się nie wywrócić.
1: Michasiu, dlaczego ty zawsze...
0: A dlaczego ty nigdy?
1: No bo
0: nigdy nie wiadomo, kiedy będzie kolejna okazja, żeby coś zjeść.
1: No ale ty zawsze...
0: A zawsze trzeba szukać do tego okazji. Może byśmy zatem coś spróbowali, Adasiu, co?
2: Chłopcy, gdzie jesteście?
3: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
2: A mamy dla was poważne zadanie.
3: Michasiu!
2: Adasiu, jesteście tam?
0: Tak, tak, jesteśmy.
1: Już idzie. Ho, ho, ho, kolejna akcja brygady.
0: A widzisz? A nie mówiłem, że zawsze trzeba coś zjeść, kiedy pojawia się okazja?
1: Masz rację, bo nigdy nic nie wiadomo.
3: Musicie komuś pomóc.
2: Chyba, że nie dacie rady, bo musicie odpocząć.
0: My zawsze damy radę.
1: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Ruszamy, tylko dajcie nam chwileczkę na łyczek chociaż.
1: Chwilunie.
4: Chcecie się dowiedzieć, jaka była następna akcja Misia i Smoka?
5: Komu tym razem pomogli?
4: Słuchajcie uważnie Polskiego Radia Dzieciom.
5: Do usłyszenia w następnym podcaście Basałyki.
4: A jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić Smoka i Misia, napiszcie.
5: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
4: razem z wami wysłuchali relacji naszych ulubieńców Misia i Smoka.
0: Do usłyszenia!
1: Słuchajcie nas, pa, pa, pa!
6: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: powiedz mi, jeśli wiesz, jak wygląda taki zwierz, który zwie się nietoperz.
1: Jak?
0: Czy to mysz, czy to ptak? Cichuteńko fruwa tak.
2: Czy to ptak, czy to zwierz, fruwa nocą nietoperz.
1: Ja nie wiem, kto to jest topeś.
2: Nie topeś, tylko nie topeś.
1: Nie topeś.
0: Rzekła sowa, drogi jeżu, nie wiesz nic o nietoperzu, o skrzydlatym nocnym zwierzu.
2: Margolciu, futro ma.

0: pięć komunę obaliła.
1: Wstąpi duch twój.
0: A ty jesteś Polak mały, twoim znakiem orzeł biały. Mieszkasz tu, na polskiej ziemi, znaj historię swych korzeni. Jesteś jej kolejną kartą, pisz, by czytać było warto. Z dumą o jej losach gadaj, powinieneś i wypada.
2: Polskie Radio Dzieciom.

wszystko spróbować łyk. Kocha alginy, odrobina jazda. Kocha alginy ten stan. Proszę powiedzieć, czy pani już coś czuje?

0: siedzę sam.
1: Czy chciałby pan na koniec dorzucić coś od siebie? Powiedzieć nam w sekrecie coś, czego nikt nie wie?
0: Poradzić mogę chętnie wam raz na całe życie, gdy sami usiądziecie

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 16 na naszych zegarach, a to oznaczać może tylko jedno. Czas otworzyć drzwi naszej radiowej świetlicy. Woohoo! Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Zapraszamy.

Przyznam się wam szczerze, że zawsze kiedy słyszę tę piosenkę pod tytułem Bez końca, która pochodzi z filmu animowanego Trolle, to ojeju, tańczę tutaj po prostu pełna energii, zawsze ona dodaje mi mnóstwo jakiejś takiej wewnętrznej mocy, właśnie energii, radości i uśmiechu. Ciekawa jestem, czy też tak macie, czy macie w ogóle jakieś takie piosenki, które właśnie w ten sposób was pozytywnie nakręcają, które powodują, że nagle wulkan energii się w was budzi. Jeżeli tak jest, to bardzo proszę zadzwońcie do nas 22 645 2055, by o takich piosenkach nam opowiedzieć. I tak sobie myślę, że zupełnie przypadkiem pierwsze zadanie dla was, które mam, pojawiło się właśnie teraz, czyli czy macie takie piosenki, które powodują, że kiedy tylko słyszycie nawet te pierwsze nutki, to już czujecie, że budzi się w was taka wewnętrzna moc i macie ochotę się po prostu śmiać, cieszyć, skakać, tańczyć, radować i śpiewać, ile tylko sił w sobie macie. 22 645 2055. Śmiało zadzwońcie i opowiedzcie.

No proszę, a teraz z kolei piosenka wyśpiewana przez krasnoludki, które przygarnęły królewnę Śnieżkę, która musiała uciekać przed złą macochą. Piosenka Hej Ho, czyli utwór, który krasnoludki zawsze śpiewają idąc do pracy i z tej pracy wracając. No, przyznam się szczerze, że to też jest bardzo energetyczny utwór i krasnoludki zresztą same w sobie też mają taką moc i energię, która potrafi zarazić właśnie do pracy albo do sprawdzianów, bo wiem, że choć już połowa czerwca i większość ocen macie wystawionych, to jeszcze jakieś ostatnie sprawdziamy u niektórych z Was się odbywają. Także trzymamy z Kasią mocno kciuki, żeby wszystkie poszły Wam jak najlepiej, bo już naprawdę niewiele dni do tych wakacji pozostało. Tak naprawdę to jeszcze tylko jeden poniedziałek. I ten kolejny to już będzie poniedziałek wakacyjny. Woohoo! I będziemy mogli wszyscy się radować, cieszyć, odpoczywać i 2 miesiące laby sobie zaserwować, bo oficjalnie wakacje rozpoczną się 29 czerwca, choć prawdą jest również to, że nieoficjalnie wszyscy pewnie zaczniecie już świętować wakacje 26 czerwca po rozdaniu świadectw, bo to będzie taki moment, kiedy rzeczywiście już będziecie mogli się na 2 miesiące ze swoją szkołą pożegnać. No chyba, że macie jakieś dodatkowe zajęcia, co też bywa fajną przygodą i liczę na to, że podczas tegorocznych wakacji też o takich zajęciach będziecie nam opowiadać. Ale to, co Polskie Radio Dzieciom przygotowało na tegoroczne wakacje, jeszcze niech pozostanie delikatną tajemnicą. O wszystkim dowiecie się niebawem, ale mogę już teraz Wam zdradzić, że jest na co czekać. Zdecydowanie tak. No dobra, ale słuchajcie, wróćmy sobie do tego, co się będzie działo podczas dzisiejszego naszego popołudniowo-radiowego spotkania, bo być może niektórych z Was temat ten bardzo zainteresuje. Zbliża się lato. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy rozpocznie się to kalendarzowe lato, bo jeszcze cały czas oficjalnie mamy wiosnę, jakby na to nie patrzeć. Tak, tak, dopiero w przyszłym tygodniu rozpocznie się oficjalnie lato. No i lato, wakacje, to dla wielu z nas też jest taki czas, oczywiście odpoczynku jak najbardziej, ale także czasami takiego aktywnego odpoczynku, aktywnego spędzania czasu. No i jedni wybierają sobie rower, inni pływanie, a jeszcze inni ruszają nad wodę, niczym szlakiem i tropem pływającym mieszkańców polskich parków narodowych. Zresztą z tego miejsca bardzo serdecznie zapraszam Was na naszą platformę podcastową Polskiego Radia, bo pojawiły się w piątek pierwszy, a dzisiaj drugi odcinek właśnie wywiadu z pływającymi mieszkańcami, dzikimi mieszkańcami polskich parków narodowych w podcaście Poradnik Młodego Odkrywcy, więc z tego miejsca oczywiście w imieniu naszej dzikiej ekipy mogę Was zaprosić do wysłuchania tych odcinków. No ale właśnie i takim tropem dzikich mieszkańców wyruszacie nad wodę.

wodę, by troszeczkę zakosztować jej chłodu, ale także i możliwości, które ona daje. No i dlatego dzisiaj porozmawiamy o sporcie, który łączy szybkość, siłę, wytrzymałość i bliski kontakt z naturą. Moi drodzy, dzisiaj będzie o kajakarstwie, zarówno tym rekreacyjnym, ale o tym będzie tylko troszeczkę, ponieważ my skupimy się na tym sportowym kajakarstwie. Dowiemy się zresztą, czym one się od siebie różnią, czy kajak turystyczny od wyczynowego też się czymś różni, jak wyglądają treningi młodych kajakarzy i dlaczego ten sport od lat przynosi Polsce sukcesy na najwyższych zawodach świata. O tym wszystkim dzisiaj do godziny 18:00. Koniecznie zostańcie z nami.

0: No i już do Was wracam. I to nie sama, ponieważ w naszej radiowej świetlicy pojawili się nasi goście. Dzień dobry, drodzy goście.
1: Dzień dobry.
0: Na razie tak tajemniczo. Przypominam, że dzisiaj w naszej radiowo-popołudniowej audycji będziemy rozmawiać o kajakarstwie. Ale właśnie ja wspomniałam o tym, że jest rekreacyjne, jest sportowe. Czym one się różnią? Czy te kajaki, na których pływają zawodnicy, też się czymś różnią? To są tylko dwa z wielu pytań, które za moment zadam naszym gościom, tylko najpierw może ich przedstawię, dobrze? Żeby nie było. Wojciech Bukowski, trener kajakarstwa z WTW Warszawa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: I Piotr Kostuch, zawodnik WTW Warszawa. Cześć.
3: Dzień dobry.
0: No to słuchajcie, to może najpierw rozgryziemy te dwa pierwsze pytania, które już się pojawiły i które zapewne powodują, że nasi młodzi słuchacze przeskakują z nogi na nogę, no bo ja tak mam, przyznam się szczerze, że też przeskakuję z nogi na nogę, bo już chciałabym się dowiedzieć, jaka jest odpowiedź.
2: Różnią się i to znacząco.
0: Te kajaki.
2: Kajaki, tak, zgadza się. Głównie budową, jak sama nazwa mówi, kajakarstwo rekreacyjne ma być tutaj głównie dla rekreacji, dla zabawy, żeby miło spędzić czas z rodziną na wakacjach na przykład. I te kajaki przede wszystkim są bardzo bezpieczne pod tym względem, że w nich można robić absolutnie wszystko i one nie powinny się przewrócić. Także jest to odpowiednie dla starych, młodych, dla rodziców z dziećmi. Każdy może tam sobie usiąść i po prostu popłynąć bez żadnego przygotowania. Jeśli chodzi o wyczynowe łódki, no one już są tak skonstruowane, żeby były jak najszybsze. Więc tutaj jeśli chodzi o tą równowagę, ten element został obcięty z tych łódek, więc one są bardzo wąskie, ale za to są bardzo szybkie. I to myślę, że jest taka główna różnica konstrukcyjna między nimi.
0: I podejrzewam, że to jest też ta różnica między kajakarstwem rekreacyjnym, turystycznym, a tym wyczynowym, sportowym.
2: Zgadza się.
0: A od jakiego wieku można zająć się właśnie tak już profesjonalnie, sportowo kajakarstwem?

0: lekarstwem?
1: Sugerowany wiek to jest najlepiej około 10 lat, ale nie mamy problemu z przyjmowaniem młodszych zawodników. Wtedy te treningi wyglądają trochę inaczej. Mieliśmy już 7-latków, którzy zaczynali u nas przygodę z kajakarstwem i trenują do dzisiaj. Także nie ma takiej dolnej granicy. Książkowa to jest 10 lat, ale tak jak mówię, jak ktoś chciałby zacząć wcześniej, nie ma z tym żadnego problemu.
0: No właśnie, bo tutaj mamy do czynienia ze sportem, który łączy w sobie wiele elementów, prawda? Tutaj wytrwałość, siła, szybkość, to jest chyba tylko garść tego wszystkiego, co musi nauczyć się łączyć ze sobą młody zawodnik.
1: Dokładnie, aczkolwiek podchodzimy do tego spokojnie. Jak przychodzą małe dzieci, nie oczekujemy od nich, że będą już to wszystko posiadały. Także dla tych najmłodszych to jest bardziej zabawa w kajaki, właśnie taka rekreacyjna, na kajakach turystycznych, żeby się poruszać, pobawić, żeby ten rozwój młodego kajakarza przebiegał równomiernie. I dopiero później właściwie zaczynamy tą profesjonalną przygodę z kajakami. Także jak ktoś jest zainteresowany, właśnie nie ma się czego bać, że będzie bardzo ciężkie, tylko na początku najważniejsza jest dobra zabawa dla tych dzieci.
0: No to, drodzy panowie, skoro o początkach przygody z kajakarstwem sobie teraz powiedzieliśmy, no to ja chciałabym o wasze początki zapytać. Jak to wyglądało, Piotrek, u ciebie?
2: No to ja jako zawodnik zaczynałem w wieku 11 lat. Było to 4,5 roku temu. Zaczynałem trenując raz, dwa razy dziennie, dla zabawy głównie. Pierwszy rok był taki mocno rekreacyjny, nie spinałem się na treningach, nic nie robiłem. Znaczy, no, przysłowiowo nic nie robiłem. Dopiero po tym pierwszym roku zacząłem, po obozie letnim, przyłożyłem się już do tej pracy i po pierwszych 2 latach treningu już pojechałem na pierwsze zawody rangi mistrzowskiej.
0: Ale to zaraz. Czy ja dobrze zrozumiałam, że tak po prostu dla fanu, dla frajdy chodziłeś sobie 2 razy dziennie na kajaki?
2: Znaczy 2 razy w tygodniu.
0: Okej.
2: Ale 2 razy dziennie też czasami się zdarzało, na przykład w weekend jak było, no to przyszliśmy na przykład raz rano i później przyszliśmy po południu, bo była ładna pogoda, a to było czerwiec, więc chcieliśmy po prostu skorzystać z dobrej pogody.
0: Mm-hmm. A kto w ogóle ciebie tym zaraził? Kto ci wskazał te kajaki?
2: U mnie zaczęło się od chłopaka mojej siostry, który też trenował kajakarstwo w przeszłości.
0: Aha, i tak przypadkiem tutaj od słowa do słowa postanowiłeś spróbować i zobaczyć, jak to wygląda, z czym to się je. No i co ciebie tak najbardziej urzekło w tych kajakach?
2: Dla mnie kontakt z wodą był rzeczą, która się liczyła. No i właśnie dobra zabawa, bo to faktycznie na początku przygody z kajakarstwem bardzo pomaga. No i jest to bardzo przyjemny sport, nawet już na wyższym poziomie, gdzie wymaga ciężkiej pracy, to nadal można czerpać z niego bardzo dużo przyjemności.
0: No myślę, że teraz się też ciekawy wątek pojawił. Ja muszę zadać pytanie, czy trzeba umieć pływać? Tak po prostu, samemu.
1: Jest to zalecane, ale młodzież zawsze pływa w kamizelkach ratunkowych. Na wodzie zawsze jest motorówka, która asekuruje dzieci. Także jest to zalecane, ale no jak ktoś nie potrafi, to pilnujemy. Mamy zajęcia w okresie zimowym właśnie z pływania, żeby nawet zawodnicy sami się pewniej czuli, jak są później na kajaku.
0: No właśnie, bo te kwestie bezpieczeństwa są przecież niezwykle istotne w każdym sporcie, a tutaj, kiedy mamy też do czynienia z wodą, która, no nie łudźmy się, może być zarzewiem fantastycznej przygody, ale też może być czasami zdradliwa.
1: Jak najbardziej, dlatego bardzo dużo poświęcamy właśnie tej kwestii bezpieczeństwa. W regulaminach jest, że do 14 roku życia każdy zawodnik musi być w kamizelce i z statusu klubu są też zapisane właśnie rzeczy, że zawodnicy nie mogą być niepełnoletni bez motorówki, bez opieki trenera. Także są zawsze pod opieką. My pływamy po porcie Czerniakowskim, co jest plusem, bo tam jest zazwyczaj dość płytko, więc też nie ma takiej obawy, ale no te podstawowe rzeczy jak trener, motorówka i kapoki to jest obowiązek na każdym treningu i to jest zawsze i zawodnicy tego muszą przestrzegać.
0: Wojtek, a jak zaczęła się twoja przygoda z kajakarstwem?

0: jestem?
1: No ja już z kajakami jestem związany 15 lat. Kolega mnie zachęcił do trenowania i to dzięki niemu tak po prostu zacząłem trenować i się wciągnąłem. Po prostu mi się to spodobało. Gdzieś trochę ta ekskluzywność, bo jednak kajakarstwo to jest taki nietypowy sport. Jak większość osób gdzieś tam gra w piłkę albo w siatkówkę, to jednak kajaki robią takie wrażenie, podobało mi się to. I to, o czym wspomniał Piotrek, jest to naprawdę super zabawa. Mi sprawia po prostu przyjemność pływanie po różnych jeziorach, rzekach, więc po prostu pokochałem ten sport, jakim jest. Dobrze się bawiłem i tak wyszło, że zostałem tu teraz.
2: A później jako kolejny stopień wtajemniczenia postanowiłeś zostać trenerem?
1: Tak, tutaj trochę sprawy prywatne tak mnie ukierunkowały, że musiałem gdzieś porzucić to moje pływanie zawodnicze, ale właśnie zostałem w klubie jako trener, dostałem taką szansę i już od 3 lat właśnie zajmuję się dziećmi.
2: No, to były pierwsze pytania, które padły w stronę naszych gości. Jeżeli wy chcielibyście się czegoś dowiedzieć, jeżeli nurtują was jakieś wątki związane z kajakarstwem, śmiało dzwońcie 22 645 20 55. Macie niesamowitą okazję, by takie pytania zadać naszym dzisiejszym gościom, ekspertom w tym temacie, a ja z kolei spróbuję się za moment dowiedzieć, jak wygląda taki trening młodego kajakarza i czy zawsze odbywa się tylko na wodzie. Jeżeli jesteście ciekawi odpowiedzi, koniecznie zostańcie z nami. Wracamy po piosence.

0: No i już jesteśmy znowu z wami. Wojciech Bukowski, trener kajakarstwa w WTW Warszawa i Piotr Kostuch, zawodnik WTW Warszawa są razem z nami. Witam panowie ponownie.
1: Witamy.
2: Czołem.
0: No i teraz trzeba się zmierzyć z tymi pytaniami, które obiecałam naszym słuchaczom, słuchaczom radiowej świetlicy, że je rozsupłamy i te wszystkie wątki związane z kajakarstwem sportowym dzisiaj im przedstawimy. Jak wygląda trening takiego młodego kajakarza i czy on zawsze odbywa się w wodzie lub na wodzie?
2: To ja tu od razu wyjaśnię, bo pewnie to, czy on się odbywa w wodzie, się wiąże z tym, że w zimę pewnie ciężko sobie wyobrazić pływanie.
0: I czy ewentualnie są jakieś baseny, które pozwalają ćwiczyć?
2: Baseny są, ale niestety nie jesteśmy w posiadaniu takiego. Ale jeśli chodzi o taki typowy trening dla kajakarza, to zacznę od takiego właśnie letniego, przyjemnego treningu. Zawsze zaczynamy od rozgrzewki, która ma różną formę. Czasami sobie biegamy na rozgrzewkę, czasami są to po prostu ćwiczenia na lądzie z jakimiś ciężarkami, podskoki, wymachy, żeby zawodnik był gotowy na wyzwania. Następnie zbieramy sprzęt, wszyscy w tym samym czasie schodzimy na wodę. Gdy motorówka ze mną jest już na wodzie, zawodnicy mogą wtedy odbijać i sobie pływamy. To, co robimy, to w zależności od okresu. Dla młodych zawodników będzie to po prostu swobodne pływanie, żeby się przyzwyczaić do łódki, polubić z wodą, pooglądać widoczki, bo często można spotkać jakieś różne zwierzątka na brzegu, mamy bobry między innymi, także fajnie sobie czasami popatrzeć. I po takim treningu, który na wodzie trwa około godziny, schodzimy z powrotem na ląd, robimy tam rozciąganie. I to jest właściwie taki typowy trening właśnie w okresie letnim dla młodego kajakarza. Bardzo prozdrowotny, żeby właśnie nie było od razu takiej, tak powiem, napinki na jakieś wyniki, tylko mówię. To jest bardzo ważne, żeby najpierw polubili ten sport, pokochali wodę, pokochali pływać i dopiero później, jak będą te wszystkie elementy, gdzieś zaczynamy. Jeśli chodzi o zimę, to tu robi się ciekawie, bo można powiedzieć, że zmieniamy się w taki klub multidyscyplinarny, bo z aktywności mamy bieganie, piłkę nożną, basen, mamy ćwiczenia na ergometrach wioślarskich i kajakowych. Ergometry to są takie urządzenia na lądzie, które mają właśnie przypominać to, jak się pływa w kajaku. Oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe na siłowni. Siłownia może brzmieć trochę strasznie, ale młodzi tam nie używają sztang ani żadnych dużych ciężarów. To są ćwiczenia głównie z własną masą ciała, jakieś rozciąganie, żeby po prostu przygotować dziecko na nadchodzące wyzwania. Właśnie basen jest takim ważnym elementem treningu w zimę, bo dzięki temu zawodnicy po prostu później czują się pewniej i też basen świetnie przygotowuje tlenowo. Także łączymy tutaj te dwa elementy, właśnie to bezpieczeństwo dla zawodnika, bo jeśli on będzie się czuł pewnie w razie, jakby zdarzyło się wpaść do wody, to jest duża różnica między zawodnikami, co już potrafią pływać, a ci co nie. Nie ma żadnej paniki, jest kamizelka, która tutaj zawsze pomoże. Ja sekuruję, jest kajak, który unosi się na wodzie, więc zawodnicy po prostu mogą się go złapać i być bezpieczni. Jeszcze jak na dodatek potrafią pływać, to czasami sami się przewracają, co mnie bardzo denerwuje.
0: Żeby po prostu troszeczkę się powygłupiać pewnie.
2: Zgadza się. Jak to z dziećmi? Lubią wodę, więc jest to dla nich przyjemne, a...
0: Ale tak, jak w każdym sporcie, musi być rozgrzewka, musi być później trochę rozciągania, musi być dbałość o całe nasze ciało, nie tylko o te mięśnie, które są niezbędne podczas uprawiania tego sportu, ponieważ no, prawdą jest, że no, nigdy też nie wiadomo, co się zadzieje i czy nie dostaniemy skurczu na,

0: przykład, nie wiem, w łydce, która nie będzie nam akurat potrzebna wtedy, nie do końca jestem pewna, czy rozgrzane łydki są potrzebne do kajakarstwa, ale tak po prostu mi się powiedziało. W każdym razie, co jest jeszcze bardzo dla mnie ciekawe, to to, co powiedziałeś, że fajnie, żeby na początku polubić te kajaki, oswoić się z nimi, a nie od razu próbować osiągać jak najlepsze wyniki czy też rezultaty, bo tutaj od razu pojawia mi się taki wątek związany z utrzymaniem równowagi w kajaku. I ty powiedziałeś, że czasami młodzi zawodnicy lubią się powygłupiać i powywracać w tych kajakach, ale z tego, co się orientuję, to też jest taki element treningowy.
1: Zgadza się. Ja często właśnie mówię swoim zawodnikom, że w swoim życiu się przewróciłem tak dużo razy, że wiem, gdzie jest ta granica, więc teraz jestem nie do przewrócenia, jeśli chodzi o łódkę. Także tak, to jest ważny element. Myślę, że każdy na którymś etapie będzie musiał to przeżyć. Nie ma w tym absolutnie nic złego i najlepszą metodą jest po prostu próbowanie. Też od razu uspokajam. Młodzi zawodnicy pływają na łódkach bardziej rekreacyjnych, także tu nie trzeba się obawiać, że gdzieś będą te wpadki. I dopiero z czasem dajemy coraz węższe te kajaki, więc to tak stopniowo przychodzi. Ja to mam podzielone na 4 etapy. Właśnie najpierw jest ta łódka rekreacyjna, bezpieczna, przyjemna, gdzie zawodnik może właściwie poodpoczywać po ciężkim dniu w szkole albo innych zmaganiach. Później dostaje kajak drewniany. Jest już troszkę bardziej wywrotny, ale dalej akceptowalny przez zawodników. Później zakładamy siedzenie, czyli zawodnik siedzi już troszkę wyżej, ten środek ciężkości się zmienia. I to jest już właściwie taki pierwszy test dla zawodnika i takie pierwsze prawdziwe nauki równowagi. Jak opanuje to siedzenie troszkę wyżej, to wtedy dostaje już łódkę wyczynową, wąską. No i swoje trzeba przepłynąć w pław, że tak powiem. Ale nie każdy, są wyjątki, że po prostu wsiadają i płyną. Jedno i drugie jest dobre. Ktoś jak wpada, to nie znaczy, że jest gorszy albo że sobie nie radzi. Po prostu dzieci i ludzie są różni, więc każdy dostosowuje się w swoim tempie. Najważniejsze jest po prostu nie poddawać się.
0: I to są super słowa, które myślę, że właściwie można przypisać do każdej dyscypliny sportu.
1: Dokładnie.
0: Ale te kajaki poszczególne, do tych poszczególnych etapów też mają swoje nazwy, prawda? No, mamy też bączki na przykład?
1: Tak, są kajaki bączki. One są często używane właśnie do gry w kajak polo. To jest już inna dyscyplina. Są kajaki maratońskie. To właśnie te, na których zaczynamy. One są szersze. I właściwie kajaki wyczynowe.
0: Mm-hmm. A co to takiego kanadyjki?
1: Kanadyjki to jest kajakarstwo, tylko że zamiast nie siedzi się tam, tylko się klęczy na jednym kolanie, ma się wiosło z jednym piórem. Więc to jest podobne do kajakarstwa, mamy te same zawody, tylko po prostu zmienia się ten sposób siedzenia, że tak powiem, bo oni nie siedzą, tylko klęczą i wiosłowania.
0: Ale właśnie, bo wiecie co, ja mam wrażenie, że my się tak bardzo skupiliśmy na tym kajaku, że zapomnieliśmy o tym, że tam jeszcze jest to wiosło. A właściwie to nawet... No jest, prawda?
1: Jest. Jest jedno wiosło z dwoma piórami. Ale no, wiosło jak wiosło. Raczej nie sprawia problemów. Też się różni od tego turystycznego. Co ciekawe, wyczynowe wiosła mają jedno pióro lekko przekręcone. Służy to technice, żeby łatwiej się pływało technicznie. Także to jest główna różnica. No oczywiście jest inaczej wyprofilowane, ale no to już są takie zagadnienia, o których się później zawodnikom tłumaczy, jak już rzeczywiście w to wejdą i będą odczuwali te różne niuanse związane właśnie z łódką i wiosłem.
0: Piotr, a co dla ciebie na samym początku było gdzieś tam najtrudniejsze, nie wiem, może do zsynchronizowania poszczególnych ruchów albo do zapamiętania jakichś kombinacji?
2: Znaczy, sam w sobie początek był łatwy, to trudności żadnych nie było, bo właśnie na takich łódkach

0: Jest bardzo ciężko się przewrócić. Opanowanie tej łódki nie jest żadną trudnością. Później, jak już właśnie te łódki się zmieniają na trudniejsze, no to największą trudnością zawsze jest była dla mnie równowaga. Z czasem no już ten problem zniknął oczywiście. Już nie mam takich problemów, ale tak jak Wojtek powiedział, jest to metoda prób i błędów. Trzeba się po prostu wywrócić wystarczającą ilość razy, żeby już nie dochodziło do tych sytuacji. Także równowaga była tym problemem największym dla mnie, ale wiem, że inni zawodnicy mają właśnie inne problemy, takie jak synchronizacja, czy właśnie mają problem z tym, żeby przekręcić to jedno pióro z jednej strony, no bo jest to takie dość nienaturalne na samym początku.
1: O tym, jakie cechy powinien mieć dobry kajakarz, o tym sobie, moi drodzy, porozmawiamy za moment, także zostańcie z nami.

0: No trochę tego słońca by się rzeczywiście przydało, zwłaszcza u nas w Warszawie, bo brakuje go bardzo, och, brakuje. Ale z drugiej strony, no dobra, wiemy, że przyrodzie też jest potrzebny deszcz, więc nie ma co narzekać. Ale liczę na to, droga przyrodo, że zrozumiesz, że kiedy będziemy odbierać, znaczy ja już nie, ale nasi słuchacze głównie będą odbierać świadectwa i będą witać się z wakacjami, to jednak wtedy trochę słońca by się przydało. Zresztą do uprawiania kajakarstwa słońce, no też fajnie, kiedy jest, prawda?
1: Zdecydowanie się przydaje.
0: Ale wtedy chyba też warto pamiętać o takich dodatkowych elementach jak czapka, jakiś krem przeciwsłoneczny.
2: Okulary też się często przydają, przeciwsłoneczne. I te kremy, czapki, to jest, bardzo ważne, o czym dużo osób niestety zapomina. Ale często zapominają tylko raz.
0: No tak, no bo bardzo łatwo, zwłaszcza kiedy jest się na wodzie, woda ponoć przyciąga te promienie słoneczne, więc można rzeczywiście się bardzo nieprzyjemnie poparzyć tymi
2: promieniami. Zgadza się, przyciąga i odbija jeszcze, więc to ze wszystkich stron atakuje słońce.
0: Otóż to. Ale słuchajcie, teraz nie o słońcu będziemy rozmawiać, a będziemy kontynuować naszą rozmowę o kajakarstwie sportowym. Ja teraz chciałabym się zapytać o to, jakie cechy powinien mieć dobry kajakarz, bo to jest pytanie, które obiecałam, że zadam naszym słuchaczom właśnie teraz.
1: No, kajakarz nie musi być, ale znacznie łatwiej jest rozwijać się w kajakarstwie, jak ma się duży wzrost, ponieważ

0: wydłuża to zasięg naszych rąk. No i pociągnięcie w wodzie jest, trwa dłużej, więc jest bardziej efektywne i bardziej napędza łódkę. Ale jest wiele przypadków, gdzie zawodnicy są o głowę niżsi od innych, a i tak wygrywają. Także nie jest wzrost rzeczą konieczną, ale jest bardzo pomocny.
1: No to jeden element. Co jeszcze?
2: No, jest dużo tych elementów, bo jak zaznaczyliśmy na początku, kajakarstwo łączy wiele tych cech motorycznych, właśnie siła, wytrzymałość, koordynacja ruchowa, także gdzieś tego typu naturalne zdolności się przydają. Jeśli chodzi o taki typowy model mistrza, no to właśnie jak Piotrek wspomniał, zawodnicy wysocy z długim zasięgiem rąk mogą gdzieś tutaj być premiowani, może im być łatwiej, ale też kajakarstwo ma tą cechę, że zawody są rozgrywane od dystansów 200 metrowych do nawet 30 kilometrów, także jak są osoby, które gdzieś czują się pewniej siłowo, są po prostu silne, taka budowa typowo mezomorficzna, no to gdzieś tutaj się odnajdą lepiej w sprincie, ale osoby szczuplejsze, bardziej wątłe, gdzieś w tych długich dystansach się na pewno odnajdą. Także jest to dość uniwersalny sport. No i myślę, że właśnie szczególnie ten wzrost, o którym wspomnieliśmy, jest ważny.
1: Tutaj pojawiło się takie dosyć trudne słowo i myślę, że trzeba je wyjaśnić naszym słuchaczom, co to jest budowa mezomorficzna.
2: Jest to osoba, która charakteryzuje się wysoką tkanką mięśniową w ciele.
1: No tak, no bo jest to też niezbędne jednak do tego, by z tym oporem wody sobie poradzić, między innymi.
2: Zgadza się. Mhm. Czyli jak są mięśnie, to jest trochę łatwiej.
1: No ale to są rzeczywiście te wszystkie takie cechy fizyczne, o których sobie mówimy, ale jest także całkiem spora garść takich cech psychicznych, na przykład ta wytrwałość czy determinacja, o której też już sobie kilka słów powiedzieliśmy na początku.
2: Są, ale myślę, że nie różni się to jakoś bardzo od innych dyscyplin. Ogólnie, tak jak w życiu, jak chce się coś osiągnąć, to trzeba się po prostu przyłożyć, zagryźć zęby i wykonywać to, co się robi, aż się uda. Jest to takie dość uniwersalne i kajakarstwo tutaj się nie różni. Bez pracy no raczej niewiele się osiągnie, ale jest to tak dość typowo życiowe.
1: Mhm. A powiedzcie mi, panowie, dlaczego warto spróbować kajakarstwa? Dlaczego polecalibyście je naszym młodym słuchaczom?
0: Na pewno kajakarstwo daje dużo znajomości, które trwają naprawdę wiele, wiele lat, nawet jak już się skończy trenować. Jest to sport też rozwijający bardzo fizycznie, ponieważ wymaga pracy całego ciała. Nie są to tylko ręce, jakby się mogło wydawać, nogi też są bardzo kluczowym aspektem.
1: Czyli jednak łydki, tak.
0: Tak, jak najbardziej. No właśnie zdrowie, bardzo dużo zdrowia daje kajakarstwo. Przez budowę mięśni, po wytrzymałość tlenową, po rozwój tak naprawdę całego organizmu.
1: No to jeszcze teraz chciałabym zapytać o takie wskazówki, takie rady właśnie dla naszych młodych słuchaczy, jeżeli chcieliby chociażby podczas tegorocznych wakacji spróbować swoich sił w tej dyscyplinie sportu.
0: No, na pewno bawić się tym, bo to jest najważniejsze, nawet już w późniejszych etapach treningów zabawa w tym wszystkim jest najważniejsza. W lato szczególnie ważny jest właśnie ubiór, żeby nie poparzyć się tym słońcem i żeby też nie było nam za gorąco, no bo wtedy ta zabawa już się kończy, że tak powiem.
2: Warto zaznaczyć, że to była bezpieczna zabawa, żeby pływać w miejscach dozwolonych i najlepiej z kimś dorosłym w kapoku pod jakąś opieką.
1: No tak, tutaj rzeczywiście wracamy znowu do tych kwestii bezpieczeństwa, to jest bardzo, bardzo ważne i myślę sobie, że też warto rozważyć, wziąć pod uwagę opcję rozpoczęcia treningów chyba z ekspertem, bo samemu czasami możemy się po prostu zniechęcić do czegoś albo możemy sobie jeszcze zrobić jakąś krzywdę czy coś takiego, a tutaj jednak zawsze jak mamy trenera,

0: prawda? To mamy takie wskazówki, które mają tylko wzbogacić nasze możliwości i zaznajomienie się z daną dyscypliną sportu.
1: Jak najbardziej. Myślę, że jak ktoś spojrzy profesjonalnym okiem, to będzie łatwiej w to wejść, będzie można uniknąć jakichś różnych błędów, które mogłyby zniechęcić. Także jak najbardziej jest to dobra opcja, żeby właśnie zacząć. U nas w WTW, jak ktoś chciałby po prostu spróbować, to jest darmowy miesiąc, także można po prostu przyjść i zobaczyć, jak to jest. I jak się spodoba, można trenować dalej, jak nie, nie ma problemu z żadną rezygnacją.
0: Czyli można znajomego, znajomą, brata, siostrę wziąć ze sobą i spróbować swoich sił.
1: Dokładnie.
0: Słuchajcie, a czy gdzieś jeszcze oprócz WTW Warszawa można w Warszawie właśnie ćwiczyć kajakarstwo?
1: Jak najbardziej. Przy kanale Żerańskim jest klub Water Crew. Przyjaźnimy się z nimi, z trenerami, nasi zawodnicy też bardzo się lubią. Także jak ktoś ma bliżej właśnie rejony Białołęki, to jak najbardziej mogę polecić Water Crew.
0: Czyli tak naprawdę to wystarczy się rozejrzeć, jeżeli mamy taką myśl, taki pomysł, że chcielibyśmy spróbować swoich sił, to wystarczy się rozejrzeć, poszukać, popatrzeć. Oczywiście fajnie, kiedy poprosimy również o pomoc tutaj naszych opiekunów, rodziców, dziadków, ciocie, wujków, żeby wspólnie nam pomogli poszukać takiego miejsca, które pozwoli nam spróbować i sprawdzić przede wszystkim, czy jest to sport, który po pierwsze da nam te frajdy i zabawę, o której mówiliśmy, ale po drugie, czy jest to sport, z którym chcielibyśmy po prostu związać naszą przyszłość.
1: Dokładnie tak.
0: Moi panowie, ponieważ nasza rozmowa powolutku dobiega końca, czas na pozdrowienia. Kogo chcielibyście pozdrowić?
1: No na pewno chciałbym pozdrowić tutaj wszystkich moich zawodników, którzy mam nadzieję, że słuchają. No i tak standardowo, rodzinę oraz dziewczynę.
2: Ja mógłbym powiedzieć to samo moich kolegów klubowych, ale nie tylko, ponieważ, tak jak już też wspominałem, kajakarstwo daje możliwość poznania wielu ludzi, nie tylko z Warszawy w moim przypadku. Tak jak Wojtek wspomniał, rodzina, mama, tata, dziadkowie, ciocie i wszystkich mi bliskich.
0: A czego życzy się kajakarzom?
1: Jeszcze jakbym mógł dodać, to drugiego trenera, który niestety nie mógł przyjść, Damian Siwiecki, pozdrawiamy.
0: Oczywiście pozdrawiamy, a teraz powiedzcie mi, czego się życzę kajakarzom.
2: Chyba połamania nóg, tak jak wszystkim innym. Wydaje mi się, że...
1: Wiatru w plecy.
0: A nie wiosła?
2: Chyba nie. Nie spotkałem się jeszcze nigdy z takim określeniem.
1: Wiatru w plecy, myślę.
0: Wojciech Bukowski, trener kajakarstwa WTW Warszawa oraz Piotr Kostuch, zawodnik WTW Warszawa, byli moimi i waszymi gośćmi. Pięknie dziękuję za spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
3: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
8: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
9: W Polskim Radiu Dzieciom trwa radiowa świetlica. 17 godzina wybiła chwilę temu, a to oznacza, że czas na drugą część naszego radiowo-popołudniowego spotkania. Zostańcie z nami do godziny 18, bo przed nami między innymi wasza ulubiona łamigłówka dźwiękowa, czyli zabawa muzyczne puzzle.

0: Tylko mój. To jest piosenka, która pochodzi z filmu animowanego Książę Czaruś. Ale my teraz nie będziemy o filmach animowanych rozmawiać. Nie, nie, nie, nie, nie. My teraz będziemy rozmawiać o łamigłówkach dźwiękowych, czyli o zabawie pod tytułem...
1: Muzyczne puzzle.
0: Na czym ona polega? Polega na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko bazując na kilku słowach naprowadzających na ten tytuł. Właściwie to nie tylko słowach, po prostu podpowiedziach. Bardzo często są to jakieś wyrazy, które mogą być słowami, które odnajdziecie w tekście tej piosenki, w tytule, ale mogą być to także wyrazy, słowa, które kojarzą nam się z tą piosenką, z tytułem, z tematem. No tutaj naprawdę możliwości jest bardzo, bardzo dużo. 22 645 2055 to natomiast jest numer telefonu do naszej radiowej świetlicy. Śmiało dzwońcie, jeżeli któraś z podpowiedzi podsunie wam jakiś tytuł piosenki. Trzeba sprawdzić, czy to jest ten, którego poszukujemy, a jeżeli nie zadzwonicie i nie powiecie tego tytułu, no to wtedy nie będziemy mogli sprawdzić. A kto wie, czasami taki przypadek powoduje, że tak, to jest ten tytuł i odgadujecie je wówczas wyśmienicie. No to co, rozpoczynamy naszą zabawę w muzyczne puzzle? Myślę, że tak. Bądźcie zatem czujni, bo zaraz po piosence pierwsza podpowiedź.

Obiecałam wam, że po piosence pojawi się pierwsza podpowiedź w muzycznych puzzlach, czyli naszej łamigłówce dźwiękowej. I tak też się stanie, ale najpierw przypomnę numer telefonu do nas. 22 645 20 55. Oto on. A pierwsza nasza podpowiedź, pierwsze słowo naprowadzające na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki to wyraz gwiazdy. No proszę, jak się ładnie akurat złączyło z piosenką, którą przed momentem wyśpiewała nam Cleo, Łowcy Gwiazd. Ale to nie jest ten tytuł, którego dzisiaj poszukiwaliśmy i poszukujemy. Nie, zupełnie inny. Dlatego ta piosenka już się pojawiła. Ta, której tytułu poszukujemy, jeszcze dzisiaj nie pojawiła się w radiowej świetlicy, więc może się tak stać tylko wtedy, kiedy wy ten tytuł nam odgadniecie. Gwiazdy to pierwsze słowo naprowadzające na poszukiwany przez nas tytuł piosenki, natomiast 22 645 20 55 to numer telefonu do naszej radiowej świetlicy. Śmiało dzwońcie, jeżeli macie jakieś propozycje.

0: Muzyczne puzzle.
1: Tak właśnie nazywa się nasza łamigłówka dźwiękowa, nasza zabawa, do udziału w której zapraszamy Was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 16 a 18. Odgadujemy w niej wspólnie tytuł piosenki, to znaczy ja daję Wam podpowiedzi co do tego tytułu, a Wy dajecie ze swojej strony propozycje, jak może ten tytuł brzmieć, i tak właśnie wygląda ta nasza współpraca przy poszukiwaniu tytułu piosenki, który danego dnia jest tym poszukiwanym tytułem, a musimy go znaleźć, bo inaczej piosenka ta nie będzie mogła się dzisiaj pojawić, a przyznam się Wam szczerze, że ja ją bardzo lubię, więc no, z przyjemnością bym się w nią dzisiaj wsłuchała, ale zdarzy się to, tak jak powiedziałam przed momentem, tylko kiedy odgadniecie jej tytuł. 22 645 20 55 to numer telefonu do naszej radiowej świetlicy. Śmiało dzwońcie ze swoimi propozycjami. Znamy już pierwsze słowo naprowadzające na ten poszukiwany przez nas tytuł, to wyraz gwiazdy. Kolejna podpowiedź to ziarnko. Mamy zatem już dwa słowa, które powolutku, jak ta układanka, nam się tutaj układają właśnie w muzyczne puzzle, z których powstanie tytuł poszukiwany przez nas. Gwiazdy i ziarnko. 22 645 20 55. Macie jakiś pomysł, propozycję? Zadzwońcie.

0: bazując na kilku słowach naprowadzających na ten tytuł. A znamy dwa takie wyrazy, bo tylko dwa do tej pory wam zdradziłam. Gwiazdy i ziarnko. Do tej pory jeszcze nie pojawiła się żadna propozycja, ale, o proszę bardzo, jest i pierwszy telefon. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy ja dobrze usłyszałam, że po drugiej stronie linii telefonicznej jest Gucio?
1: Tak.
0: Cześć Gucio, bardzo miło mi Ciebie słyszeć. Ja mam na imię Marta, no i nie mogę się już doczekać Twojej propozycji poszukiwanego przez nas dzisiaj tytułu piosenki. Jak Twoim zdaniem brzmi ten tytuł?
1: Czarna dziura.
0: Już sprawdzam. No nie, tego tytułu dzisiaj nie poszukujemy, więc dalej nasze tropienie tytułu piosenki trwa, ale w międzyczasie ja chciałabym się Ciebie, Gucio, zapytać, czy Ty masz taką swoją ulubioną piosenkę, która zawsze poprawia Ci humor i dodaje energii? Masz taką piosenkę, którą lubisz sobie nucić na przykład, albo której lubisz słuchać?
1: Tak.
0: I co to za piosenka?
1: Czarna dziura.
0: To właśnie czarna dziura. W ogóle większość piosenek Nutkosfery, Cezika, to są piosenki, które wpadają w ucho i bardzo często towarzyszą nie tylko naszym młodym słuchaczom, ale także ich rodzicom i opiekunom, i wiem o tym doskonale, bo sama lubię sobie czasami je ponucić. A czy ty uważasz, Gucio, że w ogóle słuchanie muzyki to fajna sprawa?
1: Tak.
0: A dlaczego?
1: Nie wiem.
0: To sprawia, nie wiem, nam radość, właśnie czasami poprawia humor.
1: Chyba poprawia humor.
0: Też mi się wydaje, że muzyka ma taką trochę magiczną moc, która wpływa bardzo często na nasz humor. Gucia, a ty chodzisz do przedszkola czy do szkoły?
1: Do zerówki.
0: Do zerówki. I tam często śpiewacie piosenki?
1: No, chyba mam zakończenie roku za 5 dni. No, chyba już nie będę śpiewał piosenki.
0: A na zakończenie roku przygotowujecie jakiś występ?
1: Tak.
0: I tam jest jakaś piosenka?
1: Tak, mam chyba kilka.
0: A chciałbyś nam kawałeczek zaśpiewać?
1: Mogę, ale nie umiem całej.
0: To tylko kawałeczek. Śmiało.
1: Kucharek, on zwoły, bardzo dobrze gotowały. Na dzień cóbka, drugie daje.

0: was, ukochane, panie moje, ulubione me przedszkole.
1: Ale pięknie ci to wyszło. Fenomenalnie, Guciu, gratuluję. Ty bardzo pięknie śpiewasz. Rozważ w przyszłości karierę wokalną, bo naprawdę przepięknie zaśpiewałeś tę piosenkę i podejrzewam, że występ na zakończenie zerówki także pójdzie ci wspaniale. Gratulacje ogromne z mojej strony. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. A teraz chciałabym się zapytać, kogo pozdrawiamy? Kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Mamy, tatę, siostrę, dziadkę, babcię i cały świat.
1: Super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, kolorowego, uśmiechniętego popołudnia i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia, do widzenia, a nawet do usłyszenia. I kolejni zawodnicy do nas się dodzwonili. Halo, halo, kto tam jest po drugiej stronie linii telefonicznej?
2: Misia.
1: Poproszę was o wyłączenie radia, ponieważ niestety nie słyszałam, kto do mnie dzwoni.

0: Zuzia i Marta. No teraz już słyszałam doskonale. Dziewczyny, jak wam mija dzień?
1: Fajnie.
0: A coś zabawnego się dzisiaj wydarzyło?
1: Tak, grałam w przedszkolu w szachy.
0: O! Cudownie. I jak ci szło?
1: Dobrze, wygrałam 2 razy.
0: Nie, no to gratuluję. A poczekaj, czy ja dobrze pamiętam, że szachy to jest ta taka gra, gdzie tam się wybiera różne miasta i państwa? Nie? To co tam jest? Tam są takie zwykłe pionki?
1: Tam trzeba zbić króla.
0: Ach, czyli tam nie rzucamy kostką. Zrobić szachmat, rozumiem. Aha, aha, czyli to jest ta gra, gdzie się pojawiają...
1: Ja codziennie gram, prawie codziennie.
0: No to gratulacje, gratulacje, bo to ponoć wcale nie jest taka łatwa gra i rzeczywiście...
1: Ja już nauczyłam mamę i ciocię.
0: Rzeczywiście wymaga odpowiedniej strategii i taktyki, no to naprawdę jestem pełna podziwu. Ale wiecie co? Teraz nie o szachach będziemy sobie rozmawiać, tylko o poszukiwanym przez nas tytule piosenki. Gwiazdy i ziarnko to są te słowa naprowadzające, które do tej pory się pojawiły. A ja chciałabym się was podpytać, jak może brzmieć ten poszukiwany przez nas tytuł piosenki?
1: O matku.
0: Jak?
1: O matku.
0: Już sprawdzam. No, tego tytułu nie poszukujemy dzisiaj, ale spokojnie, spokojnie, za moment będą kolejne podpowiedzi, a u nas można dzwonić do woli, aż odgadniemy ten tytuł, więc wielokrotnie można dzwonić ze swoimi propozycjami, zatem śmiało będziecie mogły za moment jeszcze zadzwonić, ale najpierw ja jeszcze chciałabym się zapytać o te figury, które są w tych szachach. Tam powiedziałaś, że jest król i kto tam jeszcze jest?
1: Królowa.
0: Jak jest królowa?
1: Wieża, konik i pionki.
0: Ale to całkiem sporo tam jest tych figur. I każda chodzi tak samo? Porusza się? Każda porusza się tak samo?
1: Nie.
0: Czyli oprócz tego, że trzeba się nauczyć nazw tych figur, to jeszcze trzeba się nauczyć, jak każda z nich się porusza?
1: Mhm.
0: No to chyba nie jest łatwe zadanie. Dla kogoś, kto ćwiczy, to chyba jest łatwe. No ale dla kogoś, kto na tym się nie zna, to na pewno jest to niesamowite wyzwanie. Bardzo ciebie poproszę teraz o pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy?
1: Pozdrawiam mamę, tatę, brata, moje ciocie, kuzynki, Antosię, Gabrysię.
0: Przepiękne pozdrowienia.
1: I mojego pieska.
0: No oczywiście, a jak się nazywa?
1: Benuś.
0: Bardzo ładne imię. Czy kogoś jeszcze dopisujemy do tej listy?
1: Nie. Jeszcze moi babci kota.
0: Och, a kot się jak nazywa?
1: Lord.
0: No to też oczywiście jak najbardziej go...
1: I psa cioci Teosia.
0: I wszystkie zwierzęta, które w waszej rodzinie się pojawiają, co? Pozdrawiamy, oczywiście. I ja też was, dziewczyny, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za udział w naszej zabawie. Za moment kolejna podpowiedź, więc słuchajcie nas uważnie. Życzymy wam udanego, przemiłego popołudnia. Do usłyszenia.
1: Pa, pa, pa. Pa.
0: I do usłyszenia i słuchają już kolejne podpowiedzi. Zatem śpieszę z tą podpowiedzią, a będzie to wyraz szkiełko. Dum, dum, dum, dum. Mamy zatem 3 podpowiedzi, 3 słowa naprowadzające na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki. Gwiazdy, ziarnko, szkiełko. Jak może brzmieć ten tytuł? 22 645 20 55 to numer telefonu, pod który powinniście zadzwonić, jeżeli macie propozycję swoją właśnie co do brzmienia tego tytułu.

0: Margarita, tu eres mi amor.
1: No teraz to się roztańczyłam na całego, ale przecież przy takiej piosence, jak ta, która pojawiła się przed momentem, to inaczej być nie mogło. Ale teraz zasiadam tutaj z powrotem przed mikrofonem, bo cały czas poszukujemy tytułu piosenki w naszej zabawie Muzyczne Puzzle. Znamy już trzy słowa naprowadzające na ten poszukiwany przez nas tytuł. To gwiazdy, ziarnko i szkiełko. No i proszę, proszę, kolejny śmiałek do nas zadzwonił. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Antosiu, to ty?
2: Tak.
1: Cześć, bardzo miło mi ciebie słyszeć. Co u ciebie dzisiaj słychać?
2: Dobrze.
1: No to ja się bardzo cieszę. A humor masz dobry?
2: Tak.
1: No to świetnie. Coś pysznego dzisiaj zjadłeś na obiad?
2: Ale śliczki.
1: Ale super, ale takie na słodko?
2: Tak.
1: Ale ekstra, z bitą śmietaną? Pychotka. No to ja się wcale nie dziwię, że masz dobry humor. Po naleśnikach z truskawkami sama miałabym dobry humor. Ale mi teraz narobiłeś się smaka. Przepysznie się ta rozmowa zapowiada. Powiedz mi proszę, Antosiu, jaki ty masz pomysł? Jak może brzmieć tytuł tej poszukiwanej przez nas dzisiaj piosenki? Gwiazdy, ziarnko i szkiełko. Takie są podpowiedzi.
2: Moja fantazja.
1: Już sprawdzam. Brawo, brawo, brawo. Fanfary, oklaski w twoją stronę teraz właśnie powędrowały. Tak, to jest ten tytuł, którego dzisiaj poszukiwaliśmy. Super.

0: Robota, gratulacje ogromne. Powiedz proszę, Antosiu, które słówko najbardziej ciebie nakierowało na ten tytuł? A tam masz chyba jakiegoś suflera, który ci troszeczkę pomaga, co?
1: Bardzo lubimy tą piosenkę i od razu tak pomyśleliśmy, tak?
0: No to fajnie, ale ja w ogóle muszę wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że do nas coraz częściej takie rodzinne zespoły dzwonią, że właśnie, że wspólnie się bawicie w odgadywanie, poszukiwanie tych piosenek w muzycznych puzzlach, bo na tym to też polega, na takiej naszej wspólnej zabawie, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. Czyli rozumiem, że tak naprawdę to połączenie tych trzech słów spowodowało, że stwierdziliście tak. Musimy tak, zadzwonić, bo to jest ten tytuł.
1: Codziennie po przedszkolu słuchamy.
0: Och, no to bardzo, bardzo mnie to cieszy. Antosiu, a ty ile masz lat?
2: 4.
0: 4 lata. Fajnie jest mieć 4 lata?
2: Tak.
0: No ja już nie pamiętam, jak to jest, ale wierzę ci na słowo, że fajnie jest mieć 4 lata. Można słuchać Polskiego Radia dzieciom, można jeść naleśniki z truskawkami, można tańczyć, śpiewać mnóstwo piosenek, no i przede wszystkim można uśmiechać się od ucha do ucha tak po prostu bez powodu. A co jest najfajniejsze, to, że tak naprawdę to każdy mógłby się uśmiechać od ucha do ucha bez powodu, tylko nie wiem, dlaczego się tak dzieje, może ty będziesz wiedział, Antosiu, dlaczego tak jest, że im człowiek starszy, to o tym zapomina. Zauważyłeś to? No właśnie. To jest, myślę, dobre pytanie i trzeba byłoby się nad nim nieco dłużej zastanowić. I wiesz co? Dzięki tobie to ja mam taką misję od dzisiaj. Będę każdemu dorosłemu przypominała, że może się uśmiechać po prostu tak bez powodu, od ucha do ucha, tak po prostu, żeby się uśmiechać. Co ty na to?
2: Super.
0: To będziesz, mam nadzieję, moim pomocnikiem i też będziesz przypominał dorosłym, żeby się uśmiechali do siebie nawzajem i do nas też. No bo dlaczego nie? Gratulacje ogromnie, Antosiu, ogromne z naszej strony, w twoją stronę płyną. No a teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
2: Nadię, tatę,

0: kogoś jeszcze?
1: Przedszkole, bo małe grzaty. Przedszkole.
0: Oczywiście, całe przedszkole, także pozdrawiamy. Czy mama chce kogoś jeszcze do tej listy dopisać?
2: No to może wszystkich tych, którzy będą się tak pięknie uśmiechać od dzisiaj.
0: Świetnie. I my też was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jeszcze raz moc gratulacji we waszą stronę kierujemy. Życzymy udanego, przemiłego, kolorowego, uśmiechniętego popołudnia i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
2: Pa, pa.
0: I teraz w naszej radiowej świetlicy oczywiście nie może być inaczej niż... Nie może się nie pojawić piosenka, która dzisiaj w muzycznych puzzlach, której tytuł był poszukiwany przez nas dzięki Antosiowi, został on poznany, a w związku z tym właśnie teraz fasolki i utwór Moja Fantazja.

Tak. Też tak myślę, że chcieć znaczy móc i czasami naprawdę warto zrobić ten pierwszy krok w kierunku na przykład jakiejś dyscypliny sportowej, która nas interesuje albo którą chcielibyśmy sprawdzić, czy jest taką, która sprawi nam frajdę, w której będziemy się spełniać. Zresztą z wieloma rzeczami w życiu tak jest, że warto spróbować, bo jak mówi pewne stare powiedzenie, lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż żałować, że się czegoś nie zrobiło. No bo skąd mamy wiedzieć, że coś nie jest dla nas, albo coś nie sprawia nam frajdy, nie jest czymś, co daje nam radość, jeżeli tego nie spróbujemy. Zatem ja jednak jestem za tym, żeby próbować na przykład, jeżeli chodzi o sport, ale nie tylko, najróżniejszych tutaj elementów, zwłaszcza, że wakacje przecież za pasem, tym bardziej będzie mnóstwo nowych możliwości i do poznawania nowych kolegów, koleżanek, do próbowania najróżniejszych dyscyplin sportowych, do próbowania także i różnych elementów związanych z artystycznym, kreatywnym spędzaniem wolnego czasu. Oczywiście nie zapomnijcie także o odpoczynku, bo on również jest bardzo ważny w wakacje. Pamiętam także doskonale, że w sobotę podczas naszej audycji specjalnej z 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik imienia profesora Łukasza Turskiego obiecałam wam, że zrobimy taki ranking odnośnie do waszych ulubionych sprzętów na placu zabaw. Miałam go zrobić dzisiaj, ale okazuje się, że jest tyle zgłoszeń, że muszę jednak jeszcze troszeczkę policzyć te głosy i jak to się stanie, to wówczas dam wam znać. Także cały czas jeszcze możecie wysyłać tutaj swoje zgłoszenia odnośnie do tego, jaki sprzęt na placu zabaw jest waszym ulubionym. Huśtawka, czy zjeżdżalnia, czy też na przykład drabinki albo karuzela.

No i zerkam na zegarek i co ja takiego widzę? Widzę, że powolutku przyszło mi się już z wami pożegnać. Zresztą wcale mnie to nie dziwi, bo widziałam, jak na korytarzu biegają już Smokadaś, Miś Michaś, za nimi biegnie Filip, który zapewne próbuje ich już tutaj do naszego studia Polskiego Radia Dzieciom zapędzić, ale jak zwykle Smok i Miś mają swój plan na ten wieczór, na to późne popołudnie. No, zapewne za moment się przekonacie, co to za plan, bo o godzinie 18, jeżeli Filipowi się uda tutaj zorganizować chłopaków, by jednak do studia przyszli, też będziecie mogli się o tym przekonać. A my dzisiaj odkrywaliśmy świat kajakarstwa. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądają treningi, czym się różnią poszczególne kajaki od siebie i dlaczego warto spróbować swoich sił w tym sporcie. Pięknie dziękuję wam za te dwie wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, to była Radiowa Świetlica. Słyszymy się już jutro punktualnie o 16. Pa, pa, pa! Chihuahua. Chihuahua.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
4: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak,

0: nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Wieczorne miśmoki radiowe.
3: To zadanie najważniejsze.
4: Bo dotyczy was, słuchaczy.
3: Będą bajki, gry i wiersze.
4: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
3: I nie wiemy, czy się uda.
4: Rzadko komu się udaje.
3: No, bo niełatwe to zadanie.
4: A jak mają inne kraje?
3: Różnie. Często dziecko wstanie...
4: Wstanie, zanim się położy?
3: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
4: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
3: Dziś... Na pewno nam się uda.
4: Po to jest audycja właśnie.
3: Mamy dla was takie cuda.
4: Cyt, cyt, cyt. Iskierka zgaśnie.
3: Zaczynamy, drogie dzieci.
4: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: formie?
1: A weź, w jakiej jestem formie?
0: No ja tak.
1: Nie rozumiem, o co mnie pytasz.
0: A, to znaczy, jak się czujesz, Michasiu?
1: Ja dobrze się czuję, chociaż ciągle nie wiem, czy to się uda.
0: Ale co takiego, Michasiu?
1: No, znaczy, że nie wiem, czy to dobry pomysł.
0: Nie no, teraz to ja nic nie rozumiem. A co niby miałoby się udać?
1: No, co z naszymi miśmokami wieczorowymi?
0: A co z nimi?
1: No, chciałem o czymś porozmawiać, bo wydaje mi się... Zaraz! Adasiu!
0: Tak, słucham.
1: Czy ja dobrze widzę? Ty wziąłeś do naszego studia... piłkę?
0: Wziąłem, bo mam powody, by dziś z nami w studiu była właśnie piłka.
1: A dlaczego?
0: To ty nic nie wiesz, bo o piłce mówi dzisiaj cały świat.
1: Aha, i dlatego ty też chcesz o niej mówić?
0: Mhm.
1: Smoku?
0: Tak?
1: Czy mało ci naszej kłótni z zeszłego tygodnia?
0: Kłótni? Nie wiem, o jakiej kłótni mówisz.
1: Już nie pamiętasz, jak miałeś pretensje do mnie, że puściłem gola?
0: A, to znaczy ja...
1: A ja ci odpowiedziałem, że to ty mi zasłoniłeś widok piłki.
0: Ale za to, że zasłoniłem, to już cię chyba przeprosiłem, co nie?
1: Zgadza się. A ja ciebie przeprosiłem za tego opuszczonego gola.
0: Tak, teraz sobie przypomniałem, tak. I ty mnie przeprosiłeś i ja ciebie przeprosiłem. Wzajemnie się przeprosiliśmy i bardzo dobrze.
1: Pewnie, że dobrze. Może dlatego dosyć już tematu piłki nożnej na dziś, co?
0: Co ty opowiadasz? Dosyć piłki nożnej?
1: No, bo chyba zgodzisz się ze mną, że dziś już nie będziemy go poruszać, co?
0: No, na to akurat nie mogę się zgodzić.
1: A dlaczego?
0: Nie dlatego, że nie chcę, ale dlatego, że nie wypada nic o piłce nożnej nie mówić.
1: Słucham? Nie rozumiem, dlaczego.
0: No jak to dlaczego, no Michasiu? Bo od paru dni mamy święto.
1: Jakież znowu święto?
0: Święto futbolu.
1: Jakiegoż znowu futbolu? O czym ty mówisz?
0: O tym, że tak inaczej nazywana jest piłka nożna, futbol.
1: Tak czy inaczej? Czyli jak?
0: No, zazwyczaj tak, że nie inaczej nazywana jest piłka nożna, może poza paroma wyjątkami.
1: Ale ja nie chcę dzisiaj mówić ani o piłce nożnej, ani o futbolu.
0: O jej nie chcesz?
1: Nie chcę nawet rozmawiać o tych wyjątkach, o których mówiłeś.
0: Ależ Michasiu, my musimy o tym rozmawiać.
1: Dlaczego musimy?
0: No jak to dlaczego? No tłumaczę ci.
1: Musimy to teraz posłuchać piosenki. Tyle ci powiem.
0: A dobrze, posłuchajmy. To się może uspokoimy.

0: My musimy, Michasiu, o tym wydarzeniu zrobić audycję. Musimy, bo cały świat żyje dzisiaj mundialem. Nie możemy udawać, że to nas nic nie obchodzi.
1: Adasiu, mój drogi przyjacielu, mój smoku, jakim znowu mundialem?
0: Jakim? To ty,
1: no,
0: nie,
1: jakim?
0: To ty nie wiesz?
1: Mundial. Nie wiem nawet, co to jest ten mundial. To słowo, którego dotąd nie słyszałem.
0: Och, Michasiu, to są przecież wielkie zawody sportowe. Aż 48 reprezentacji narodowych.
1: Aż 48?
0: Tak. Po raz pierwszy aż tak dużo zespołów wystąpi na tych zawodach.
1: A co to za zespoły są?
0: To są futbolowe reprezentacje swoich krajów. Znaczy te, co grają w piłkę nożną.
1: I znowu ten futbol. Mundial, futbol, piłka nożna. Ile można?
0: Ile można? Długo można i dużo można. Te 48 reprezentacji to rozegra ze sobą aż 104 mecze. I te zawody, ten mundial będzie trwał aż do 11, od 11 czerwca do 19 lipca, ponad miesiąc.
1: I oni w jednym miejscu będą grać do tego 19 lipca?
0: A skąd? Mecze będą rozgrywane aż w trzech państwach.
1: W trzech?
0: Tak, w USA, w Kanadzie i w Meksyku.
1: Czy wszystko to Ameryka, co nie?
0: Tak.
1: Szkoda, że to nie igrzyska, bo na igrzyskach to zawsze była jakaś taka maskotka. Tam, nie wiem, tam krówka, czy znaczy krówka.
0: Tak, ale teraz też są maskotki. Tak, i to aż trzy.
1: O.
0: Jest bielik amerykański klacz, czyli taki chwytak z pazurem.
1: Chwytak z pazurem, wiem. To ten taki orzeł z białą szyją taki, wiem.
0: Tak. Jest też kanadyjski łoś Maple.
1: Czekaj, Maple? A ja mam w domu syrop klonowy, co się nazywa Maple Syrop. Czyli maple to klonowy, to on się nazywa łoś klonowy.
0: Pewnie tak. A jest jeszcze meksykańska ta maskotka z meksykańskiego mundialu. Jest to jaguar zaju. Znaczy silny, dumny i zwinny jaguar.
1: Orzeł, łoś i jaguar?
0: Mhm.
1: Super maskotki.
0: I ci wszyscy piłkarze z tych 48 reprezentacji to rozegrają mecze na 11 amerykańskich stadionach. Na trzech meksykańskich, dwóch kanadyjskich.
1: No. To razem będzie 16?
0: No.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: W 16 miastach, w trzech krajach?
0: Tak.
1: I bardzo dobrze, niech sobie grają.
0: Zgadzam się, niech sobie grają.
1: I niech sobie tych, co grają, to niech oglądają ci, co chcą oglądać tych, co grają. A my w naszych miśmokach, my się musimy zająć czymś innym.
0: Znowu swoje, Michasiu, takie wielkie święto piłkarskie, a ty chcesz rozmawiać o czymś innym?
1: No pewnie. Na dzisiejszą audycję wymyśliłem zupełnie inny temat.
0: Michasiu, ale przecież wszyscy chcą słuchać o mundialu. Wszyscy.
1: Wszyscy? Tak. Jesteś tego pewien?
0: Tak, oczywiście, że jestem pewien.
1: I co, i myślisz, że wszyscy w Polsce będą kibicować polskiej drużynie na mundialu?
0: Nie. Polacy nie zakwalifikowali się na mundial.
1: Nie fikali na mundial?
0: Nie zakwalifikowali się.
1: A co to znaczy?
0: No nie dostali się, nie wyjechali. Nie grają w tym roku na mundialu, no.
1: A to jak tak, to nikt nie będzie tego oglądać.
0: Właśnie, że wszyscy będą oglądać

0: kibicować komu tylko chcą.
1: A ja myślę, że nie.
0: Oj, Michasiu, to chyba nie widziałeś rozpoczęcia.
1: Rozpoczęcia?
0: Tego mundialu, tak. Ludzie są i będą i byli zainteresowani mundialem.
1: A na pewno nie. I zaraz ci udowodnię, że jest inaczej.
0: Tak, akurat.
1: Tak, i zrobię to po piosence.
0: Czekam na to, co ty zrobisz.
1: Bardzo proszę.

0: Oj, smoku, przestań się już dąsać. Wysłuchaliśmy fajnej piosenki.
1: Tak, no.
0: No a ty masz minę, jakbyś zjadł buraczki, których nie lubisz.
1: O tak, ja nie lubię buraczków, nie lubię, że nie wiem co.
0: Wiem
1: o tym. Przypominaj mi o takich rzeczach.
0: Wiem, dlatego tak teraz powiedziałem o twojej minie.
1: Tak właśnie jest. No jakoś pomyślałem, że dziś porozmawiamy o mundialu, a ty nie chcesz rozmawiać o mundialu.
0: No dobrze,
1: a nie chcę rozmawiać o mundialu, a ty nie chcesz rozmawiać.
0: Czekaj, nie marudź.
1: Co?
0: A co ty o tym mundialu możesz powiedzieć naszym słuchaczom? No, słuchaj.
1: Bardzo dużo. Coś tam pewnie mogę powiedzieć.
0: No dobrze, ale co takiego?
1: No to... No mogę powiedzieć to, że się mundial... Że, gdzie on jest, gdzie się odbywa.
0: No to już mówiłeś.
1: No tak to mówię.
0: Coś jeszcze?
1: O maskotkach mogę
0: to
1: opowiadać.
0: To też powiedziałeś.
1: Tak, to też już powiedziałem. O, to mogę też powiedzieć, jakie drużyny na tym mundialu występują.
0: Myślę, że to już na pewno ktoś zrobił za ciebie, bo 48 na pewno nie pamiętasz.
1: Tak sądzisz?
0: No tak sądzę. Chyba wszyscy, którzy ten mundial sobie oglądają i się tam nim interesują, no to wiedzą to, bo widzą, kto na

0: I występuje, tak?
1: Jesteś te głupy, Michasiu?
0: Oczywiście. To są podstawowe informacje o tych zawodach, o których mówisz.
1: Jakie znowu informacje?
0: No to o tym, co to za dyscyplina sportowa, czy tam coś więcej na temat tych zawodów, co?
1: Szczerze mówiąc, to mógłbym sprawdzić, kto się dobrze na tym mundialu spisuje, a kto...

0: znany, tak?
1: To wiadomo, oczywiście, że znają go ci, których to interesuje.
0: A ty, Adasiu, znasz jakieś wyniki meczów? Czy oglądałeś jakieś mecze?
1: Jakoś niespecjalnie oglądałem.
0: Otóż to, Smoku, no właśnie.
1: Może nie miałem czasu, ale Wojtek bardzo przeżywa te zawody i mimo, że polska reprezentacja nie gra na tym mundialu, to obejrzał już wszystkie mecze i jest z tego bardzo dumny, że obejrzał.
0: To może niech Wojtek zrobi audycję o mundialu, skoro jest taki tym zainteresowany, co?
1: O, a wiesz co, Michasiu, że go o to samo zapytałem?
0: Tak? O co go zapytałeś?
1: No o to, czy nie zrobiłby takiej audycji o mundialu.
0: Aha, i ten, co ci odpowiedział?
1: Powiedział, że lubi oglądać mecze, że piłkę nożną lubi od dziecka, ale tak naprawdę to nie jest w tej dziedzinie fachowcem. Rozumiesz?
0: Nie jest fachowcem? Czyli kim jest?
1: O, wiedziałem, że nie będziesz wiedział. I o to samo ja go zapytałem, bo też nie wiedziałem, co to znaczy ten fachowiec.
0: No,
1: o
0: świetnie,
1: tego fachowca
0: świetnie,
1: zapytałem.
0: Świetnie. I co ci powiedział?
1: Czekaj, bo to nie takie proste, żeby ci wytłumaczyć to słowo...
0: O, bez przesady, wiesz.
1: O, to tak, żeby wytłumaczyć to słowo, aż 3 razy musiał mi powtarzać to, co mówił o tym fachowcu, żebym w końcu zapamiętał.
0: No to świetnie, to... kto to taki? Czy wiesz już, kim jest ten pan fachowiec?
1: A oczywiście, że wiem.
0: To możesz łaskawie i mnie wytłumaczyć?
1: Ale wiesz, najpierw to się będę musiał skupić, żeby niczego nie pominąć.
0: O, przypomnij sobie, jak to było. Adasiu, na pewno dasz radę.
1: Tak wiem, tylko nie przeszkadzaj mi, jak się skupiam. Ja teraz się skupiam, masz być cicho.
0: Już?
1: O, chyba tak. Uważaj, Michasiu, i słuchaj uważnie swoimi misiowymi uszami. Fachowiec to osoba, która posiada, jak to było, posiada doskonałą wiedzę, posiada doskonałe umiejętności i doświadczenie w konkretnej dziedzinie. Czyli we wszystkich.
0: We wszystkich?
1: No tak, to chyba wszystko.
0: Aha.
1: A, i jeszcze Wojtek mówił też, że fachowiec to taki właściwie ekspert.
0: No właśnie. Wojtkowi może się fajnie ogląda mecze, ale nie jest ani piłkarzem, ani trenerem piłkarskim, ani fachowcem na ten temat. Prawda?
1: Pewnie. Przecież nigdy nie był ani piłkarzem, ani trenerem. Zgadza się.
0: No właśnie, zgadza się. I ty... Adasiu, ty też nie jesteś fachowcem piłkarskim. O! Prawda?
1: No tak. To też prawda.
0: Dlatego nie powinieneś prowadzić programu o piłce nożnej, czy tamtym futbolu, czy mundialu.
1: No tak. No rzeczywiście. Ale jakiś temat musimy wybrać.
0: A pewnie, że tak. Ja już wybrałem, ale opowiem ci o tym po piosence.
1: Dopiero po piosence znowu będę musiał czekać?
0: Czekaj, bo to będzie wyjątkowa piosenka, Smoku. Bardzo wyjątkowa. Posłuchaj.
1: No, słucham.

0: Nie,
1: bo poczekaj, tak, Michaś, tak. No, mieliśmy o czym innym rozmawiać. Wybrałeś już temat na dzisiejsze miśmoki, tak powiedziałeś, to może ten temat teraz zaprezentuj.
0: Dobrze, tylko...
1: Proszę.
0: Tylko, że ja mam cały czas wątpliwości, czy to dobry temat.
1: Czyli też nie jesteś fachowcem w tej dziedzinie.
0: O, tak bym o sobie nie powiedział, bo przy moim dziadku Ignacym wiele się nauczyłem.
1: Nie przesadzaj. Czyli co? Chcesz powiedzieć, że masz wiedzę na temat tego tematu?
0: Można i tak powiedzieć, można. Kiedyś byłem ekspertem w dziedzinie jedzenia.
1: Ty dalej jesteś.
0: Tak, ale ekspertem w jedzeniu tego czegoś.
1: Tego czegoś? Trochę nie rozumiem.
0: No, a dzisiaj wiem o tym czymś dużo, dużo więcej, więc dużo powiem, bo wiem dużo więcej.
1: Nie, mówisz samymi zagadkami. O tym czymś, tego czegoś.
0: No tak mówię.
1: Konkretnie.
0: Bo teraz pomagam przy zbieraniu i podlewaniu.
1: No, ekspertem od jedzenia to jesteś niewątpliwie.
0: A wiesz, że to, o czym dziś chciałbym mówić, jest wyjątkowe?
1: A ciekawe, skąd się bierze wyjątkowość tego czegoś?
0: Bo to coś pojawia się późną wiosną, ale jak już się pojawi, to wszyscy, no może prawie wszyscy, za tym szaleją.
1: To zupełnie tak, jak za piłką nożną na mundialu szaleją.
0: Tego to nie wiem, czy można to coś porównywać do zawodów w piłce nożnej, bo to przecież jedzenie, a nie sport.
1: A to ja kiedyś i to nawet niedawno słyszałem o zawodach w jedzeniu.
0: To ja też słyszałem, ale takie zawody, w których chodzi, powiem ci, o to, czy ktoś zje czegoś tam więcej niż inni, to takie zawody nie należą ani do zdrowych, ani na pewno nie są w ogóle one sportowe.
1: Ojejku, zaraz. To o czym dzisiaj porozmawiamy, Michaś?
0: Pogadamy. No,
1: ale jakoś do tej pory wciąż nie wiemy, o czym mamy mówić.
0: Ja akurat wiem.
1: To powiesz w końcu, o czym jest dzisiejsza audycja.

0: Ja czy nie powiesz?
1: No wiem, że muszę powiedzieć, bo bez tego nasz program nie ruszy z miejsca.
0: No to zrób to wreszcie.
1: No dobrze, ale czy ty mógłbyś o tym czymś do tego czegoś wymyślić zagadkę?
0: No, może bym taką zagadkę potrafił wymyślić, ale muszę wiedzieć coś więcej o tym czymś.
1: To ja powiem ci na ucho, pochyl się.
0: Lewe czy prawe?
1: Lewe.
0: Dobrze, proszę, nie, to jest lewe.
1: Mhm. Nie, to prawe jest.
0: A tak, to dla ciebie lewe, jest lewe.
1: Drugie,
0: tak,
1: o, to, tak, tak. I chciałbym, żebyś...
0: Aha.
1: Dobrze?
0: Świetnie, to będzie prosta sprawa.
1: Tak?
0: Tak. To jest zagadka właśnie o tym czymś, o czym mówi, chce powiedzieć nasz...
1: Aha, a jeżeli wy będziecie znali odpowiedź, to możecie do nas dzwonić, do studia. Mm-hmm. Nasz numer to jest 22 645 2055. A teraz Smok Adaś powie zagadkę.
0: Pięknie ją powie. Kształtem przypomina poziomkę olbrzyma. Polejesz śmietaną, uśmiechnięta mina.
1: Już?
0: A co?
1: A to dzwońcie do nas. 22 645 2055. Poziomka?
0: Mhm.
1: Olbrzym? No dobra.

0: 1900.
1: Rok narodzin mistrza Jana. Mieszkał w Rosji, później w Polsce. Specjalistą był od prawa.
0: Skończył Uniwersytet Warszawski i w ZAIKS-ie długo działał. Był poetą, satyrykiem, a czasami też przekonany.

0: O, proszę bardzo, i ktoś dzwoni, to co, ja włączę guziczek i z tego kogoś wywołam. Pstryk!
1: Dzień dobry, ja mam na imię Michaś.
0: A ja mam na imię Adaś, a ty jak masz na imię?
2: Aleksander.
1: Bardzo cześć, nam miło, cześć. To była trudna zagadka, czy łatwa?
2: Łatwa.
0: No, ja same łatwe
1: zagadki. To zrobimy jeszcze raz. Smok powie zagadkę, a jak smok skończy mówić, to ty od razu powiesz odpowiedź. Może tak być, Olek?
2: Tak.
1: Dobra, dobrze. To dawaj smok.
0: Kształtem przypomina poziomkę olbrzyma, polejesz śmietaną, uśmiechnięta mina. Miam, miam, miam.
1: O czym to jest?
2: Truskawka?
1: Tak jest!
0: Zaraz, dlaczego ja nie słyszę? Gdzie są klaskacze?
1: O, idą, patrz, dopiero idą. No. Przepraszam bardzo, właśnie, no.
0: Długo trwa.
1: To ile mamy czekać, no? Olek czeka.
0: Ustawcie się tam pod ścianą. Olek czeka, a was nie ma.
1: My czekamy.
0: Była dobra odpowiedź, drodzy klaskacze. Czy moglibyście... O, właśnie. Jakby się rozumiemy bez słów.
1: Mówię ci, Olek, naprawdę, dzisiaj chyba...
0: Przestań, bo teraz rozmawiamy z Olkiem. Śmiechołek jeden, no.
1: Że się spóźniliście, to jeszcze się śmiejesz? Tak. O,
0: proszę
1: i
0: przestać.
1: Też, no proszę, no. Przestańcie, bo Olek przecież się ten nie wie, o co chodzi. No.
0: Olku, sprawę klaskaczy mamy załatwioną, a powiedz, czy ty interesujesz się bardziej truskawkami czy piłką nożną?
1: Może...
2: Nie zrozumiałem.
0: Czy ty się bardziej interesujesz truskawkami czy piłką nożną? Gdybyś miał wybierać, to poszedłbyś
2: truskawkami.
1: Truskawkami. Są smaczniejsze. Spróbuj zjeść taką piłkę nożną.
0: No nie, no piłki nożnej to raczej nie można zjeść.
1: Nadmuchana, jeszcze w środku ma takie nici i taką gumę ma. Do jedzenia.
0: Guma jest nie do jedzenia.
1: Nawet pokroić nie można.
0: A powiedz, czy ty w tym roku jadłeś już truskaweczki?
2: Tak.
1: A grałeś w tym roku w piłkę nożną?
2: Tak,
0: czyli...
2: właśnie wracam.
0: Wow.
1: Czyli zawodowiec.
0: Ale ty grasz na podwórku, czy na jakimś boisku?
1: Ty grasz na tym mundialu, co teraz jest?
2: Mam zajęcia.
1: A, zajęcia. Bo ja myślałam, że ty na tym mundialu grasz.
0: Bo Polacy nie pojechali.
1: Bo Smok mówił, że teraz jest mundial i że tam tyle drużyn. Wiesz, gdzie ten mundial jest, Olek? Halo?
2: Nie zrozumiałam.
0: Gdzie ten mundial się odbywa? Bo mówiliśmy o tym, ja mówiłem.
1: Gdzie?
2: Czerwcu.
1: W Sielcu. Aha. Tam jest mundial.
0: W Czerwcu, dobrze.
1: No, dobrze powiedział.
0: To jest taka...
1: Do lipca jest, do połowy lipca gdzieś.
0: Jest tak, na górze jest czerwiec, w środku lipiec, a potem sierpień.
1: Nie, lipiec nad czerwcem. Aha. Przecież jest później. Rozumiem. To jakby czerwiec jest tutaj taka baza, na której stoisz, a lipiec dopiero wyżej. Jest jakby.
0: No, postaram się zrozumieć za jakieś 3 godziny. A powiedz, Olku, czy ty grasz w jakiejś drużynie piłkarskiej? Olku, jesteś tam?
2: Tak.
0: Powiedz nam, czy grasz w jakiejś drużynie? Czy ta drużyna piłkarska ma swoją nazwę?
2: Tak.
0: A jak się nazywa?
2: Gwiazda.
1: Gwiazda.
0: O, pięknie.
1: Ładnie się nazywa.
0: To tak trochę kosmicznie. Czyli kosmiczny futbol.
1: Czekaj, jak to się mówi, Smoku, że na pozycji, tak?
0: O, tak, właśnie.
1: Zapytaj.
0: Dobrze, że przypomniałeś. A ty, Olku, na jakiej pozycji grasz? Czyli albo stoisz na bramce, albo jesteś obrońcą, albo grasz na środku boiska, albo jesteś tym napastnikiem.
1: I jeszcze ten taki od ptaszka, co jest jeden taki. Od tego, od ptaszka, jak on się nazywa? Co ma z ten? Dziób, skrzydła ma.
0: Skrzydłowy. To jeszcze raz, bo zagadaliśmy cię. Na jakiej pozycji?
2: Na każdej.
0: Na każdej.
1: Ale... Czyli

0: Zawodowiec, fachowiec.
1: Zawodowiec, na każdej potrafi zagrać. A kiedy ostatnio strzeliłeś bramkę, pamiętasz?
2: Dzisiaj?
1: Coś ty, klaskacze, dzisiaj strzelona bramka, należą się brawa.
0: Pytam, dlaczego Olek nie pojechał na mundial?
1: No bo Polacy nie pojechali.
0: No właśnie, ale gdyby Olek grał, to by Polacy
1: by go zabrali. Pojechałbyś na mundial, Olku? Pewnie, że tak. A powiedz, kogo byś chciał pozdrowić?
2: Mamę, tatę, mojego kotka. Babcię.
1: Aha.
2: Dziadka.
1: Aha.
2: Wszystkie mojego dziadka gołąbki. Gołębie.
0: Aha. Chyba kotek lubi gołąbki.
1: No, tak słyszałem, jak się przyjaźni z gołąbkami, to pewnie lubi.
0: Tak słyszałem, że kotki lubią gołąbki.
2: I już nikogo więcej.
0: A my pozdrawiamy ciebie i dziadka, i gołąbki, i kota, i wszystkich innych. I dziękujemy, że zadzwoniłeś i machamy ci skrzydełkami.
1: To znaczy łapkami, bo skrzydełek łapkami. Ja mam skrzydełka, ale Misio nie ma.
0: Ale ja nie mam. To ja mogę pomachać najwyżej łapką. Pa, pa!
1: Pa, pa!
2: Do widzenia.
0: Fajny ten Olek.
1: No.
0: Ja też wolę truskawki niż piłkę nożną, bo są smaczniejsze, wiesz?
1: No ale nie mówić o mundialu, kiedy mundial jest, to ja... Naprawdę chcesz rozmawiać o truskawkach?
0: No a co, myślisz, że oni nie jedzą tam truskawek?
1: A może je jedzą. Takie
0: na pewno
1: mundialowe
0: jedzą.
1: Truskawki.
0: Z bitą śmietaną?
1: Czeka, a nie mamy jakichś truskawek w kuchni, to byśmy szybko w czasie piosenki pognali.
0: To piosenka, a my biegniemy po truskawki.
1: Sprawdzić, czy są
0: tak
1: w ogóle.
0: Po prostu mi się trudno truskawek. Biegniemy.
1: Tak jest.
0: Piosenka proszę i biegniemy po truskawki.

0: wiesz co, Michasiu? Tak sobie teraz pomyślałem w czasie tego naszego pałaszowania truskawek, że mimo wszystko, mimo że pięknie zjadłeś truskawki i pięknie udało nam się wrócić na czas, to tak sobie myślałem w czasie tej naszej wizyty w kuchni, wydaje mi się, że jednak takim fachowcem od truskawek to ty nie jesteś.
1: No co ty? Dlaczego tak mówisz?
0: Bo zjeść truskawki to każdy lubi.
1: No pewnie.
0: Ale to od razu z tego kogoś, co lubi truskawki jeść, nie robi fachowca.
1: Ale ja jeszcze potrafię je zbierać i wzorowo podlewać.
0: Tak, to też słyszałem, że to mówiłeś. Słucham? A co to znaczy i wzorowo? Dlaczego wzorowo podlewać?
1: Wzorowo? Bo robię to delikatnie.
0: Aha.
1: No wiesz, że truskawki to delikatne owoce, co nie?
0: Tak, oczywiście. Każdy o tym wie.
1: I powiem ci, że dziadek Ignacy już nieraz chwalił mnie za to moje podlewanie truskawek. O!
0: I co? I na tym koniec?
1: Nie rozumiem. Dlaczego koniec?
0: No bo ty już nic więcej o truskawkach nie wiesz.
1: A tu cię zaskoczę. Mój drogi przyjacielu, zaskoczę cię.
0: Ty mnie zaskoczysz.
1: Tak.
0: Chyba żartujesz. A niby czym byś miał mnie zaskoczyć, Michasiu?
1: A choćby moją wiedzą na temat truskawek.
0: A ty wiesz o nich coś więcej, akurat
1: oczywiście,
0: uwierzę.
1: Oczywiście. Choćby to, że truskawek nie stworzyła matka natura.
0: Słucham? No co ty opowiadasz? Przecież wszystkie rośliny na ziemi to jej dzieło.
1: Natura jest wyjątkowa.
0: Tak, pewnie, że jest wyjątkowa, bo stworzyła i rośliny, i stworzyła i zwierzęta.
1: Zgadza się, ale truskawki pojawiły się trochę inaczej.
0: Słucham, pojawiły się inaczej?
1: Tak, gdyby nie człowiek, to w ogóle nie byłoby ich na ziemi, o!
0: Nie opowiadaj takich rzeczy, Michasiu, no. Truskawki to nie rower czy samochód.
1: Że co? Rower czy samochód? O czym ty mówisz?
0: No o tym, że te sprzęty to na pewno stworzył człowiek, a nie matka natura.
1: A jednak to też człowiek stworzył truskawkę.
0: Tak?
1: Tak.
0: Akurat. To niby w jaki sposób?
1: A wyobraź sobie, że pewien francuski uczony dawno, dawno temu w królewskich ogrodach francuskiego króla o królewskich ogrodach skrzyżował dwa rodzaje poziomek.
0: No, skrzyżować to można nogi po turecku. Ale jak można skrzyżować poziomki, zastanów się.
1: A dziadek mówi, że można. A krzyżowanie roślin to nic innego jak z dwóch różnych roślin stworzenie trzeciej nowej. O!
0: Słucham?
1: No, mówię ci, że właśnie z tych dwóch różnych poziomek powstała trzecia, którą nazwano truskawką.
0: Skąd ty takie rzeczy wiesz?
1: Dziadek mi o tym opowiadał. A ten uczony, ten pan, co w tych ogrodach krzyżował poziomki, to się zajmował botaniką.
0: Czym się zajmował?
1: No, botaniką.
0: Botaniką?
1: No.
0: A co to takiego?
1: Botanika to nauka o roślinach.
0: Aha, o roślinach?
1: Tak, a jak mi nie wierzysz, to możesz sam zapytać dziadka Ignacego. Proszę bardzo, sam
0: zapytaj. Nie, wierzę ci. Dlaczego miałbym nie wierzyć, skoro to powiedział dziadek Ignacy? Choć muszę ci powiedzieć, że ja za truskawkami to jakoś nie za bardzo przepadam.
1: Naprawdę?
0: Zdecydowanie wolę inny owoc, o którym mam nawet zagadkę.
1: Inny owoc? Mhm. A jaki to owoc?
0: Za chwilę się dowiesz. Przypomnij numer telefonu.
1: No dobrze. Jeżeli zorientujecie się, o czym jest zagadka Smuka Adasia, to zadzwońcie do nas na numer 22-645-2055. Co to za zagadka?
0: W środku biały, żółta skórka, przypomina nam ogórka. Wiele tych owoców zjadam, bo za nimi wprost przepadam.
1: Ale to nie truskawki.
0: No pewnie, że nie.
1: Ogórek?
0: Żółta skórka, w środku biały.
1: No są żółte ogórki.

0: O, o, telefon, telefon, telefon, telefon.
1: No ciekawe, czy sobie słuchacz albo słuchaczka poradzili z moją zagadką.
2: No, ciekawe.
1: Halo, halo!
2: Halo, halo!
3: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Ja mam na imię Adaś.
2: A ja Michaś, a ty?
3: Ja się nazywam Pola i jestem z moją siostrą Marianką.
1: Cześć Marianko, cześć Polu! Czy znasz odpowiedź na... albo znacie odpowiedź na moją zagadkę?
3: Tak.
1: To słuchamy.
3: Czy to jest banan?
1: Polu, Marianko, jak wam się wydaje, to była dobra odpowiedź, skoro tak zareagowali klaskacze?
2: Chyba
3: pewnie,
2: nie.
3: Że tak.
2: Pewnie.
1: A Marianka, ile ma lat?
3: Sześć.
1: Sześć, a ty Polu?
3: Dziewięć.
1: Pięknie. O. I też obie lubicie truskawki?
3: Tak.
2: Ja myślę, że bardziej jednak lubią wakacje.
1: O właśnie, wyjeżdżacie w tym roku na wakacje?
2: A dokąd?
1: Właśnie, zdradźcie.
3: Jeszcze nie wiemy dokładnie.
1: No to trzeba...
2: bo to tajemnica chyba.
3: Ale pewnie do Lubiatowa nad morze.
1: Aha. Czyli nad polski Bałtyk, tak?
3: Tak.
2: Ale ma być gorąco bardzo podobno.
1: No ale nieraz się mówi, że woda w Bałtyku jest zimna. No to
2: zimna
1: dobrze, żeby było gorąco.
2: A wy często będziecie pływać w morzu?
1: I w ogóle...
2: czy bardziej tam, nie wiem, zamki budować, coś takiego? Co najbardziej lubicie robić nad morzem?
1: Na plaży.
3: Kąpać się w morzu.

0: kąpać się w morzu.
1: A nie zimno?
2: Czasami nie zimno.
0: Marianka oczywiście ma jakieś rękawki do pływania.
1: Czy tam kółeczko, czy tam nie wiem, coś jeszcze?
2: Ona to już prawie umie pływać sama.
0: Ja cię nie mogę. A ty, Polu, to już nawet nie będę pytał. Pływasz chyba jak rybka, nie?
1: Ty to byś dopłynęła do Szwecji chyba, czy nie? Bałtykiem.
2: Może do Szwecji bym nie dopłynęła.
0: A ty trenujesz pływanie?
2: Obie trenujemy.
0: Ja cię nie mogę.
2: Dwa razy w tygodniu.
0: Ja cię nie mogę, ale fajnie. Ale słuchaczki nam się trafiły. Słuchaczki, pływaczki.
1: Dobra, to teraz mam takie bardzo trudne pytanie. Czy nasze słuchaczki, pływaczki, jakie owoce lubią najbardziej? Bo my tutaj zaczęliśmy sobie tak się zastanawiać.
0: Ja lubię truskawki, ale okazuje się, że na przykład Edeś, to znaczy Miś Michaś woli te, to znaczy ty wolisz truskawki.
1: Nie, ja truskawki.
0: A ja właśnie wolę banany. A wy?
2: My lubimy najbardziej truskawki, marakuje i arbuza.
1: Marakuje? A kto to jest?
0: To jest owoc, który
1: ten
0: kuje.
1: Marakuj. Jak wygląda ta marakuja?
2: Marakuja to jest taki okrągły, brązowy owoc.
0: I smaczny?
2: Smaczny.
1: On w środku jest taki jak bardziej truskawka, czy jabłko, czy banan w środku?
2: Takie trochę mniejsze jabłko.
1: Mniejsze jabłko. To ja nie pamiętam. A czy to przypomina mango?
2: No, inne kolory.
1: Aha, marakuja. A jest jeszcze, czekaj, już wiem. To chyba ulubiony jest owoc smoka Adasia, bo to się nazywa
0: banan.
1: Smoczy owoc.
0: A
2: no,
0: ty?
2: Akurat nie.
1: Nie? Ale wiesz, który to? Ten smoczy owoc?
2: Tak, wiem.
1: Bo jest taki właśnie też. Myślałem, że to ten marakuj jest, ale chyba nie.
0: Nie.
2: Nie marakuj, tylko marakuja.
1: Marakuja, dobrze, marakuja.
0: Bo to dziewczynka.
1: Ta marakuja dziewczynka.
0: Ta marakuja dziewczynka.
1: Tak, a ten marakuj to jej kolega,
0: tak.
1: Chłopiec.
0: Świetnie, dziewczyny. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę kogoś pozdrowić, to zapraszam do pozdrawiania.
2: Mamę, tatę, przedszkole, szkołę i całą rodzinę.
0: To mówiła Pola, tak?
2: I Mania też.
1: A. No ona też, bo ona się tam mówiła o tym.
0: Rozumiem.
1: To super. I jeszcze my pozdrawiamy waszych trenerów pływackich.
0: Tak, tak.
1: Że tak świetnie pływacie.
0: I pozdrawiamy cały basen i całą wodę w tym basenie.
1: Całą wodę w basenie, całutko.
0: Tak.
1: Także machamy wam teraz płetwami, skrzydełka, znaczy łapkami. No pomyliło mi się, no, bo w wodzie to te ogonki. Pa, pa!
0: Pa, pa!
2: Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
3: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.

0: My teraz prowadzimy audycję, to jest audycja nie o śpiewaniu, tylko sam wybrałeś temat.
1: No powiem ci, że ja nie mogę uwierzyć, że ty nie lubisz truskawek. No,
0: no
1: nie
0: właśnie,
1: mogę uwierzyć.
0: Tematem są truskawki. No nie, ja nie powiedziałem, że nie lubię truskawek. Ja, wiesz co powiedziałem? Ty chyba w ogóle mnie nie słuchasz. Powiedziałem tylko, że wolę banany.
1: No co ty? Czyli tak, gdyby postawiono przed tobą banana i miseczkę truskawek polanych śmietaną i posypanych cukrem, to wybrałbyś banana?
0: Taka miseczka pełna tego, co powiedziałeś, i śmietanka, i cukier, o, byłaby bardzo kusząca.
1: No właśnie.
0: No tak, ale gdyby jednak położono przede mną jednego banana i taką jedną truskawkę...
1: To co?
0: To zdecydowanie wybrałbym banana, przepraszam.
1: Barana?
0: Niam. Banana, pomyliłem się. Zobacz, jakie to bliskie słowa siebie. Banan, baran.
1: No właśnie, ciekawe dlaczego. Przecież baran nie jest żółty taki w środku.
0: Można go pomalować jak...
1: Czekaj.
0: Banana.
1: To z tego... No tak, widać, że... Mało znasz się na truskawkach.
0: Dlaczego tak mówisz? A poza tym, jak już wspominałem, to nie są moje ulubione owoce, nie muszę się na nich znać.
1: Ale z truskawek można zrobić o wiele więcej przysmaków niż z banana.
0: A no tak, rozumiem. Tak?
1: Pewnie.
0: A co takiego można zrobić z tych twoich truskawek?
1: O, Jadasiu, pomysłów na desery i dania oparte na truskawkach jest całe mnóstwo.
0: Tak, całe mnóstwo. Tak, a jakie to są te desery i dania
1: a
0: oparte?
1: A choćby ciasta, torty, serniki, tarty z truskawkami. O, makaron z truskawkami.
0: Wiem, słyszałem o tym, nawet widziałem makaron z truskawkami, to... Takie danie ulubione... Jak one się...
1: Iga Świątek.
0: Iga Świątek, tak.
1: Wiem.
0: Też oglądałeś ten program?
1: A powiem ci, że nawet kiedyś jadłem grzanki,
0: Grzanki?
1: Z truskawkami.
0: Ja też jadłem grzanki. Co ty opowiadasz? No chyba żartujesz.
1: Aha.
0: Z truskawkami grzanki?
1: Tak. Ciepła kanapka z truskawkami.
0: Grzanki. Oj, wiesz, chyba bym... czegoś takiego spróbował, taka ciepła kanapeczka z truskawkami. O, a ciekawe, jakby smakowała taka ciepluteńka grzanka z bananem.
1: Grzanka z bananem?
0: No, na pewno byłaby lepsza niż taka grzanka z truskawką.
1: No dobra, ale jest coś, co z truskawkami uwielbiam najbardziej.
0: Tak? Jest coś takiego, co uwielbiasz najbardziej z truskawkami?
1: Tak.
0: Tylko powiedz, co to takiego było.
1: A zresztą jedliśmy to wczoraj. Dziadek zaprosił nas na to coś, pamiętasz?
0: A, byliśmy wczoraj z dziadkiem.
1: I zaprosił na...
0: I wiem, co jadłeś.
1: Otóż to.
0: I masz rację, tak. To było z truskawkami. Nawet kolor miało podobny do truskawki.
1: Aha.
0: To ty wiesz co? Może ja szybciutko wymyślę o tym zagadkę, co ty na to?
1: Zagadkę?
0: No pewnie.
1: A zdążysz przez ten czas, jak ja podam słuchaczom numer telefonu?
0: Tak, to ja się będę skupiał.
1: Dobra,
0: nie przeszkadza.
1: To ty się skupiaj, a ja powiem. Uwaga, drodzy słuchacze. Jest to sprawa bardzo ważna, bo Smok się skupia i zastanawia nad zagadką o tym czymś, co my wczoraj jedliśmy z truskawkami, ale nie mogę powiedzieć co, bo to będzie zagadka. Jak już będziecie wiedzieli... Już?
0: To znaczy, ja tak się skupiłem, że już wymyśliłem.
1: A dobra, to w takim razie, jeżeli będziecie wiedzieli, o czym jest ta zagadka, to zadzwońcie do nas do studia. Nasz numer 226452055 i teraz już mów, bo tak się skupiałeś, że aż się bałem o ciebie.
0: Ja o siebie trochę też. Uwaga!

0: No to zagadka o tym czymś, co wczoraj miś jadł ze mną razem. Tylko, że jadł co innego i ja co innego. Zresztą nieważne.
1: Zagadkę.
0: Zagadkę.
1: 2, 2, 6, 4, 5, 20, 55. Zagadka.
0: Zimne, słodkie i pachnące, jemy je latem i w dni gorące.
1: Ha, ha, ha.
0: Zimne, słodkie i pachnące, jemy je latem, a nawet w dni gorące.
1: To mówiłeś, że gorące i latem. Ciekawe, czy ktoś do
0: tak
1: nas...
0: Takie zrobiłeś oczy, jakbyś kompletnie nie wiedział, co chodzi.
1: No też się skupiałem nad tym, czy ktoś do nas zadzwoni.

0: Czekaj.
1: Co czekaj, na co mam
0: chyba
1: czekać?
0: Ktoś zadzwonił.
1: No właśnie, nie ma na
0: no
1: co czekać.
0: No to trzeba odebrać.
1: Trzeba najpierw wcisnąć guziczek telefoniczny.
0: Tak jest. Stryk.
2: Halo.
0: Cześć, ja mam na imię Michaś.
1: A ja? Jak mam na imię?
0: Adaś. A ty?
2: A ja mam na imię Darek.
1: Cześć, Darku.
0: Bardzo nam miło. Czy słyszałeś tę zagadkę, co mówił smok?
2: Tak.
0: A znasz odpowiedź na tę bardzo trudną zagadkę, co mówił smok?
2: Tak.
0: To może teraz zrobimy tak. Smok powie tę zagadkę, a jak skończy mówić zagadkę, to ty, Darku, powiesz odpowiedź. Dobra?
2: Tak.
0: Uwaga, smoku, proszę.
1: Uwaga! Zimne, słodkie i pachnące, jemy je latem i w dni gorące.
0: Co to, Darku, jest?
2: Lody truskawkowe.
1: Nawet nie... Tak jest! Ale lody są nie tylko truskawkowe, prawda?
0: Ale może Darkowi smakują truskawkowe na przykład.
1: Nie, no zaraz go o to zapytamy, bo truskawkowe wczoraj lody jadłeś ty, prawda? Darku, jakie ty najbardziej lubisz lody i czy w ogóle lubisz lody?
2: Tak, lubię lody, ale nie wiem, który smak. Wszystkie lubisz?
0: Lubię wszystkie, no. A najbardziej
2: tylko najmniej lubię czekoladowe.
1: Aha, bo są za ciemne.
0: Ale lubi, jak wszystkie naraz są. To no, wtedy dużo jest.
1: A właśnie, a czy ty na przykład lubisz, jak są same lody? Czy na przykład takie łączone w pucharkach z jakimś kremem, z jakimiś owocami, z orzechami? Jak jest u ciebie?
2: Mogą być też z pucharkami, ale też lubię...
0: No, na patyku na przykład takie są lody bardzo dobre też.
1: Bo są lody na przykład...
2: My z mamą też czasem robimy sami lody.
0: Jak to sami? A z czego robicie te lody?
2: Z bananów, truskawek. Aha. I z borówek można dodać i można też jabłko.
0: No, ale super.
1: No ale żeby one były zimne, to co trzeba z tym zrobić?
0: Kuchać może.
2: Włożyć do takiego kubeczka na przykład. Aha. I tam włożyć do zamrażarki.
0: A no tak.
1: I zrobimy coś takiego, co?
0: Zrobimy, koniecznie.
1: Będziemy mieli swoje
0: Będziemy
1: lody.
0: Będziemy mieli bananowe, truskawkowe, borówkowe mamy i jeszcze...
1: Nazwiemy te lody darkowe.
0: Misiowo...
1: Nie, darkowe, no bo to przepis
0: darkowe. Darkowe, dobra. Darko, bo są markowe, że coś jest bardzo dobre.
1: No tak.

0: Darkowe to jeszcze lepsze.
1: Jeszcze lepsze niż markowe.
0: No, że dna dybo, dobre. Dobre, darkowe, markowe, dobre.
1: A powiedz, bo rozmawiamy o truskawkach, ale wcześniej ja chciałem rozmawiać o mundialu. Czy ty jesteś kibicem piłkarskim, czy nie lubisz?
0: Czy truskawek?
2: Nie rozumiem.
1: Czy jesteś piłkarskim kibicem? Czy na przykład wiesz, co to jest piłka nożna i czy ty wiesz, że teraz jest mundial?
2: Wiem, co to jest piłka nożna, ale nie jestem jakimś fanem.
0: Aha. A widzisz, czyli wiedziałem, że lepiej lubi truskawki od piłki nożnej.
1: Czyli dobrze, że zdecydowaliśmy się z Michasiem dzisiejszą audycję zrobić nie o mundialu, nie o piłce nożnej, tylko o smakowitych, przesmakowitych truskaweczkach. Zgadzasz się z tym?
2: Tak.
0: I mówiłem, że tak będzie, a nie, piłka nożna, mundial i futbol i
1: to znaczy,
0: i kopanie,
1: że ty w ogóle nie lubisz sportu, czy lubisz, ale inny sport? Mógłbyś o tym opowiedzieć?
2: Ja lubię biegać.
1: Aha.
2: I też lubię się bawić z kolegami po prostu.
1: Czyli lubisz sporty, gdzie się biegnie, tak?
0: No.
2: Lubię też pływać i się bawić w berka i chowanego.
1: A, czyli takie zabawy na świeżym powietrzu. To ty się bawisz w takie rzeczy jak berek czy chowanego?
0: To są bardzo fajne zabawy.
1: A czy ty, jak się bawisz w berka, znaczy w chowanego, to wypowiadacie tę taką formułkę? Pałka za pałka, dwa kije?
2: Nie, liczymy do kilku liczb, ale na naszym podwórku, jak kim się bawi w kołanego, to jak się bawi z kolegami, to zawsze jestem jako ostatni z kolegą, jako ostatni znaleziony, bo wszyscy za mną chodzą, bo ja po prostu jak ten, kto szuka, idzie w stronę moją, to ja się ukrywam za takim czarnym blokiem do wejścia do garażu.
1: Aha.
2: On przychodzi, a ja wtedy biegnę na drugą część placu zabaw.
1: To ty sprytny jesteś, Darku.
0: Czekaj, to ty się nazywasz ten kamuflator. No, wiem, ten miał płaszcz niewidkę taki, ten, pamiętasz, ten taki Harry.
1: Harry Porter.
0: Portier, no.
1: Portier.
0: On miał taki płaszcz, że go nie było widać w ogóle. Ty też chciałbyś taki płaszcz mieć do zabawy w chowanego?
2: Czyli, tak.
0: Przydałby się.
1: A lubisz bardzo się bawić w chowanego?
2: Tak, moja ulubiona zabawa na świeżym powietrzu to jest chowany.
1: Ale to super, że chodzisz na podwórko, że się bawisz.
0: I że można się schować gdzieś jeszcze, no.
1: Berka
0: czyli
1: grasz.
0: Jest takim mistrzem tego, właśnie co mówiłem, tego na kamuflażu.
1: Kamuflażu, tak.
0: To jest bardzo
1: ważne. Piękna rozmowa z tobą, bardzo, bardzo się cieszę, bo ja też uwielbiam bawić się, Michaś zresztą też w chowanego.
0: I bardzo dziękujemy, że nam podałeś te przepisy na lody. No. To my sobie ze smokiem już zrobimy
1: Ale warto zapamiętać tą formułkę przed zabawą w chowanego. Pałka za pałka, dwa kije, kto się nie schowa, ten kryje, potem się liczy do ilu się chce, a potem się krzyczy szukam!
0: ITP.
1: ITP, tak.
0: Także, może chcesz kogoś pozdrowić?
2: Tak, chcę pozdrowić moją szkołę. Chcę pozdrowić tatę, mamę, babcię, drugą babcię, prababcię i dziadka.
0: Koty, jakieś psy, papugi, czy nie?
2: Wujka, drugiego wujka, trzeciego wujka.
0: Super, aha.
2: Smoka i misia.
1: Dziękujemy.
0: A masz jakieś do pozdrowienia pieski czy kotki?
2: A, kotki dwa mam.
0: No właśnie, kotki, no.
2: Luksa i Makałka pozdrawiam.
0: No dobra, dobra, super.
2: Ekipę z treningu nad kanałkiem, moich kolegów nad kanałków, no i...
0: Czy to jakiś kanałek filmowy jest?
2: Nie.
0: Sportowy, tak?
2: Kanał Żerański.
0: A, Żerański, okej, to już wiem, to już wiem.
2: Ty, kolegów z mojego podwórka i kolegów...
1: My też
0: wszystkich pozdrawiamy. Kolegów i kanałek pozdrawiamy.
1: I kotki
0: pozdrawiamy. A teraz machamy łapkami.
1: Co z tymi płetwami cały czas?
0: No bo w wodzie mówił.
1: No tak.
0: A tam w wodzie ryby są. No. Pa, pa!
2: Pa!
1: Pa, pa!

0: Wiesz, co sobie pomyślałem, smoku?
1: Nie wiem.
0: Że, no bo tak, tutaj ktoś mówił, że tam truskawki, no. A teraz Darek mówił o lodach, no. Co nie?
1: Słuchaj. Był przepis nawet.
0: A może byśmy zapytali naszych słuchaczy o ich ulubione potrawy z truskawkami?
1: No co ty? Ja myślę, że nasi słuchacze wolą potrawy z bananów.
0: A nie. Ja jednak myślę, że więcej słuchaczy to woli truskawki.
1: A ja myślę, że banany.
0: A nie będziemy się o to kłócić.
1: No to pomóżcie nam, no.
0: Pomóżcie nam. Zadzwońcie do nas i przekonajcie Adasia, że to jednak truskawki są lepsze od bananów.
1: O, nie. Zadzwońcie i przekonajcie Michasia, że to jednak banany to pyszność nad pysznościami.
0: Ciekawe, czy wolicie przysmaki z truskawką w nazwie?
1: A może z bananem w nazwie?
0: No i do tego, jakie jeszcze w ogóle przysmaki
1: właśnie
0: nam lubicie.
1: Jeżeli macie jakąś ulubioną potrawę albo z truskawkami, albo z bananami, to zadzwońcie i opowiedzcie nam o tym, co to takiego, co to za potrawa, co to za przysmak. Ja nawet mogę przypomnieć numer telefonu.
0: Bardzo proszę, czy on ma w nazwie coś z bananami czy truskawkami,
1: nie,
0: numer telefonu?
1: Widzę. Nawet te literki, te cyferki nie przypominają ani truskawki, ani banana, no chyba, że zero.
0: Zero troszkę może przypominać truskawkę.
1: O, 22 645 2055.
0: Chociaż powiem ci, że 2-2 to jak dwa banany.
1: No tak.
0: Właściwie 22.
1: A 6-4 to 64 banany.
0: No tak, ale to już nie truskawki. No tak. Dzwońcie.
2: Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rosołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie.
1: Ach.
2: Sznycel na raczkach, lukrowana kaczka, gęś i drops, omlet na krówkach,

0: Marmolatki.
1: Marmolatki.
0: A na deser zjeść można baraninę z rożna.
2: Baranina z różna, coś pysznego.
3: Ty akurat wiesz, jak smakuje baranina z różna.
2: No nie.
3: A poza tym ktoś
2: ale
3: dzwoni.
2: Spróbować mo- o, ktoś zadzwonił. Halo, halo?
3: Ciskam guzicek no. Najpierw.
2: Hop. Dzień dobry, ja mam na imię Michał.
3: A ja Adaś.
2: A ty się przedstaw.
4: Tosia.
2: Tosiu.
3: Damy cię, Tosiu.
2: Bo my pytaliśmy o różne takie przysmakowatości takie, o takie różne pysznowatości, o takie różne
3: z bananów.
2: Truskawek.
3: Z bananów.
2: Czekaj, Tosiu, znasz takie?
4: Tak.
3: Masz jakąś ulubioną potrawę z bananem?
2: Z truskawek?
3: No dobrze, to powiedz nam, wolisz truskawki czy banany?
4: Banany.
3: Przestań, bo tu jedni wolą to, drudzy tamto, śmiechołku.
2: A my ze śmiechołkiem wolimy truskawki.
3: No dobrze, to opowiedz o tej swojej ulubionej potrawie bananowej.
4: Ciasto z bananów.
2: Kto?
4: Ciasto z bananów.
2: Ciasto?
3: Ciasto z bananów.
2: A to kto? Na wierzchu truskawki.
3: Przestań. Truskawki będą potem. A powiedz mi, Tosiu, to ciasto to się piecze?
4: Placki bananowe też.
2: Placki bananowe z truskawkami.
3: Przyznań. Dobrze, placki bananowe. Jak to się... To jest smaczne?
4: Tak.
3: A kto robi te placki z bananami? Mama, tata, ty sama? Chyba raczej nie.
4: Nie.
3: To kto?
4: Mama.
3: Mama. Czyli do takiego placka potrzebne jest ciasto i banany?
4: Tak.
3: I to się smaży?
2: Nie, no tak. Potrzebne, ale do ciasta jest mąka potrzebna. No to, i jajka.
3: No to ty chcesz opowiadać o owocach czy o robieniu ciasta?
2: No ale ciastka czy ciasta to... No dobrze, nic
3: no
2: nie
3: dobrze,
2: wiem.
3: Dobrze. A w takim razie codziennie jadasz takie placki czy od co jakiś czas?
4: Czasem.
2: Chciałoby się częściej, takie pyszne są.
3: Tak?
4: Tak.
2: Ale na wierzch można by było położyć trochę truskawek.
3: Zaraz o truskawkach porozmawiamy. A dobra. Powiedz mi, Tosiu, ty chodzisz do przedszkola czy do szkoły?
4: Do przedszkola.
3: Ojej, a do jakiej grupy, do której?
2: Do najstarszej chyba.
4: Nie, do najstarszej, nie? Do drugiej najstarszej.
3: I ta druga najstarsza ma jakąś nazwę?
4: Sówki.
2: Sówki? Sowy są bardzo mądre.
3: No tak, to pewnie bardzo mądre. Wszyscy z tej grupy są bardzo mądre.
2: I tam dużo czytają też. Znaczy, tak się... Znaczy, no nie wiem, wiem, że czyta chyba.
3: No tak, ale...
2: Sowa nie czyta, ale może dzieci.
3: Ale placki z bananami jesz w domu, a czy masz jakąś ulubioną potrawę, taką, którą lubisz jeść w przedszkolu? Jest taka?
4: Najbardziej lubię łazanki na drugie danie na obiad.
2: A z czym te łazanki są? Z kapustką?
4: Tak.
2: Pyszne są.
3: Ktoś ci podpowiada?
4: Tak.
3: Jak ja mam dobre ucho?
2: Koleżanka z przedszkola chyba.
3: Tak, koleżanka?
2: Tak, koleżanka.
4: Nie, tata.
2: A tata? To tata już nie chodzi do przedszkola.
3: No tak, i nie robi placków z bananami.
2: Ale robi łazanki może.
3: Może robi.
2: Z kapustą na przykład. A czy mogłabyś w takim razie ty... Może tata też ci pomoże opowiedzieć o ulubionych potrawach z bananami? Znaczy, z truskawkami?
3: Ale skoro woli banany.
2: Pomyliłem. Z truskawkami. Nie lubisz truskawek w ogóle?
4: Nie.
3: banany!
2: A tata lubi truskawki?
5: Tata uwielbia truskawki.
2: Jeden do jednego, widzisz? Jeden
3: no tak,
2: do jednego
3: tak,
2: jest,
3: tak.
2: No.
3: Ale dzwoniła do nas Tosia, nie tata.
2: O. No tak, ale tata pomaga.
3: No tak, to prawda.
2: I lubi truskawki. Mm-hmm. No właśnie.
3: No dobrze, to w takim razie Tosiu i tato Tosi, możecie teraz kogo chcecie pozdrowić?
2: Właśnie, truskawkowo albo bananowo?
4: Przedszkole.
3: Aha.
4: Przedszkole numer 3. Mhm. W Nowogardzie.
2: Kogoś jeszcze?
4: Babcia i dziadka. Mhm.
2: No to wiadomo.
4: Wujka Pawła.
2: Wujka Pawła, dobra. Kogoś jeszcze? A mamy?
4: Moje przyjaciółki.
2: A, przyjaciół.

0: Ciuki. To jest grupy Suwek?
1: Pewnie.
2: Tak.
0: A jeszcze są jakieś do pozdrowienia pieski, kotki, papugi, rybki?
2: Nie, nie mam żadnych zwierzaków.
0: To może tata jeszcze chce kogoś pozdrowić, może mamy.
2: Taki moich kuzynów.
0: A, kuzynów, nie, kuzynów to tak, oczywiście.
3: Poczekaj, jeszcze nie skończyła pozdrawiać.
0: A, bo jeszcze nie. No. No właśnie, może pozdrowić ciasto bananowe też. Bo nie wiem, czy ciasto coś mówi na ten temat.
3: No, może się nauczy.
0: Może powiedzieć tak. Tak ciasta mówią podobno.
3: Nie
0: jeszcze
3: słyszałem.
0: Kogoś pozdrawiasz?
2: Nie.
0: No to my teraz pozdrawiamy i machamy łapkami.
3: I pięknie się żegnamy, pa pa!
0: Pa pa, truskawkowo i bananowo!
3: I poczekaj, wiesz, tak mi się trochę...
0: Nie?
3: Trochę mi się szkoda ciebie zrobiło, bo...
0: Dlaczego?
3: No bo potrawie z banana było...
0: Ale tata powiedział, że lubi truskawki, że uwielbia, mówił.
3: No ale może jakiś słuchacz do nas by zadzwonił i opowiedział o swojej ulubionej potrawie z truskawkami.
0: Mamy do was prośbę. Zadzwoni do nas jakiś słuchacz i opowie o truskawkach.
3: Ulubionej potrawie z truskawek?
0: No bo dotąd była te o bananach, a ja bym chciał coś o truskawkach, których jeszcze nie znamy. To uwaga, uwaga, dajemy wam szansę. 22-645-20-55.
3: Błądźcie!
4: Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
5: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
4: Zgadłeś, drogi Teodorze, jestem w dobrym muchomorze, bo przepisy na przysmaki nowe znam. Bardzo dobre muchomory.
5: A nie będziesz po nich chory?
4: Nie, nie będę, to specjalne muchomory. Zobacz sam.
5: Jajka oraz pomidory. Ach, to takie muchomory.
4: A do tego krasnoludki.
5: Rzodkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
4: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
5: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
4: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym muchu.

0: Serowe cuta cudy zo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam, mniam.
3: Oho, jest ktoś się do nas dodzwonił.
4: Pewnie będzie mówił o truskawkach, włączę guzicę.
3: Super, super.
4: Pstryk!
3: Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Miś Michaś.
4: A z tej strony, po drugiej stronie Misia Michasia, Smogadaś.
3: A po drugiej stronie telefonu kto siedzi?
5: Ignacy.
3: Cześć, Ignacy.
4: Cześć, Ignacy.
3: Czy masz jakąś ulubioną potrawę z truskawkami? Proszę, to mów. Aha, widzisz, bo zajada widocznie truskawki.
4: A, teraz tak.
5: To.
3: Słucham?
5: Ale co mam mój?
3: No, czy masz jakieś swoje ulubione potrawy z truskawkami?
5: Ja lubię truskawki bardziej.
3: O, i bardzo, to tak samo jak ja.
4: Same takie bez dodatków? Przestań się śmiać, Michołyk.
3: No co? Co się śmiać nie może, że lubi truskawki jak ja, jak Ignacy?
4: To ja zapytam Ignacego, a jakie truskawki lubisz najbardziej? Czy takie same truskawki, czy takie polane śmietaną, posypane cukrem?
3: Albo w cieście, albo w placku.
5: Nie, od dawna jem z jogurtem.
4: Z jogurtem? Wow. I też smakują wybornie?
5: Tak. Dobrze smakuje.
4: No, Michasiu, widzisz, potrawa jogurtowo-truskawkowa, która, że tak powiem, którą się zachwyca Ignacy. Pięknie. A powiedz mi, czy ty jesteś piłkarzem? Lubisz futbol?
3: Czy bardziej truskawki?
5: Nie lubię futbolu.
3: No widzisz, znowu bardziej truskawki woli niż futbol. Co ty sobie pomyślałeś, że wszyscy będą chcieli mundial?
4: Nie wiem, bo
3: wszyscy... A się okazuje, że wszyscy wolą truskawki zamiast mundialu.
4: No tak, tak, to prawda. No ten program mnie o tym przekonuje coraz bardziej.
3: Że lepiej było mówić o truskawkach niż

0: o piłce nożnej, bo są smaczniejsze.
1: Tak. A Ignacy, czym ty się interesujesz? Co lubisz robić w wolnym czasie?
2: Interesuję się koleją.
0: O, a co to znaczy koleją? Jesteś maszynistą czy konduktorem?
2: Jeszcze nie jestem, ale bardzo chcę być maszynistą.
0: A masz takie, jak to się nazywa, kolejki chyba, tak? Kolejki takie. W domu masz takie...
1: Takie miniaturki.
0: Miniaturki pociągów, takie kolejki masz?
2: To chyba są kolei modelarskie.
0: No.
2: O czym wy mówicie. No, ale one są za drogie.
0: Za drogie, aha.
1: Nie rozumiem.
0: Ale to takie, to fajna zabawa by była. Mógłbyś być takim maszynistą jakby w domu. Czekaj, wiem. Są chyba gdzieś takie wystawy takich kolejek. Może tam się wybierz. To byś mógł tam spędzać całe dnie, bawiąc się pociągami.
2: No, nie wiem, żeby tam tak... Bo w niedzielę to jest zamknięte, w sobotę to jest zamknięte.
0: A.
2: Poniedziałek nie wiem, czy to jest zamknięte.
0: A.
2: No, ale mam takie mówię kolejne. Ale już zaraz.
0: Bo jeszcze są te takie, co są stare pociągi w takich, w Chabówce jest i gdzieś tam jeszcze, w innych miastach, że są tam lokomotywy takie na parę, co tak robią.
1: Bo jest nawet takie miasto, którego teraz nazwy zapomniałem, gdzie jest taka, nie muzeum, tylko taka prawdziwa stacja z parowozami.
0: Aha.
1: Taka parowozownia.
0: Tak, tak.
1: I te parowozy normalnie cały czas jeżdżą po torach. Słyszałeś o czymś takim?
0: Czekaj, ktoś tam podpowiada, chyba pomaga. Pomaga trochę.
1: A ty chodzisz do szkoły, Ignasiu?
2: Nie.
1: Do przedszkola?
2: Do zerówki.
1: Do zerówki. A w ogóle skąd się wzięło zainteresowanie koleją?
0: No.
2: Na Warszawie, no... Teraz nie mówię, bo już za bardzo idę na przód, ale jak byłem mały, to tata mnie zaprowadzał wózeczkiem pod Warszawę po Wiśle.
1: Aha.
2: No i tam na wiadukcie, obok wiaduktu, oglądałem pociągi.
1: Pięknie.
0: Czekaj, bo w Warszawie to ty możesz zobaczyć, przecież jest ten, stacja muzeum przy dawnym Muzeum Kolejnictwa, przy Towarowej 3. Jeśli tam, a jeżeli
1: skąd
0: możesz...
1: Skąd ty to wiesz, Michasiu?
0: Ja wiem, bo z dziadkiem byliśmy tam. Z dziadkiem byliśmy też w parowozowni w Olsztyn.
2: Muzeum Kolejnictwa?
0: No.
1: Byłeś...
2: A ja też byłem.
0: A jest jeszcze Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, jest skansen taboru kolejowego w Chabówce i skansen maszyn parowych w Tarnowskich Górach. Tak mi dziadek opowiadał. To możesz wybrać, gdzie ci wygodniej.
1: No, jest co zwiedzać.
2: No, a wiecie, że ja byłem w Białowieży.
0: No.
2: Obok Puszczy Białowieskiej.
0: I tam stoi taki parowóz, tak?
2: No, tam był parowóz, ale to było na dawnej stacji.
1: Aha.
0: Co tam restauracja jest, tak?
2: Tak.
0: No właśnie, tak, ja pamiętam.
2: Obok.
0: No.
2: I to jest na przystanku... Białowieża Towarowa.
0: Ale fajnie, to też pamiętam, że tak się bawiliśmy, że niby...
2: W wagonie.
0: No, że się przepycha te lokomotywę, co nie? Też tak przepychałeś? Że niby?
2: Tak... Nie, bo ona była za ciężka.
0: No ale przecież
2: ja,
0: wiem.
2: Ale ja wiem najlepiej, bo jak wchodziłem do wagonu, to miałem pierwszy wagon od lokomotywy. Aha. I to był wagon czarski.
0: Ole.
1: Fajnie miałeś.
0: Super.
1: A to mógłbyś mnie zabrać do tego.
0: No to my jutro pojedziemy. Możemy jutro pojechać.
1: Ale sami nie pojedziemy, musimy z dorosłymi albo z dziadkiem.
0: No z dziadkiem pojedziemy.
1: Dobra.
0: Normalnie
1: musimy go ładnie poprosić.
0: Pociągiem pojedziemy i tam się przesiądziemy, potem one te parowozy tak.
2: No wiem, ale możecie też pojechać.
0: No.
2: Ale może pojedziecie kiedy. Bo ja też tam byłem. Tam jak się dalej pójdzie za tą restaurację, nie wiem czy wie.
0: No.
2: Kasiu, ale tam dalej są takie drezyny.
0: No ja słyszałem, tylko nie zdążyłem tam dojść. I tam można jeździć tymi drezynami?
2: No tak, my pojechaliśmy.
0: Ale super.
2: My pojechaliśmy do Białowieży. Do Białowieży tam gdzieś taki przecinek. Ale jak zaczynaliśmy pojazdy, to widzieliśmy z lotnicy i chyba w lipcu albo w sierpniu.

0: Można będzie, pojechać do Hajnówki.
1: A widziałeś tam żubry?
2: No jak jeździł Dereziną, to no, jak miał oglądać żubry?
1: No trzeba uważać. Mogły być w lesie.
2: Nie, nie widział.
0: Nie.
1: No
0: nie.
1: Dobrze.
0: Ja nie jechałem do Hajnówki, tylko na taki zepsuty odcinek.
1: A, zepsuty, dobra. To w takim razie bardzo ci dziękuję za telefon. Super, że nam o tym...
0: On nie był zepsuty.
1: No.
0: Nie, on nie był zepsuty, tylko on był bardziej taki po prostu prosty. Aha. Ale tam już nie mogło się dalej pojechać, bo było
1: miejsca. Jasne. A może chciałbyś...
0: Widocznie jakaś przecięta.
1: Rozumiem, no widocznie. To trzeba będzie sprawdzić. Słuchajcie, może ktoś z was sprawdzi w Białowieży i zadzwoni i nam opowie. A teraz ci dziękujemy i pozdrawiaj kogo chcesz.
0: Mhm. Mamę. Tatę. Babcię.
1: Tę drezinę?
0: Wujka, ciocię.
1: No tak.
0: Całą rodzinę. Całe Polskie Radio Dzieciom.
1: Mieszkańców Białowieży.
0: Misia Mikasia.
1: Dziękuję.
0: Smoka Adasia.
2: Dziękuję.
0: Martynę, Justynę, Martę, drugą Martę, Anię.
1: Nasz, słuchacz.
2: Jakby z nami pracował.
1: Słuchacz zawodowy.
0: No i krasnoludki. I cały świat złodziei, łobuzów.
1: A Kasię też pozdrawiasz? Kasię?
0: Co?
2: Kasię.
1: Kasię od nas radia.
0: Kasię też.
1: O, Kasię też. No normalnie.
2: A
1: Filipa?
0: No i Jacka i Jacego.
1: Dobra.
0: No i Leszka, Wojska.
1: A no to im przekazujemy.
0: Babcie Janeczkę. No i...
1: I parowóz ten jeszcze, można drezynę też pozdrowić. Truskawki można pozdrowić.
0: Tam.
1: Wiem, na koniec pozdrów jeszcze klaskaczy, to oni ci tak pięknie zaklaszczą. Dobra?
0: I klaskaczy.
2: Pa, pa! Pa, pa!

0: co się mną kumbel.
1: No i znowu to samo, Michasiu, znowu to samo.
0: Co takiego, smoku?
1: Za każdym razem się to powtarza.
0: Ale nie rozumiem, Adasiu, o czym mówisz.
1: No proszę, niewinny, nic nie wiedzący miś Michaś. Choćby nie wiadomo co. On nie wie, niewinny.
0: No pewnie, że nie wiem. Nie, to znaczy wiem. Wiem to, co potrzeba. Ale nie wiem, o czym teraz do mnie mówisz.
1: To obejrzyj się, Michasiu.
0: Zaraz, ale w którą stronę? Z tej, co mam żabkę naszytą na rękawie, czy na konika?
1: Na jakiego znowu konika?
0: No tego konika, co mam na drugim rękawku.
1: Konika masz na łapce od strony, znaczy on na prawym rękawie masz.
0: O, widzisz? Czyli jest to prawy konik.
1: Ale żabka jest na lewym, czyli z twojej lewej strony.
0: To w którą stronę mam się obejrzeć? Na konika czy na żabkę?
1: Znaczy, czy na prawą, czy na lewą stronę?
0: Aha, muszę zapamiętać. Konik jest prawym konikiem na prawym rękawku, dobra.
1: Nieważne, czy na konika, czy na żabkę. Znaczy, czy w lewo, czy w prawo. Masz się obejrzeć.
0: Ale jak to? No najpierw mówisz, żebym się obejrzał, że to ważne, a teraz mówisz, że to nieważne? No,
1: zgadza się. Nieważne, w którą stronę bylebyś się obejrzał. Nie rozumiesz, no... Słucham? Nic nie rozumiem. Odwróć się i powiedz to jeszcze raz.
0: Ach, no mówiłem, kiedy byłem odwrócony. Nie zrozumiałeś?
1: No pewnie, że nie. No przecież mikrofon masz nie z tyłu, a z przodu. Jest z tej strony. Pokazuję ci go łapą.
0: To prawda, jak się odwróciłem, to nie było do czego mówić. Dlaczego może nie słyszałeś?
1: Otóż to. Chodzi o to, że nasi słuchacze nic nie słyszeli, co mówiłeś.
0: To ja powtórzę to, co mówiłem, kiedy się odwróciłem.
1: Świetnie, Michasiu. Co wtedy powiedziałeś?
0: Powiedziałem, że się odwróciłem.
1: No nie wytrzymam, no. Chodzi mi o to, żebyś się odwrócił. Czekaj, jeszcze nie teraz.
0: A kiedy?
1: Kiedy ci powiem, odwrócisz się.
0: Aha, czyli jeszcze nie teraz.
1: Doskonale, jeszcze nie. Żebyś się odwrócił i dopiero wtedy powiedział, co widzisz. Wtedy, kiedy się odwracasz.
0: Bardzo proszę.
1: Dlaczego siedzisz? Odwróć się.
0: A przed chwilą mówiłeś, żeby nie odwracać się.
1: Ale to było wtedy, a teraz się już odwróć. I co widzisz? Znaczy, widzisz przed sobą ścianę? No, odpowiedz głośno.
2: Widzę! Pewnie, że widzę!
1: A zegar na tej ścianie widzisz?
2: Aha, pewnie, że widzę!
1: Doskonale. I to zobacz, Michasiu, którą godzinę pokazuje. I odwróć się, Michasiu.
0: Zobaczyłem. Jest 19:49.
1: Jest. A to znaczy...
0: W sumie nic, tylko to, że zostało 11 minut do 20.
1: Czyli co?
0: Ojej. Ojej! To już tak późno? Znaczy, że powinniśmy?
1: No pewnie, że powinniśmy.
0: To dlaczego niczego nie mówiłeś?
1: Ja nie mówiłem? Od dłuższego czasu staram ci się to powiedzieć, no.
0: No ale jakoś słabo się starałeś. Cały czas kazałeś mi się kręcić dookoła, do żabki, do konika, zamiast normalnie powiedzieć, która jest godzina.
1: Michasiu, musimy się pożegnać. Ze słuchaczami jest.
0: I podziękować. No. I jeszcze zaprosić na następny program.
1: No, i również żegnają się z wami i banany, i truskawki, i cały mundial.
0: No, i w ogóle piłka nożna i futbol.
1: Nie ma na co czekać, kochani. Widzowie, żegnamy się.
0: Najdrożsi nasi ukochani. Uwaga, uwaga. To teraz że na konika. Aha, konik jest tam. Dobra. Jest godzina 19:50. To znaczy, że tylko 10 minut zostało. To do usłyszenia. Pa, pa!
1: Pa, pa!
3: 3, 4.
4: Stonoga. Jak wiecie, o

co zechciał policzyć całe to gro. Musiałby chyba od wielkiej nocy, od świtu bladego aż do północy, dzionek za dzionkiem nad nią tak ślęczyć, przyjmując zapewne system dziesiętny. I mimo zapału biologa maniaka do rzeczy tak żmudnych jak nóg analiza, choć już Mikołaj z Laponii startuje,

puszcza, w temat się wgryza. I gdy tak dni i tygodnie mijały, on pochłonięty arytmetyką, blisko tej chwili glorii i chwały, poczuł

0: zgładzony, zgorzkniały, po wielu trudach wypuścił stonogę na zewnątrz. I znowu tym razem jej się upiekło.
1: Raz, dwa, trzy, cztery!
0: A póki co, nikt jeszcze chyba nie zliczy dokładnie wszystkich jej nóżek. Choć z roku na rok śmiałków przybywa i każdy z zapałem w chatę swój wózek. Kochane dzieciaki, mam dla was radę. Nie traćcie czasu na zbędne rzeczy. Nie schodźcie z uprzednio obranej drogi. Nie warto liczyć nogi.

0: I znów nam się nie udało.
1: Przecież jeszcze się spotkamy.
0: Już za tydzień wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuje.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Wnet się każdy słuchacz dowie.
0: To za tydzień, a co dzisiaj?
1: Ty coś wymyśl, ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę. Zmogło mi się.
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Też zmęczyła mnie zabawa.
1: Przestań gadać, daj już spokój.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

0: Franeczku, nadszedł czas na kolejną opowieść. Jesteś gotowy?
1: Tak.
0: No to super. Ale zawsze, zanim rozpocznie się nasza opowieść, wybieramy, kto jest naszym bohaterem. Dzisiaj też tak będzie. No to zastanówmy się. Chłopiec czy dziewczynka?
1: Chłopiec.

0: Dziewczynka?
1: Chłopiec.
0: To niech będzie chłopiec. A imię tego chłopca brzmi Albert. Powiedz mi, Franiu, czy ty znasz jakiegoś Alberta?
1: Nie, w moim przedszkolu nie ma.
0: Nie ma w twoim przedszkolu chłopca o imieniu Albert. No ale będziesz znał bohatera. Bohatera naszej opowieści, które właśnie takie ma imię. A to, co przytrafiło się naszemu bohaterowi, jest naprawdę niesamowite i niezwykłe. I związane jest z miejscem, które uwielbiają wszystkie dzieci. Ty chyba też, kotku? Podpowiem ci. Ciekawa jestem, czy zgadniesz, co mamy na myśli. Miejsce to jest domem dla wielu zwierząt. Wiesz, co to jest?
1: Nie.
0: No to kolejna podpowiedź. Kiedy się tam wybieramy, to jest zawsze wspaniała przygoda i niesamowita wyprawa. Można wówczas zobaczyć mnóstwo dzikich zwierząt, których nie byłoby możliwości spotkania, gdyby nie to miejsce. Czy wiesz już, co to za miejsce?
1: W zoo.
0: Tak, masz rację. Chodzi mi o zoo. Czyli ogród zoologiczny. To jest takie miejsce rzeczywiście, gdzie mieszka bardzo dużo niesamowitych i niezwykłych, a nawet rzadko spotykanych zwierząt. Wspomniałam, że ty bardzo lubisz zoo, lubisz wyprawy do zoo. To prawda?
1: Tak, ale mama powiedziała tylko jedno. Może Albert bał się chodzić do pająków.
0: Dobrze, to jest świetny pomysł. A dlaczego akurat pomyślałeś o pająkach?
1: No bo ja nie boję się pająków i je lubię.
0: Boisz się pająków, a jednocześnie je lubisz. A dlaczego się, kochanie, boisz pająków?
1: No bo gdy byłem mały, to trochę się bałem, a gdy urosłam, to się nie bałem.
0: A dlaczego je lubisz?
1: No bo urosłem, a dorośli lubią pająki przecież.
0: No tak, zapomniałam o tym fakcie, rzeczywiście. No dobrze, zatem będzie to historia o Albercie, który odwiedził zoo, a tam spotkał się ze stworzeniami, których się przestraszył, czyli...
1: pająki.
0: Tak. Kiedy Albert dowiedział się od rodziców, że wybierają się do zoo, był przeszczęśliwy. Bardzo dużo słyszał o tym miejscu, wiedział doskonale, że mieszkają tam najróżniejsze zwierzęta, a wiedział to stąd, że kilka dni wcześniej w przedszkolu właśnie taki temat był omawiany. Wtedy też Albert dowiedział się o kilku zasadach, o których trzeba pamiętać, wybierając się do zoo. Ciekawa jestem, Franiu, czy ty wiesz, o jakie zasady mi chodzi. Taka pierwsza, najważniejsza i podstawowa mówi o tym, że...
1: nie można nie głaskać.
0: Masz rację. Nie wolno zbliżać się do zwierząt. Nie wolno ich głaskać, tak jak zauważyłeś. To są zwierzątka dzikie i one bardzo chętnie nam się pokazują. Możemy je obserwować i oglądać, ale jednak nie powinniśmy się do nich sami zbliżać. Co jeszcze jest bardzo ważne, kiedy wybieramy się do zoo? O czym powinniśmy pamiętać?
1: Bo nakarmić dzikich zwierząt.
0: Tak, to jest bardzo mądre to, co powiedziałeś. Zwierzątka w zoo dostają swoje jedzenie od opiekunów. i mają tego jedzenia naprawdę tyle, ile potrzeba.

0: potrzebują. Dlatego zdecydowanie, kiedy odwiedzamy zoo, nie wolno nam pod żadnym pozorem dzielić się swoimi kanapkami czy też przekąskami z mieszkającymi tam zwierzakami.
1: Bo zatem to może mnie zaskoczyć.
0: Tak, masz rację, ponieważ nie zawsze to, co nam smakuje, ludziom i co dla nas jest dobre, jest także dobre dla zwierząt. Bardzo słuszna uwaga.
1: Gepardy lubią mięso, ale one jedzą surowe mięso, a ludzie nie.
0: A właśnie, na przykład taka różnica na przykładzie gepardów, którą nam teraz powiedziałeś, jest bardzo słuszna. Takich zasad, kiedy wybieramy się do zoo, jest zdecydowanie więcej, ale nie o nich dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, chociaż te dwie, o których wspomnieliśmy, Franiu, są rzeczywiście niezwykle ważne i zawsze powinniśmy sobie o nich przypominać, kiedy wybieramy się w to magiczne miejsce. Albert bardzo się cieszył na wizytę w zoo, już nie mógł się doczekać, kiedy nadejdzie sobota i wraz z rodzicami oraz rodzeństwem uda się do ogrodu zoologicznego. Aż nadszedł ten dzień. Mama spakowała przekąski do plecaka, tata zabrał lornetkę, a rodzeństwo również z radością i uśmiechem na ustach nie mogło się doczekać, kiedy wyruszą w trasę. Bo musisz wiedzieć, Franiu, że nasz bohater Albert miał starszego brata i starszą siostrę. Oni już kiedyś byli w zoo. Wiedzieli, jak zoo wygląda i jak należy się tam zachowywać oraz kogo można tam spotkać. Ale Albert nie. To było jego pierwsze wyjście do zoo, pierwsza taka wizyta. Dlatego wypytywał swoje rodzeństwo nawet wcześniej o to, czego może się spodziewać i o różne inne ciekawostki. Dowiedział się wtedy naprawdę ciekawych rzeczy. To jeszcze bardziej sprawiło, że chciał już być na miejscu. I stało się. Dotarli do zoo całą rodzinką. Franiu, Franeczku, synku, zasnął. No nic. O tym, co wydarzyło się w zoo, opowiem następnym razem. Śpij słodko.

trwa i cierpi ktoś. Co się stało, nie odstanie się już jak na złość.

0: Są sny wielkie, jak planety. Są i małe, jak omlety. Są też długie, jak bagietki. Są i krótkie, jak skarpetki. Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści. Drogi słuchaczki,
1: drodzy słuchacze,
0: przenieście się teraz
1: do tej niezwykłej krainy.
0: Krainy pomiędzy.
1: Pomiędzy jawą
0: a snem. Zamknijcie swoje oczy. O tak. Delikatnie. Bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie.
1: Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili. Trwajcie w tej chwili. Teraz.
0: Teraz wsłuchajcie się w swój oddech, jak nabieracie powietrze i je wypuszczacie. Nabieracie
1: i wypuszczacie. I teraz stańcie się tacy maleńcy, aby wasze tchnienie, wasz oddech był w stanie was unieść.
0: Był w stanie was ponieść.
1: Niech was uniesie.
0: Niech was poniesie.
1: Spójrzcie, któż to taki czeka na was już za oknem.
0: Daje o sobie znać, kołysząc gałązkami, które delikatnie stukają o szyby okien.
1: Ten, co to porwał późną jesienią liście z drzew do tańca, po czym je porzucił. A teraz śpiewa pomiędzy nimi swe wietrzne pieśni z dalekich krain.
0: Tak, śpiewa między młodymi wiosennymi listkami. Niech ten wiatr wiosenny, czerwcowy, bezpieczny, otulający, niech was poniesie. Niech was powieje tam, gdzie statek z żaglami z chmur. Niech was powieje tam, gdzie ocean i mur.

Muzyka fal. Teraz. Wow. Słuchajcie się w muzykę miejsca. Tak. Każde miejsce ma swoją muzykę.

0: góry, szczyty gór, czy też rzeka, strumień, potok, czy też miasto, miasteczko, wieś. Każde miejsce ma swoją muzykę. Sala, w której jesteście. Pokój, w którym się bawicie. Sypialnia, w której śpicie. Wszystko ma swoją muzykę.
1: Tutaj otacza nas muzyka delikatnych fal sennego oceanu. Niech zatem statek z żaglami z chmur popłynie. Popłynie na wyspę, na której drzewo jest wielkie. Drzewo, w którego wnętrzu ostatnio skończyła się nasza przygoda. Przygoda, do której czas powrócić.
0: Zatem już za chwilę znajdziemy się we wnętrzu drzewa wielkiego, prastarego drzewa.
1: 3, 2, 1.
0: Teraz? Wow. Gwiezdne świetliki oświetlają nam wszystko to, co w drzewie. Wszystko to, co w tej wielkiej sali. Ktoś by mógł pomyśleć, że we wnętrzu drzewa jest mało miejsca. Jest ciasno i wąsko. Nie. Tutaj niczym wielka sala królewska, w której król na tronie przyjmuje poddanych. Przyjmuje delegacje z dalekich krain. Sala tronowa.
1: Droga Bello, być może właśnie każde drzewo ma swoją salę tronową. Miejsce najważniejsze. Wnętrze.
0: No tak, bo wnętrze drzewa jest najważniejsze. Wnętrze twoje, twoje i twoje jest najważniejsze. Twoje serduszko jest najważniejsze.
1: I my w sercu drzewa teraz jesteśmy. Świetliki gwiezdne oświetlają nam drogę. Słychać delikatny wiatr, który znalazł tu swą bezpieczną przystań. Miejsce, w którym może odpocząć, odetchnąć od wiecznej wędrówki.
0: Słychać również krople wody.
1: Krople wody, które spadają z góry. Ale nawet nie widać miejsca, z którego spadają, z którego opadają.
0: Tak tu jest wysoko. Tak wysoko. Słychać krople wody, które delikatnie, powoli ociekają po ścianach drzewa. W którąkolwiek stronę byśmy nie spojrzeli, końca nie ujrzymy, ale słychać wędrówkę wody. Woda również wędruje, łączy się ze sobą, łączy się w coraz to większy strumień, aż ten strumień staje się potokiem, a potok wpada do
1: wodospadu. Chcesz powiedzieć, Bello, że musimy iść za dźwiękiem wody, za muzyką wody?

0: Idźmy za muzyką wody, którą coraz wyraźniej słychać. Rzeczywiście słyszycie.
1: Zatem tak jak kropla z kroplą się łączą, jak krople wszystkie do siebie lgną, aby stać się potokiem.
0: Tak i my teraz połączmy się wszyscy i idźmy. Idźmy, kierujmy się w stronę źródła muzyki. W stronę
1: muzyki wodospadu, który gdzieś tam na nas czeka.
0: Czy odnajdziemy tutaj, właśnie we wnętrzu tego prastarego drzewa, cebulkę kwiatu, którego od tak dawna szukamy?
1: Tego wszystkiego dowiemy się już następnym razem. A teraz...

0: coraz głębiej. Ból, ból, ból, lepiej bierzcie przykład ze mnie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
3: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

dziewczynka z dalekiego przedmieścia. Pan Andersen powiedział nam o niej. Sprzedawała zapałki, a nikt kupić ich nie chciał. Wyciągała zmarznięte dłonie.

Zapaliła zapałki, jedną, drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły. Sen o ciepłym mieszkaniu i o stole, co stał przy

0: Autopromocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Tersoni.
0: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Zapraszam Was do wysłuchania podcastu Mama do kwadratu – Emocje. A dzisiaj nietypowy odcinek, bo nie ma ze mną mamy bliźniąt, a jest ze mną bliźniaczka. Połowa teamu, który pewnie nie raz był określany hasłem bliźniaki, a już teraz w studiu Anita Zawisza, filmoznawczyni, która często pojawia się w polskim radiu, żeby opowiadać właśnie o kinie. A dzisiaj trochę o życiu prywatnym. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jak ty byś określiła swoją relację z bratem?
2: Ojeju, aktualnie? Czy jak byliśmy
1: aktualnie
2: mali?
1: Aktualnie. Do dzieciństwa dojdziemy.
2: Ojeju, wiesz co, no aktualnie jest różnie, ponieważ ścieramy się, jesteśmy już, można powiedzieć, dorośli i mamy swoje życie. Mieszkamy w dwóch różnych miastach i no i są, powiem tak, jest wielka miłość, ale też są ognie i, że tak powiem, burze i napory, więc myślę, że takie normalne kwestie, jeżeli chodzi brata i siostrę, ale jednak wciąż muszę ci powiedzieć, że jest to taka cząstka mnie. Że jednak czuje się to, nawet jak się jest już takim dorosłym, ma się ponad 30 lat, to faktycznie czuje się

0: że po prostu jest ten ktoś, a poza tym jakby no trochę też tak podskórnie wiesz, że no on cię rozumie. Wiesz, my mamy ten sam żart, ten sam, tą samą ironię, wiesz, łapiemy to wszystko w lot, jakby nikomu jakby też no, za bardzo nie musimy przepraszać, że coś przegięliśmy albo w którąś stronę, albo że coś może, wiesz, no, powiedzieliśmy, że tak powiem, pół słowami, bo my się po prostu rozumiemy. I to ja to widzę, nie? Że mamy idealnie, jeżeli chodzi o poczucie humoru, jeżeli chodzi o nawet tą kąśliwość czasami, to my tak naprawdę to potrafimy. I też nie ma to tak, że odbieramy to jako, ej, no przesadziłeś, halo, no obraziłeś mnie albo coś. No, wiadomo, są też ostre słowa, kiedy potrafimy sobie powiedzieć, że to jest tłumacz, no ale wiesz, o co chodzi, że tutaj naprawdę faktycznie, jeżeli pod tym względem humoru, pod względem właśnie nawet tutaj takich właśnie estetycznych rzeczy, to my faktycznie się super dogadujemy, ale no mówię, aktualnie to jest różnie, bardzo różnie, wiesz, zależy od tematu, zależy też od dnia.
1: Ja nie mam siostry bliźniaczki, ale też mam ze swoją siostrą taką bliską relację i kłócimy się na zabój, kochamy się na zabój,
0: dokładnie.
1: Ale jak coś się dzieje, to nawet jak jesteśmy pokłócone, to nikt na to nie patrzy, tylko od razu za telefon tak, i do siostry.
0: Tak, to prawda.
1: Też
0: prawda.
1: Tak masz?
0: Jak jest już naprawdę, zawsze tak było, że jak działo się źle, czy na podwórku, czy nawet w domu, że nawet jeżeli kłótnia rodziców, to my zawsze byliśmy razem, team. Nagle po prostu, wiesz, no po prostu Polska zbrojna, Polska walcząca i my po prostu razem, nie? Więc faktycznie i tak jest, takie do tej pory. Jak coś trzeba, potrzeba coś nawet zorganizować. Za chwilę mamy 60 urodziny taty, więc takie jest, no coś robimy, coś tu razem, wspólnie. Więc faktycznie mamy tak, że no tak się wspieramy i tak faktycznie jest taki telefon. Nawet jeżeli trzeba pożyczyć kasę, to oczywiście, że zawsze siostra, no nie ukrywajmy, więc jest tak.
1: Ale
0: jest,
1: oddaję?
0: Tak. Oddaję, tak. No, nawet dobrze. Nie muszę przypominać, słuchaj.
1: No to super, to jest naprawdę cenne. Fajnie, że macie taką sztamę. Zazwyczaj rozmawiamy o filmach, więc ja dzisiaj też muszę zapytać o kino, no bo to jest tak, że w filmach, w serialach, w książkach, gdy już się pojawia wątek bliźniąt, to on bardzo często jest taki magiczny, nawet metafizyczny trochę. Gdzieś pojawia się to współodczuwanie, nawet jakieś takie umiejętności, powiedziałabym, telepatyczne. Czy to jakkolwiek ma się do prawdy, czy jest to troszkę fantazji?
0: Wiesz co, z mojego punktu widzenia i że patrząc na też na moją relację z bratem, no ja też jestem, u nas wiesz, jesteśmy bliźniakami dwujajowymi, jest chłopiec, jest dziewczynka, więc to też jest trochę inaczej, są potrzeby na którymś tam z etapów, inne dla dziewczynki, inne dla chłopca, to jest zrozumiałe, więc o też zupełnie można powiedzieć coś innego mnie interesuje jako dziewczynkę, coś innego interesuje jakby no brata, jako mojego brata, jako chłopca, ale jeżeli chodzi o tą taką telepatię, coś jest w tym stylu, wiesz?
1: Tak?
0: Jest.
1: Opowiadaj.
0: Że potrafimy śnić to samo. Naprawdę. To jest niesamowite, że potrafimy śnić to samo. To, że mamy myśli podobne, że na przykład coś mówię, że coś właśnie tutaj od teraz pomyślałam, mówi, ty ja też. Też o tym samym właśnie przed chwilą myślałam. To się może zdarzać nie tylko bliźniakom, okej? Ale na przykład potrafimy śnić to samo, ale potrafimy w tej sytuacji chociażby nawet no, odczuwać te same emocje, gdzie jesteśmy nawet na odległość. Nie? I to jest przerażające, że na przykład
1: nie,
0: taką
1: to jest
0: historię.
1: Fascynujące.
0: Zmarła nasza babcia już dawno temu, bo w 2012 roku, ale któregoś dnia właśnie przyjechałam do domu, był mój brat i mówię, że no przedwczoraj śniła mi się babcia i to w taki sposób i tam opowiadam, a Karol mówi, ty, no nie załamuj mnie też. Ja mówię, weź. I po prostu już zrozumiałam siarki. Wiesz, że taka sytuacja akurat, że babcia, że tak powiem, zmarła, przyszła do mnie we śnie, mówi to samo. I zaczęliśmy sobie opowiadać, w jakich, wiesz, kontekstach, w jakich sytuacjach. Więc jest coś takiego. Na pewno ja trochę w to wierzę. Oczywiście w filmach to jest czasami, no, too much, wiesz, że przesadzone. I bliźniaki są różnie pokazane. Na przykład w horrorach bardzo często występują bliźniaki. No, słynne Lśnienie Kubricka, nie? Te słynne bliźniaczki. Akurat to dla ciebie, wiesz, jak masz córeczki, nie? To jest już kultowe.
1: Pojechaliśmy kiedyś na weekend do takiego hotelu, no, który wyglądał trochę gorzej niż na zdjęciach w internecie. No i właśnie zrobiliśmy dziewczynom takie zdjęcie.
0: O jest. Nie, no to już jest kultowy film, więc ja się naprawdę nie dziwię. Ale no to jest takie przerażające, nie? Jakby w tych aspektach właśnie w tym filmie te bliźniaczki były przerażające, nie? Więc są też bliźnięta bardzo często w horrorach i thrillerach pokazywane właśnie tak przerażająco. Nie wiem czemu, ale właśnie ta telepatia, ta metafizyka, jakaś właśnie jest takie, taki senny, wiesz, po prostu, że tak powiem, środowisko takie, że tak powiem, taka płaszczyzna snu, jawy, właśnie horroru, jakichś właśnie takich przerażających, nie wiem, emocji, związane właśnie z bliźniakami.

0: I te przerażające, nie wiem dlaczego, ale jeżeli chodzi o tą telepatię, o tą taką metafizykę, to jestem w stanie to zrozumieć. W końcu no jakby nawet moja historia pokazuje z bratem, że na przykład ja się urodziłam jako słabsza, urodziłam się pierwsza, ale miałam tylko 2 punkty w skali Apgar. I byłam ta słabiutka, ta, dokładnie, ta, która dawali 24 godziny, jeżeli przeżyje, jeżeli będzie okej, po tych 24 godzinach, no to już będzie okej, generalnie w ten sposób. Wiesz, to były lata 90., początek lat 90., więc no tam wtedy jeszcze, jeżeli chodzi o bliźnięta, mama dowiedziała się o ciąży bliźniaczej w 7. miesiącu ciąży, więc wiesz, o czym my w ogóle mówimy, nie?
1: O oh wow, niezła, oh, nie, oh wow. Niezła oh wow. Niespodzianka.
0: Dokładnie, i to nawet nie to, że jej powiedziała pani ginekolog, tylko powiedziała jej ciocia, że tutaj ten brzuch wygląda no nienaturalnie, tu masz chyba ciążę bliźniaczą, a nie pojedynczą. No i mama poszła i faktycznie zaczęli badać, no i jak najbardziej. Wiesz, ale stare komputery, stare sprzęty, więc to zupełnie, no mam mnóstwo takich historii, wiesz, można to powiedzieć dzisiaj, to w ogóle nie do pomyślenia, ale no wtedy, no niestety, no takie lata 90., no jeżeli chodzi o służbę zdrowia, ochronę zdrowia, to pod tym względem wszyscy jeszcze, myślę, trochę raczkowaliśmy, nie? Nawet jeżeli chodzi o technologię. Mm-hmm. Więc tu jeżeli chodzi o tą taką właśnie wracającą metafizyczność, czy jakąś transcendencję, to faktycznie nawet jeżeli chodzi o nasz poród, to ja byłam ta słabsza, urodziłam się pierwsza. Mój brat w ogóle no okaz zdrowia, że tak powiem, na początku, bo potem faktycznie sporo Karol chorował, ale na początku urodził się, faktycznie miał te prawie, już nie pamiętam, czy 10 punktów miał, czy 8, już nie pamiętam, ale był ten silniejszy, ten właśnie, że tak powiem, większy. No i to też właśnie pokazuje bardzo często, no, że będąc w brzuchu mamy, no jeden bliźniak zawsze coś zabiera drugiemu. Nie mm-hmm. jest nigdy 50-50. Wiesz, o co chodzi.
1: Więc no tak.
0: Nawet tutaj ta metafizyka, nie, pokazuje, że no kurczę, to jest takie, no jest takie niesamowite. No jednak sama, wiesz, no ja, ciężko mi powiedzieć, ja nie jestem mamą, nigdy nie byłam w ciąży, więc same nawet noszenie 2 dzieci w brzuchu, to jest dla mnie w ogóle hardcore i coś metafizycznego, więc sama myślę, że dobrze wiesz, nie, jak mm-hmm. to w ogóle to odczucia, więc to jest no niesamowite dla mnie metafizyka. A to, że jest to połączenie, ja się wcale nie dziwię, no 9 miesięcy razem spędziliśmy w wodach płodowych, potem wiesz, no całe życie, tak naprawdę do mojej wyprowadzki z domu cały czas razem.
1: No ale to jest tak, że wychodziliście do tej samej grupy w przedszkolu, później do tej samej tak. klasy? Czy tak. jakoś wasze drogi się rozeszły?
0: Rozeszły się, no i to właśnie tu jest też bardzo ciekawe pod względem takim psychologicznym, ponieważ rozeszliśmy się w gimnazjum, to ja jeszcze jestem mhm. tym rocznikiem gimnazjalnym, kiedy rozdzielili właśnie szkoły podstawowe na gimnazjum. I ja po prostu już poszłam do rodziców i powiedziałam, że chcę zmienić szkołę, że już nie chcę być. I powodem był mój brat, i to powiem szczerze, że Karol w ogóle miał nadpobudliwość psychoruchową. To były czasy, kiedy, wiesz, nauczyciele no właśnie, bardzo często ganili te dzieci za to, że nie Aha. potrafią wysiedzieć 5 minut w ławce, rozumiesz? A już nie mówię o 45 minutach.
1: Czyli zawsze... on był ten niegrzeczny.
0: Dokładnie. Ten niegrzeczny, ten bardziej bym nawet powiedziała ruchliwy, mhm. po prostu więcej miał energii. Nawet nie to, że zachowywał się niegrzecznie, bo on po prostu
1: no
0: nawet...
1: No tak, ale w tamtym czasie pewnie tak to się określało.
0: Oczywiście, tak, mhm. tak mówiono. Karol, uwaga do dzienniczka i oczywiście Anita, powiedz rodzicom. Mhm. Anita, zrób to. Anita, zapisz, bo Karol nie zapisze. Anita to, Anita tamto. Więc ja miałam ogromną odpowiedzialność i po prostu czułam jako matka. Nie, ale to już od początku, jak rodzice mi mówili, ja byłam taka, że Karol tylko wołał, że chce siusiu, a ja już biegłam, wiesz, z nocnikiem dla niego. Albo rozpinałam mu śpioszki, nie? Więc taka byłam, no to jest nasze chyba kobiece, że my od razu już wchodzimy w tą rolę matki, nie? Widzimy maleństwo i od razu po prostu chyba już od najmłodszych lat tak mamy, jest zakodowane, nie wiem. Ale tak u mnie było. Ale jeżeli chodzi o tą szkołę, to ja sama po prostu zdecydowałam, że to jest too much, że ja już po prostu chcę być uważana i w ogóle jakoś tak nazywana ja Anita, a nie my bliźniacy, rozumiem? Rozumiesz, mhm. że ja już chcę swoją mieć autonomię. To jest moje biurko, to jest mój rower, to jest moje łóżko, wiesz, że to jest generalnie moje, a nie wszystko generalnie wspólne razem i tak dalej, nie? Więc tutaj poczułam to, że chcę już po prostu trochę się od tego uwolnić, nie?
1: No i jak się wtedy poczułaś?
0: No dobrze. Powiem szczerze, może i brutalnie. Może mój brat będzie tego słuchał, więc wybacz. Ale no dobrze się poczułam. Tak po prostu zeszło ze mnie ta ogromna odpowiedzialność. Wiesz, dla dziecka 10-letniego taka odpowiedzialność, że zawsze musi w razie czego, nie wiem, dbać o brata. Ja byłam już, wiesz, to był już na taki etap zaangażowania mojego, że ja nawet pakowałam tornister swój i mojego brata. Po to tylko, żeby no Karol w tej nadpobudliwości, on bardzo często był roztargniony, bardzo dużo rzeczy zapominał, mm-hmm. nawet zapominał się spakować, a wtedy w klasie, że tak powiem, w szkole podstawowej, no to była jedynka nawet za to, że wiesz, no nie wzięłaś podręcznika do matematyki czy do polskiego, rozumiesz? Więc nawet ja pakowałam swój plecak, pakowałam mojego brata, żeby tylko po prostu był spokój. Wiesz?
1: No tak, bo jego przypał to był i twój przypał.
0: Dokładnie, mm-hmm. dokładnie. I tu było razem szło na konto. Od razu po prostu bliźniaki, o proszę bardzo, państwo zawisza, jak to niektóre nauczycielki mówiły, nie?
1: Więc... O,
0: no trochę.

0: A tak jest, nie? Że są bliźniaki, jeszcze idą do tej samej klasy, no to on idzie na to mają wspólne konto, wiesz? Mhm. I to jest trochę nie fair.
1: Czytałam kiedyś reportaż o bliźniakach i dwie dorosłe dziewczyny opowiadały taką historię ze szkoły, że chodziły w liceum do jednej klasy. Pan od matematyki wywoływał do odpowiedzi, no i wyczytał tam ich nazwisko, powiedzmy Kowalska do tablicy. A one pytają, która? Wszystko jedno, bo wy i tak umiecie to samo.
0: No i właśnie.
1: I to było dla mnie takie, wiesz, szokujące, jakby ktoś mnie chlasnął w twarz i jako dla mamy też takie, dokładnie, wiesz, bardzo stawiające do pionu, żeby pilnować tej indywidualności moich córek, bo to jest bardzo ważne. Wiadomo, że czasy i świadomość się zmieniły, ale ja i tak czasami słyszę, że bliźniaczki to coś tam, coś tam, coś tam.
0: Tak, tak, dokładnie. A ja ci powiem jeszcze jedną historię właśnie a propos, tak, nawiązując do twojej. Było tak, że był wzywany mój brat do tablicy, miał zrobić jakieś zadanie, ale on był nieprzygotowany. No dobrze, to twoja siostra. Zapraszam, rozumiesz? Mhm. Nie jeden zawisza, no to zapraszam drugiego, nie? Więc tutaj, no to było straszne, powiem ci szczerze. To było już na tyle takie, no właśnie, ale to jest ten system edukacji, który w tamtym czasie, myślę, że no zupełnie byliśmy na innym poziomie, zupełnie, poza tym nie było żadnej ochrony, żadnego podejścia do dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, zero.
1: Gdybym nie było w ogóle świadomości.
0: Zupełnie, gdybym ja, moja mama tylko cały czas chodziła do szkoły i uwrażliwiała nauczycielki, żeby Karol nie był bity po głowie, no bo często dzieciaki, wiesz, a to książką, a to plecakiem, a to, no bardzo często, wiadomo, tam się biliśmy, szturaliśmy na przerwach.
1: Dzieci to dzieci, ale nauczyciele też bili
0: wtedy. Dokładnie, dokładnie, więc powiem ci szczerze, że mama bardzo często chodziła i mówiła, proszę, żeby tylko Karolowi nie w głowę, no bo to jest jakby całe centrum, nie? Mhm. Tej właśnie nadpobudliwości psychoruchowej. Mama jeszcze w ogóle ze służby zdrowia, więc jak rodzice generalnie, więc tutaj no mieliśmy to, jakby oni mieli tą świadomość, ale gdybym ja miała tą świadomość co dzisiaj na temat właśnie tej nadpobudliwości psychoruchowej, to uwierz mi, że na pewno dałabym większe wsparcie bratu. No i trochę się wzruszam właśnie.
1: I tak dałaś mu ogromne wsparcie. No, to i to prawda. Nie jest nic złego, że wybrałaś siebie i że chciałaś się no, trochę wybić na samodzielność, indywidualność. Myślę, że to dla bliźniąt to jest bardzo ważna sprawa. A zwłaszcza w tamtych czasach, kiedy cały czas, za przeproszeniem, byliście wrzucani do jednego worka.
0: No niestety.
1: A każdy jednak chciałby być sobą, a nie tylko elementem jakiegoś zbioru i to jeszcze wymiennie. Nie tak. Ty, to ty, spoko, tak. I tak jesteście tacy sami. A kiedy był taki moment w twoim życiu, że zauważyłaś, że właśnie to jest coś wyjątkowego, że jesteście bliźniakami?
0: Wiesz co, ja miałam to poczucie takiej wyjątkowości, kiedy właśnie byliśmy w podstawówce, gdy jeszcze byliśmy razem w klasie i to było dla mnie wyjątkowe, poza tą szkołą, która no wtedy była naprawdę tym, co mnie, bo ja, wiesz, starałam się być też dobrą uczennicą, czerwony pasek, wiesz, były oczywiście moje ambicje jakieś tak dalej, Karol zupełnie inną mańkę, ja zupełnie drugą mańkę, ale była ta wyjątkowość, dlatego, że ja też odnajdywałam ogromną wartość w tym, że jesteśmy właśnie tym zespołem, naprawdę zgranym zespołem, że wszyscy inni, niech się świat wali, niech generalnie tutaj nie wiadomo jak, wiesz, dzieci nam dokuczają, nie wiadomo co, wiesz, jeżeli o to chodzi, ale my i tak jesteśmy razem. I tak było, jak mi się działa krzywda, to Karol zawsze potrafił, że tak powiem, nawet stanąć, wiesz, i w mojej obronie, a jak Karolowi działa się krzywdą, to wiadomo, że ja byłam pierwsza do obrony Karola, więc tutaj faktycznie czułam tą niesamowitą wartość i faktycznie to też bardzo często rodzice nam wpajali, wiesz, że jest nas tylko dwójka i że mamy o siebie dbać, mamy generalnie tutaj, że tak powiem, no, trzymać sztamy razem, grać do jednej bramki, więc faktycznie tutaj no, też dużą robotę mama odwaliła, tak brzydko mówiąc, że tutaj mama bardzo pod względem tej Karola właśnie nadpobudliwości i psycholog i nawet pamiętam, że wzięliśmy kota, żeby kot go uspokoił, bo to mruczenie, wiesz, powoduje, że i te fale, które tam kot różne tam, że tak powiem, przejawia, to faktycznie uspokaja, wycisza i tak dalej. Więc mama wprowadzała naprawdę taki szereg różnych rozwiązań, żeby tylko Karolowi dopomóc tym. On był zupełnie świadomy tego, tej swojej, wiesz, nadpobudliwości, ale w tym wszystkim, no my też, no mieliśmy super fan, no. Biliśmy się, to biliśmy, wiadomo, on mnie szarpał za włosy, ja go gryzłam i drapałam, wiadomo. I tu naprawdę czasami tak szło, że potrafiłam potrafiłam wybić szybę, bo mieliśmy takie drzwi od pokoju z szybą, wiesz, to jeszcze potrafiłam, po prostu potrafiliśmy wybić szybę, tak się szarpaliśmy. Więc różne były sytuacje, ale też był właśnie taka, no, niesamowita wartość i też, żeby tak nie było, że to jest negatywny aspekt tego ciągle, że jesteśmy tak wrzucani jako bliźniacy, jako, że tak powiem, jako jedność. Jest tego też wielka siła.

nie? I z tego naprawdę można wielką siłę wyciągnąć, właśnie, że jesteśmy razem, wiesz, na tym samym etapie, w tym samym wieku, w tej samej, że tak powiem, szkole, w tej samej sytuacji i na pewno to jest

0: partner. No dzisiaj szukamy my kobiety partnera na życie, a to generalnie był mój partner, jeszcze zanim w ogóle szukałam już takiego zupełnie innego, bardziej romantycznego partnera, wiesz? Mhm. Więc to też jest, myślę, że fajne, nie?
1: No i będzie z tobą zawsze.
0: Dokładnie, mhm, dokładnie.
1: Tak, to jest taka, no pewnie nie zawsze i nie w każdym przypadku, no ale super, że akurat u ciebie tak, że jest to taka wyjątkowa relacja i taki bardzo dobry, o ile nie najlepszy przyjaciel.
0: Oj tak, to na pewno, że tak jest coś w tym, że tutaj ta przyjaźń się rozwija, ona i tu ma wszystkie właśnie burze, napory, ale jest też mnóstwo szczęścia, radości, wiesz, czasem słońce, czasem deszcz,
1: no
0: prawda?
1: No jak to w życiu.
0: Dokładnie, ale no jednak jest to taka przyjaźń faktycznie, która myślę, że to tak do końca życia, no. Mhm. No jednak siebie znamy najbardziej.
1: No tak, najdłużej.
0: Najdłużej,
1: no bo jeszcze tak. Tych 9 miesięcy.
0: Tak, czasami nawet rodzice nie wiedzą o wielu, jeżeli mama to będzie słuchała, to może się dowie, ale generalnie o wielu sytuacjach nie wiedzą, które my sami gdzieś tam wiemy, albo wiesz, zatailiśmy i tak dalej, trzymaliśmy sztamę i tak dalej, więc no, ja bardzo czasami kryłam Karola w różnych sytuacjach, w różnych takich sytuacjach, kiedy tylko nie mów rodzicom, bo wiadomo, że będzie miał karę, nie? Broniliśmy siebie nawzajem przed karami, a było mnóstwo tych kar zawsze, nie? Mhm. Kara za to, za tamto, więc...
1: Chciałabym jeszcze porozmawiać trochę o waszej mamie. Mm. Co wasza mama mówi na temat bycia podwójną mamą? Czy to było dla niej trudne, czy właśnie są też opinie, że to jest łatwiejsze, gdy się ma bliźniaki, przynajmniej od jakiegoś momentu, no bo bawią się ze sobą, właśnie trzymają sztamę, wspierają, opiekują się sobą, no i może być to jakieś takie odciążenie dla rodziców.
0: Wiesz co, mama zawsze wypowiadała się, zawsze mówi w ogóle, bardzo często wracamy do tych czasu, chociażby tego, jak dowiedziała się o tej bliźniaczej mhm. ciąży, jak już powiedziałam, bardzo późno, 7 miesiąc ciąży, no to hello. Więc bardzo często mówi, że to było ogromne szczęście, że w ogóle była najszczęśliwsza, jak nas urodziła, że faktycznie, że to jest, jesteśmy jakby dwójka, że tak, dwoje dzieci w ogóle jej i największe dwa szczęścia. I to takie jest fajne usłyszeć to, wiesz, od mamy. Ale powiem ci szczerze, że jest takie fajne powiedzenie, że do wychowania dzieci potrzebna jest cała wioska. Mm-hmm. I to było u nas. To było u nas, że byli jedni dziadkowie, byli drudzy dziadkowie, było rodzeństwo. Mamy bardzo zaangażowane, moja mama 5 rodzeństwa.
1: O, oh, wow.
0: Tak. Jeszcze niektórzy wtedy mieszkali w domu rodzinnym, no bo byli, no, że tak powiem, no jeszcze nieletni, więc faktycznie nawet czasami ta różnica między moją ciocią a moim wujkiem ze mną i z Karolem jest naprawdę na tyle mała, że mówimy do siebie po imieniu, wiesz. Więc naprawdę tutaj była cała wioska, która, że tak powiem, wioska, jeżeli chodzi o rodzinę, która naprawdę się nami zajmowała, nie? I to było,
1: oj, to
0: było niesamowite.
1: Piękne.
0: Tak, mhm. tak. Że tutaj faktycznie bardzo dużą rolę odegrali rodzice mamy, bo tutaj głównie jakby z nimi mieszkaliśmy. Z tego co wiem, przez tam pierwsze kilka lat. I faktycznie no mama mogła, wiesz, się wyspać, tata szedł do pracy, a dziadkowie, babcia, jedno dziecko, drugie dziecko i po prostu, wiesz, nie? I karmienie i tak dalej. Więc tutaj faktycznie cała wioska, nie? Ale mama pod tym względem, jeżeli chodzi o ciążę, to nawet powiem szczerze, że właśnie nie mamy żadnego zdjęcia, mamy w ciąży. I to sama mama mówi, że nie wie, jak to się stało. Ale moja mama też miała leżącą ciążę i po prostu bardzo źle się czuła. To była od początku ciąża po prostu, gdzie wymiotowała, gdzie była słaba, bardzo schudła w ogóle w ciąży. Bardzo, mhm. o wiele jeszcze bardziej schudła niż nawet przy tyłach, gdzie bardzo często, no to jest naturalne, że tyje się w ciąży, no bo nabierać tych kilogramów, bo jednak faktycznie dziecko trochę też zabiera tych zasobów. A tutaj w ogóle w drugą stronę, więc my wyssaliśmy te wszystkie soki z mamy, nie? I że ona po prostu totalnie leżąca plackiem to była ciąża, więc może dlatego nie było żadnych zdjęć, no bo czemu robić kobiecie zdjęcia w takim momencie?
1: No tak, nie ma się na to nastroju. No. Ja pamiętam, że zamówiłam sobie sesję zdjęciową do szpitala, taką, wiesz, to są takie sesje 24 godziny po porodzie. Mhm. A czułam się tak fatalnie, że a ja już zapłaciłam w ogóle za tę sesję. Napisałam do tej dziewczyny, że sorry, ale ja po prostu tak się czuję, że ja no nie jestem w stanie zapozować do żadnego zdjęcia. W ogóle nie przyjeżdżaj.
0: Czy odważna byłaś wtedy?
1: Tak, bo ja w ogóle jeszcze zanim zaszłam w ciążę, to ja sobie wyobrażałam, że wiesz, ja będę kręciła rolki, robiła live, że w ogóle, wiesz, sesje zdjęciowe z brzuszkiem, że ja będę ćwiczyła, tak, no tak, wszystko tak, będzie. Tak. A potem czułam się właśnie tak fatalnie, że gdyby nie to, że na szczęście w 5. miesiącu ciąży zrobiłam jedną sesję zdjęciową, to chyba też właśnie bym miała mm-hmm. tylko może jakieś selfiaki. No, no w czasach twojej mamy selfiaków nie było, więc tak. Dlatego nie ma zdjęć. Tak.

0: No bo właśnie już jest tak ciężko później i już tak bardzo nie ma tych ciuchów, w ogóle nie ma w co się ubrać. Stoi, chodzisz po prostu w jakimś jednym t-shircie, w którym jeszcze się mieścisz, no że nie ma chęci na to. Także jeżeli ktoś sobie myśli, chciałbym mieć bliźniaki, chciałabym mieć bliźniaki, to polecam, bo to jest wspaniałe, ale ta ciąża no, do jakiejś super przyjemności nie należy. Chciałam cię zapytać o twoje ulubione wspomnienie z bratem.
1: Ojeju, jedno ulubione wspomnienie z bratem? Mhm. No to jest bardzo dobre pytanie. Wiesz co, ja bardzo lubię nasze wakacje w na Kaszubach. Ja w ogóle jestem z Gdańska, więc bardzo często co roku, jak tylko pojawiały się, że tak powiem, zaczynały się wakacje, to my od razu, że tak powiem, na Kaszuby, na domek, wyjeżdżaliśmy właśnie z rodzicami i no i tam naprawdę no mieliśmy, że wiesz, rodzice swoje, a ja z Karolem po prostu w długą i robiliśmy wiele różnych, różnych rzeczy. Dokładnie, dokładnie od, wiesz, budowania najróżniejszych, nie wiem, rzeczy z piasku albo też i nie z piasku, bo generalnie wiadomo, zabawy w jeziorze albo też i w lesie, więc bardzo, bardzo to, to jak najbardziej takie wspomnienia właśnie z tych wakacji, że takie, wiesz, czasy bez troski, bez tej szkoły, która jednak była bardzo dla nas obciążająca. No i właśnie tutaj nasze takie pomysły, bo no... Mój brat jest szalony, ja również jestem taka szalona, postrzelona, ale ja jestem bardziej taka do ziemi, nie? Że ja jednak, wiesz, mam swoje cele, mam swoje plany, a Karol jest taki, co będzie, to będzie. Czasami mu tego zazdroszczę, wiesz, takiego luzu totalnego, że...
0: A czasami pewnie wkurza to.
1: A czasami to wkurza, dokładnie, dokładnie. Ale te wakacje jak najbardziej, to wtedy jeszcze zupełnie nie myślałam o jakichś celach, że wiesz, tutaj studia, wiesz, w innym mieście, nie wiadomo co, więc jak najbardziej to jest zupełnie byliśmy tylko dla siebie. I takie, takich, no matko, wiele było sytuacji, które faktycznie mogłabym przywołać, różnych takich zabaw, ale też moje jedne z fajniejszych wspomnień jest to, kiedy Karol stanął w mojej obronie, bo też byli tacy, że tak powiem, dzieciaki w szkole, czy to pamiętam, czy wyzywały mnie, czy coś, i Karol wtedy stanął w mojej obronie, albo faktycznie jak już miałam różnych tam...
0: Absztyfikantów,
1: pamiętam, i Karol powiedział, czy w razie czego, siostra, to mów, to ja tam pojadę i zrobię z nim porządek, nie? Że to są takie fajne rzeczy, wiesz? Że jak nie tata, no to jest ten brat, nie? Który, wiesz, no tak fajnie, to fajnie, tak jest, naprawdę. Myślę, że nie tylko to mają bliźniaki, myślę, że to generalnie jest, jak jest rodzeństwo, wiesz, brat i siostra, to też występuje. Ale takie to wtedy dla mnie było budujące, że takie jakieś ciepło.
0: Mhm. To ja jeszcze na koniec chciałam cię prosić o jedną radę, którą chciałabyś dać rodzicom bliźniąt, na co warto zwrócić uwagę, co z twojego punktu widzenia już jako dorosłej bliźniaczki było, jest ważne, co może być takie właśnie bardzo istotne.
1: To przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że dzieci nie są niegrzeczne, zachowują się niegrzecznie. To po pierwsze, żeby... Bardzo często to słyszę, że jesteś niegrzeczna, albo nie wiem, właśnie za to dostaniesz karę, albo do konta, nie wiadomo co jeszcze. A tutaj nie chodzi o to, że dzieci są złe, bo dzieci nie są z natury złe, tylko chodzi o to, że zachowują się czasami nie tak, jak powinny, więc zachowania mogą być niegrzeczne, czyny mogą być niegrzeczne czy złe, ale same dzieci nie są niegrzeczne ani złe, więc to po pierwsze w ogóle tak chyba do rodziców, a jeżeli chodzi o rodzice bliźniąt, to co już nawet powiedziałam, żeby budować to, tą wartość na tym, że jest to team i to na pewno od zawsze, to zawsze będzie team i tak jak rodzice na to zapracują za młodu, tak muszę powiedzieć, tak to też będzie w dorosłym życiu. Naprawdę, jak rodzice będą budować wartość wśród bliźniąt, że są razem, że właśnie grają do jednej bramki, mają siebie wspierać, mają być dla siebie oporą i nie wiadomo jeszcze, jakkolwiek inaczej nazywać, jakiekolwiek tutaj określenia dawać, to faktycznie to potem zaprocentuje na, wiesz, w dorosłym życiu, nawet jeżeli ich drogi się rozejdą, nawet jeżeli będą w innych miastach, w innych krajach, bo faktycznie albo założą rodzinę, wiadomo, w zupełnie innym miejscu, to na pewno zawsze tutaj będzie, że i tak jest ten team, jest ten tandem. Więc to na pewno, a po drugie też, po trzecie nawet, to też dbać zarazem o tą indywidualność, że jeżeli jedna chce to pozwalać, to nie znaczy, że od razu to drugie dziecko musi to samo chcieć, a przede wszystkim, i to może jeszcze w ogóle po piąte, nie rywalizację. U bliźniąt jest bardzo duża rywalizacja. U niej było, uwierz mi, tego ogromna część, nie tylko ze strony rodziców, a ze strony rodziny, że zobacz, Karol, twoja siostra robi to, zobacz, Anita, a Karol to już mówi,
0: czyli
1: chodzi.
0: Czyli to porównywanie.
1: Bardzo. To jest w ogóle najgorsze, co może być, bo potem my wchodzimy już właśnie w okres szkoły i na przykład już potrafimy powiedzieć, a Anita miała to, a ja nie mam. I albo Anicie zawsze pobłażaliście, albo

0: Karol to zawsze ma fory, albo i cały czas jest to, wiesz, porównywanie. No wiadomym jest, że na pewnym etapie już na przykład na studia, wybrałam studia, Karol wybrał inne studia, zupełnie nasze drogi się rozeszły.
1: A jakie? Jestem bardzo ciekawa.
0: Ja?
1: Nie, ty to wiem, Karol.
0: Matko, co on wtedy wybrał?
1: On... Boże, chyba, że twoja droga naukowa też była jakaś kręta.
0: Moja była, tak, moja była kręta, bo ja na początku wybrałam w ogóle zupełnie co innego, nauki polityczne, więc trochę co innego, ale Karol po Technikum Łączności w Gdańsku poszedł właśnie na jakieś, matko wiesz, że nie pamiętam, bo on to rzucił po roku. Mój brat zrezygnował z studiów, teraz jest na zarządzaniu, więc cały czas jeszcze tak kontynuuję, więc trzymam kciuki. Tak jest, trzymam kciuki, ale... Pierwsze, Boże, nie pamiętam. Widzisz, teraz wyjdę na wyrodność ostra, ale nie pamiętam, ale zupełnie inne. Karol w ogóle jest ścisły. I to jest niesamowite, że właśnie dlatego nie możemy wrzucać bliźniaków w jeden worek, bo naprawdę nasze charaktery, nasze predyspozycje, nasze talenty mogą być różne. I to widać. Mój brat jest totalnie ścisły mózg. On jest bardzo taki analityczny, matematyczny. Ja totalna humanistka. Wiesz, ja potrafię ci się pięknie wypowiedzieć, pięknie napisać. Wiesz, jakby totalnie właśnie to wiedzieć, że filmy to jest coś, co lubię. Opowiadać o filmach, opisywać filmy. Czyli to, co naprawdę jestem, w czym jestem dobra. A Karol totalnie tutaj analityczny umysł. On ci tutaj zrobi tutaj co jeszcze tutaj wspomóc, żebyś podniosła swoją oglądalność albo nie wiadomo co, wskaźniki i tak dalej. Wiesz, jakby na tym etapie. Więc
1: no super.
0: Co innego.
1: Chętnie poznam Karola i pogadam na ten temat. Wnioskuję po prostu, że pięknie się uzupełnia. Stanowicie właśnie taką fajną całość jako rodzeństwo. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: To ja dziękuję.
1: Anita Zawisza dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu emocje.

braci Macieja kota. Fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. It's very